0: tabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Podcast Starachowice News.
1: Honorowe obywatelstwo miasta Starachowice dla Macieja Siembiedy. Urodzony w naszym mieście polski pisarz i dziennikarz to jeden z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych w Polsce. Jego ostatnia powieść, Gołoboże, od momentu premiery jest rozchwytywana przez miłośników jego twórczości.
2: Moje nazwisko Janusz Skowron. Janna Skowron, moja żona.
3: Witam.
2: Żona się urodziła na ulicy Skalistej 34, no a ja mieszkałem po ślubie na Skalistej przez 8 lat. Mieszkaliśmy razem, także bardzo to ważne miejsce dla nas.
3: No to było bardzo, bardzo fajne miejsce, zresztą trudno przez pryzmat dzieciństwa coś oceniać negatywnie. Zawsze się to mile wspomina, prawda? No i Skalista była ulicą taką bardzo przyjazną, szczególnie dzieciakom, bo no oczywiście dzieci wtedy spotykały się po szkole, spędzały ze sobą dużo czasu. Ja na Skalistej długo nie mieszkałam. Moje życie na Skalistej, które najbardziej zapamiętałam, to trzecia klasa szkoły podstawowej numer 4. No później już w czwartej klasie, jak byłam, przeprowadziliśmy się na Orłowo. Chodziłam do jedynki, ale w tym czasie, kiedy byłam na Skalistej, i to ten krótki okres, który pamiętam, był bardzo, bardzo mile. Bardzo mile do tej pory wspominam.
2: Ja powiem, dlaczego z tą książką dzisiaj przyszedłem na spotkanie i mam nadzieję na autograf. Dlatego, że tą książkę, którą właśnie przeczytałem jednym tchem, otrzymałem od naszego przyjaciela, który pochodzi tutaj z Gór Świętokrzyskich i chciał mi wysłać do Nowego Jorku. Mieszkamy od wielu, wielu lat w Nowym Jorku. Niestety ta książka nie mogła
3: zostać wysłana.
2: Są cła i po prostu on mi przekazał do czytania. Przeczytałem jednym tchem i dowiedziałem się, że nie tylko Skalista, ale też i nazwisko Kończak się pojawia. Moja teściowa, właśnie jej drugi mąż nazywa się Kończak. Byłem bardzo ciekawy, o co tu chodzi i czy Kończaki mieszkały na Skalistej. No i wyszło, że rzeczywiście tak. Powtórę, Ania kończyła drugie liceum, trochę starsza od autora Gołoboża. To też dla mnie było bardzo ważne i powtórę, no nie wiem, to ja się bardzo cieszę, że został autor tak poczytnych książek wyróżniony przez miasto. Ja co prawda pochodzę z małego miasteczka Kolbuszowe i kilka lat temu podobny zaszczyt mnie trafił. Niejako tak jesteśmy, no jakoś tak połączeni, że nas doceniają w dużym mieście i w małym mieście.
4: Marek Kamiński, radny Rady Miejskiej. Moja żona przeczytała kilka jego książek, w tym Gołoboże. W związku z tym ja przeczytałem Gołoboże i tam znalazłem szereg informacji w posłowiach, bo taki ma zwyczaj pan Siembieda Maciej jako pisarz, że zawiera w książce też posłowie, albo takie zdanie ostatnie, tak? I tam pisał między innymi o rodzinie Zakrzewskich, tych słynnych, no mordercach z Rzepina. Pisał o Bostowie, też z gminy Pawłów. Pisał o ulicy Skalistej. Ja się przedstawiłem. Powiedziałem, że urodziłem się, wychowałem na ulicy Kościelnej, czyli z jednej parafii, że jesteśmy. Pytał się, gdzie konkretnie. Natomiast jeżeli chodzi o Rzepin, Gołoboże, Rzepin, ponieważ ja pracowałem 12 lat w gminie Pawłów, w związku z tym znałem całą historię rodziny Zakrzewskich i tej rodziny Lipów, wdowy po sołtysie Zakrzewskim z gminy Pawłów, z miejscowości Czeszków. I tak się to zaczęło. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z panem Maciejem. Zebraliśmy dane o nim, takie bliższe, szczegółowe. Nawiązałem kontakt z panią Jolą Sopińską też z Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako że tam odbywały się spotkania autorskie. No i tak się to zaczęło. Wszyscy radni praktycznie podpisali się pod wnioskiem do przewodniczącego rady. No i zgodnie z procedurami toczyło się to aż do 24 kwietnia, i wtedy jako radni Rady Miejskiej podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa dla pana Strachowic, dla pana Macieja Siembiedy.
5: Miło i łatwo pisze się o rzeczach, miejscach, które się zna. Zwłaszcza kiedy są to miejsca dzieciństwa, bo to ta matryca jest taka najwyraźniejsza w naszym życiu, to się bardzo mocno zapisuje. Tych Strachowic już nie ma, które opisuję, ale dzięki temu może udaje się je trochę ocalić. No, jest to miejsce, które ma i będzie zawsze miało u mnie ogromny sentyment.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Towarzystwo Handel i Usługi w jednym miejscu. Powstała kielecka aplikacja Spontan, której głównym celem jest spotkanie. Aplikacja posiada także bazar, gdzie znajdziemy rękodzieło od sąsiadki oraz stronę usługową. Od korepetycji po porady prawne ogłaszane w najbliższej okolicy. Z aplikacji mogą korzystać zarówno osoby szukające aktywności, jak i lokalni przedsiębiorcy z Kielc. Mówi Mariusz Kowalczyk, twórca projektu.
6: Wymyśliłem aplikację sąsiedzką, która jest czymś takim jak miasto, osiedle, wioska w telefonie. To znaczy, mamy tam moduł towarzyski, gdzie możemy poznawać ludzi, także zakładamy sobie profil, możemy sobie zaznaczyć cel, w jakim poszukujemy kogoś. Cele mogą być wszelakie, generalnie to może być ktoś do rozmowy, na spacer, ktoś, kto również posiada psa, czy dzieci na przykład, więc możemy generalnie umawiać się po prostu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jest też możliwość oczywiście umawiania się na randki, też można sobie taką opcję zaznaczyć, czy sport. Oprócz tego jest taki jeszcze moduł, który nazywa się bazar. Na tym bazarze otwieramy sobie stoiska i na tym stoisku reklamujemy produkty, które chcemy na przykład sprzedać albo po prostu oddać, pozbyć się zwyczajnie w świecie. No i jest jeszcze moduł usługowy, na którym jeżeli mamy jakąś usługę, którą chcemy zaoferować, zareklamować, no możemy sobie taki właśnie profil usługowy również założyć i ten profil usługowy w tej sekcji usługowej tam się znajdzie i tam oczywiście mogą być to jakieś korepetycje, nie wiem, usługi fryzjerskie, czy nie wiem, oferta wyprowadzenia psa na spacer na przykład, więc jakby generalnie jest cała masa możliwości. Wchodząc w tą aplikację, przeglądamy jakby ludzi w okolicy, w odległości od nas, czyli kolejność układa się w takiej odległości od miejsca, w którym aktualnie korzystamy z tej aplikacji. No i dalej tak samo też wyświetlają się w takiej kolejności te wszystkie profile właśnie stoiska na bazarze czy usługi. Fajną rzeczą w tej aplikacji jest też to, że jakby docelowo ona będzie generalnie pokazywała ludzi w okolicy naszej, no i też tej dalszej okolicy oczywiście, tylko będą to osoby, które w tym momencie również korzystały z tej aplikacji, albo powiedzmy do godziny czasu wstecz korzystały z tej aplikacji, ponieważ jak nazwa wskazuje, nazwa aplikacji Spontan, no ma to cel, ma to taki cel, żeby spontanicznie faktycznie spędzić jakoś ten czas, nawet na wirtualnej rozmowie z kimś, kto w tym momencie też na tej aplikacji jest i widzimy, że generalnie no, jest chętny do takiej rozmowy, tak? Więc taki jest cały tutaj zamysł oczywiście. Fajne jest też to, że w tej aplikacji przeglądamy sobie oferty na przykład właśnie na tym stoisku bazarowym. To mogą być oczywiście profesjonalne stoiska bazarowe. Możemy sobie założyć na przykład profil naszego sklepu, który posiadamy, wstawić tam na przykład zdjęcia, oferty poszczególnych produktów z jakimś tam opisem. Możemy na tym profilu usługowym oczywiście stworzyć profil dla swojego profesjonalnego zakładu. No nie wiem, czy to jest, nie wiem, jakiś tam salon, powiedzmy, fryzur psich, czy jest to kancelaria adwokacka. jakby dla każdego jest tam miejsce. I fajne jest to, że jakby wszyscy użytkownicy, którzy będą korzystali z tej aplikacji Spontan, przeglądając sobie, co tutaj jest generalnie w okolicy, zobaczą twoje usługi, twoją ofertę, tak? Jakby nie znika to. Więc jakby tu jest taka fajna rzecz, jest to wyższość nad powiedzmy ofertami ogłaszanymi na Facebooku, gdzie jakby te oferty gdzieś tam nikną i to Facebook, czy nie wiem, czy jakieś inne social media typu Instagram, one decydują generalnie, co ludzie zobaczą. W tym przypadku jakby mamy pewność tego, że rzeczywiście te nasze usługi będą tutaj gdzieś tam widoczne, tak? No ale wracając do korzeni, no jakby mój pierwszy zamysł był taki, żeby połączyć ludzi, ponieważ no jednak wydaje mi się, że w tym czasie kupowania wszystkiego online, takich wirtualnych znajomości, no pośpiechu i jakby masy pracy, coraz rzadziej się spotykamy wspólnie i chciałbym, żeby w tej aplikacji, patrząc na ludzi w okolicy, którzy też chcą wyjść, chcą się spotkać, chcą się poznać, będziemy mieli taką okazję, będziemy mogli zobaczyć, że na przykład nasz znajomy, z którym 13 razy widząc się gdzieś tam na mieście obiecywaliśmy sobie, że kiedyś się zgadamy, może faktycznie on się w tym samym momencie zaloguje na tą aplikację i będzie akurat w tym momencie miał ochotę wyskoczyć na ten spacer i wreszcie rzeczywiście spełnią się te nasze obiecywanki tego, że no kiedyś się zgadamy, tak? Więc jakby taki był mój cały zamysł, taką mam wizję, podkreślę, takiej sąsiedzkiej aplikacji Spontan, ludzie, oferty w okolicy, kieleckie, tutaj nasze, na naszym lokalnym podwórku Kielce i okolice, całe województwo. Oczywiście tutaj od tego generalnie zaczynam. Obecnie użytkownicy są właśnie z Kielc i okolic głównie oraz z Warszawy, ponieważ jakby w tych dwóch miastach tutaj generalnie tak jakby tą aplikację przede wszystkim promuję na razie. No i dalej jest taki pomysł oczywiście, żeby iść później zdobywać kolejne miasta, rozszerzać, tak żebyśmy podróżując sobie po całej Polsce, a może kiedyś nawet i Europie, włączyli sobie Spontana i zobaczyli, kto tu się znajduje w okolicy, kto tu ciekawego, jakieś ciekawe rękodzieło generalnie oferuje, powiedzmy, można będzie w końcu kupić.

0: Około 2 tygodnie.
1: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca, robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na 3 zadania. Remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a, mówi prezydent Marek Materek.
4: Miasto Starachowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na 3 zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest drugi etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu 2 hal targowych, które będą głęboko termomodernizowane. Na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem i to jest także drugi etap zagospodarowania skweru pod skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zlokalizowane na skwerze przy ulicy Zakładowej. I trzeci punkt dotyczy takich map, które alfabetem Braille'a będą wskazywały, co znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze, czyli w sercu starowickiej rewitalizacji, a także w budynku Parku Kultury, który także na terenie rewitalizacji się znajduje. Co istotne, te zadania wynikają z gminnego programu rewitalizacji i to są jedne z ostatnich zadań, które w ramach gminnego programu rewitalizacji tej starej edycji będziemy realizować. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie zadania, które założyliśmy ponad 10 lat temu do realizacji, została albo zrealizowana, albo jest w trakcie rewitalizacji i realizacji i z tego powodu bardzo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy możemy się cieszyć, bo często takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na pierwszy etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone tak, aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona.

0: No bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać między innymi ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
1: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
0: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sanduo. Witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sanduo ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sanduo może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10 Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sanduo, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
2: Jako przedstawiciel firmy Star Sanduo cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również Star 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975 i tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: W niewielkiej miejscowości Chybice w powiecie starachowickim Karol Kusiak i Robert Piekarz postanowili postawić na niecodzienny biznes – hodowlę ślimaka. Początki były trudne, ale po 10 latach można powiedzieć, że panowie stworzyli ślimacze imperium. Z Karolem Kusiakiem i Robertem Piekarzem rozmawiała Agnieszka Jędrasik.
4: Karol Kusiak i Robert Piekarz są dziś naszymi gośćmi. Panowie stworzą świętokrzyską hodowlę ślimaków – Karo. Byli pierwszymi właściwie w województwie świętokrzyskim, którzy zajęli się w ogóle hodowlą ślimaków. Witam bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
4: Ponad 10 lat temu pojawił się pomysł. Jak to wyglądało? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Pomysł narodził się dosyć przypadkiem na wizycie u znajomego, z którym grałem w piłkę. Zauważyliśmy po prostu, że on hoduje te ślimaki. No i zaczęliśmy trochę drążyć temat, podpytywać. No i w końcu wprowadziliśmy to w życie u nas. Gdzieś tam zajęło to.
6: W każdym razie decyzja była bardzo szybka, bo
5: tak.
6: Robimy.
4: No my rozmawialiśmy tu właśnie, mieliście po 20 parę lat, bo to 10 lat temu mieliście po 20 parę lat, głowa pełna pomysłów, w Świętokrzyskiem czegoś takiego jeszcze nie było, a wy rzuciliście się troszkę na głęboką wodę.
5: Dokładnie, za bardzo nie wiedzieliśmy jak to zaskutkuje z czasem, ale no mieliśmy tam trochę pieniędzy ze swoich wesel tak naprawdę. Ja ze swoich i Karol ze swoich. Stwierdziliśmy, że trzeba je jakoś spożytkować, więc zainwestowaliśmy w to. No pierwsze 2-3 lata były dosyć trudne, ale pomału gdzieś tam zaczęliśmy się wyciągać na szerszy horyzont, za granicę. I
6: problem polegał na tym w pierwszych latach, że nie wiedzieliśmy w ogóle nic na temat ślimaku, tak? I to wszystko było metodą prób i błędów i tak naprawdę tworzone. W trzecim roku to śmialiśmy się, że jesteśmy ekspertami w ogóle w tym wszystkim, bo jak to się mówi, ekspert jest człowiekiem, który popełnił wszystkie możliwe błędy, tak? No tak to wyglądało. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale podołaliśmy i w sumie na podstawie tych na podstawie dwóch błędów budowaliśmy to wszystko po kolei, tak?
4: Ta hodowla znajduje się w Chybicach, to jest gmina Pawłów. Wy tam mieszkacie?
5: Tak, jeśli chodzi o miejsce, o lokalizację, to jest to u moich teściów, Karola rodziców. Były tam jakieś budynki, wykorzystaliśmy je, zaadaptowaliśmy pod hodowlę ślimaków. Później w kolejnych latach rozbudowaliśmy je na magazyny chłodnicze. W tym roku nawet powstało biuro, pomieszczenia socjalne tam dla pracowników, no i ogólnie.
4: Ile ludzi zatrudniacie? Zatrudniacie już ludzi w tej chwili, tak?
5: Razem z nami jest ekipa 6 osób, w tym są pracownicy tłumaczka, magazynier, no i 2 dziewczyny, które ogarniają cały tam bałagan u nas na hali.
6: Selekcja, nie selekcja, bo ten towar musi wyjechać odpowiednio przygotowany. To my skupujemy tutaj od hodowców z Polski towar, tak jakby podzielony na pierwszą, drugą klasę, ale całość jeszcze musimy odpowiednio przygotować pod zamówienie, tak? Więc bardzo często jest tak, że my musimy tą pierwszą klasę jeszcze podzielić na 3 podklasy wielkościowe. Wielkością się te ślimaki różnią. No i wtedy dopiero jest realizowana wysyłka, jeżeli już wszystko jest zgodne z zamówieniem. Tak?
4: Ale co to są za ślimaki? To jest jakiś konkretny rodzaj, gatunek ślimaka? Bo to są ślimaki, które spożywamy.
6: Tak, to są jadalne ślimaki. My hodujemy ślimaka u nas na hodowli Helix aspersa aspersa, potocznie Miller się to nazywa. Jest też drugi gatunek hodowlany Helix aspersa maxima. Tego ślimaka kupujemy, tego ślimaka u nas nie ma na hodowli, nie hodujemy go osobiście, ale prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy się zajmować też hodowlą tego ślimaka. Oba gatunki są to gatunki jadalne. To są ślimaki, jeden jest afrykański, drugi jest śródziemnomorski. Ten afrykański, czyli maxima, jest gatunkiem, który w większości, może nie w większości, bo też jest jadalny, ale z niego się również pozyskuje śluz do kremów. Więc taki jest bardziej, jest po prostu większym ślimakiem, bardziej wydajnym, o może to tak.
4: I to nie tylko do konsumpcji, więc gdzieś tam jakieś kosmetyki i tak dalej, to też z waszych tych hodowli kupują jacyś inni przedstawiciele, żeby na przykład firma farmaceutyczna czy jakaś coś tam.
6: Tak, jeśli chodzi o klientów, to mamy różnych. Jedni chcą do hodowli, drudzy chcą do właśnie kosmetyków, trzeci typowo na jakieś tam przetwory, tak? Także tutaj same ślimaki nie wiążą się tak jakby tylko ze spożywką, nie? Tylko to jest bardzo, bardzo rozbudowany temat, można by powiedzieć.
4: A na czym polega taka hodowla ślimaków? Jak to wygląda?
6: Hodowla polega na tym, że musimy ślimaki rozmnożyć najpierw, tak? To znaczy można rozpocząć hodowlę na kilka etapów. Od reprodukcji, czyli od tego najtrudniejszego. Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie hodowli od reprodukcji, to musimy przygotować pomieszczenia gospodarcze, żeby były gotowe w marcu, tak? Później cały ten proces reprodukcji trwa około 2 miesiące. Następnie jest wypuszczanie ślimaków do parków hodowlanych, czyli tak zwany tucz. 3 miesiące ten tucz trwa i później już są zbiory, selekcja i wysypki zagraniczne, tak? Wiadomo.
4: Ile ton, czy kilo, czy nie wiem, na jakiej ilości to wysyłacie, ile produkujecie tego?
5: Na tą chwilę ze swojej hodowli produkujemy około 50 ton rocznie, z tym, że prowadzimy też skup i szkolenia dla nowych hodowców, no i łącznie jakby z hodowcami, których prowadzimy, czy tam szkolimy, eksportujemy około 200 ton rocznie. Zapotrzebowanie mamy na 800-900 ton.
4: W Polsce to cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o takie hodowle, bo wy byliście tu w Świętokrzyskiem pierwsi, później mówicie, że też powstały kolejne takie osoby, które się tym zajmują, a w Polsce dużo jest takich osób?
5: No my już mamy tak jakby około 80 hodowców
6: w całej Polsce,
5: którzy z nami współpracują, którzy nam sprzedają te ślimaki. No rozbudowujemy pomału ten rynek tutaj nasz.
4: Ale lokalnie w Polsce ślimakami się wciąż nie zajadamy chyba. Nie macie tutaj zbyt... Wy się zajadacie. To jaka jest na przykład, no jak się podaje, czy jak się przygotowuje takiego ślimaka?
6: Czy ogólnie ze ślimakami do spożycia to jest tak, że jest to bardzo długi proces. No niestety przygotowanie długo trwa, jest to czasochłonne, bo każdego ślimaka trzeba wziąć w rękę, obrobić i tak dalej. Ale zazwyczaj jak się do tego ja przygotowuję, to sobie przygotowujemy ślimaki około 2-3 kg i to jest w sumie na cały rok gdzieś tam mi starcza, tak? Takie porcyjki, bo na kilogram wchodzi ich około 130 sztuk. Więc jak przyjeżdżają jacyś znajomi czy jakiś grill, to z chęcią serwujemy te ślimaki. Jednym smakują, drugim nie, no to wszystko zależy od gustu, ale jest.
5: Tak, wszyscy próbują.
6: Jest to afrodyzjak, także
7: polecacie.
6: Warto spróbować, tak.
4: Dobrze, ale to nie tylko Polska, chyba przede wszystkim macie odbiorców za granicą. Kto od Was kupuje?
6: Tak, Francuzi, Włosi i Hiszpanie to są takie trzy kraje, gdzie jest największe zainteresowanie naszym polskim ślimakiem. I chyba myślę, że cała Polska na tym, w sensie jeśli chodzi o eksporterów, tak, na tych trzech krajach bazuje, bo są też kraje typu Belgia, która coś tam tego ślimaka kupuje, ale głównymi rynkami zbytu to są jednak te trzy kraje.
4: A na przykład jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda taka hodowla ślimaków, odwiedzić Was, to może? Na przykład ja bym sobie mogła przyjechać, zobaczyć, porobić zdjęcia, no bo to jest też ciekawostka. Czy macie takie wycieczki?
5: Tak, oczywiście. Zazwyczaj wygląda tak, że jeśli ktoś do nas dzwoni lub w jakiś sposób tam się kontaktuje mailowo czy nawet smsowo czasem, proponujemy taką wizytę u nas na hodowli, oprowadzamy po całej hodowli, tłumaczymy, pokazujemy wszystkie pomieszczenia, tłumaczymy o co chodzi z tym wszystkim, jak wygląda cały proces hodowli, później skupu. Zazwyczaj taka wizyta u nas trwa 2-3 godzinki i wielką chęcią po prostu zapraszamy takie osoby.
3: SK Starachowice News.
1: Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psów, podbija święto krzyskiem szpitale i szkoły. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym czworonogiem obniża poziom stresu, motywuje do rehabilitacji i pomaga przełamać lęk. Bo pies nie ocenia, on po prostu leczy obecnością. O dogoterapii rozmawiała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik.
8: Agnieszka Grabka, trener, instruktor w szkole Idealny Pies, także behawiorysta i dogoterapeuta.
9: Jesteśmy w miejscu, w którym każde pieski raczej dobrze się czują i uczą się tego, jak dobrze się zachowywać, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie o dogoterapii, czyli jak przebywanie z psem może wpływać na ludzi, ale nie tylko o dogoterapii, ale też o dogoedukacji, bo to się łączy. To może zacznijmy sobie od stricte tej dogoterapii, na czym ona polega.
8: Dogoterapia to szerokie pojęcie, od takiej stricte, gdzie terapeuta ludzki wraz z dogoterapeutą i psem pracują nad usprawnieniem jakichś niepełnosprawności, jakichś deficytów dziecka czy dorosłego. Po dogoterapię, która jest bardziej oswajaniem dzieci czy też ludzi starszych z psami, przełamywaniem lęków, otwieraniem ich na interakcje społeczne, po takie bardziej edukacyjne zajęcia, gdzie mówimy po prostu o psach, mówimy o ich dobrostanie, mówimy jak na co dzień z tymi psiakami żyć. Zajęcia zawsze dostosowujemy do grupy docelowej, więc inaczej będziemy pracowali w żłobku, inaczej w przedszkolu, inaczej w szkole czy DPS-ie. We wszystkich tych miejscach te zajęcia mają bardzo leczące jakby zadanie i bardzo pomagają i dzieciom, i starszym ludziom w otwarciu się, usprawnieniu i po prostu funkcjonowaniu w codziennym życiu.
9: Czy takie zajęcia z psami są popularne tutaj u nas w województwie świętokrzyskim? Czy często Pani jeździ, czy często jest Pani zapraszana do różnych placówek?
8: Mam wrażenie, że teraz zrobiło się to dosyć modne, bo bardzo wzrosło zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. W tej chwili w zasadzie 3-4 razy w tygodniu moje psy pracują. To jest dużo. Pies, jeden pojedynczy pies nie jest w stanie pracować więcej niż 1,5 godziny zajęć. No oczywiście to zależy od zwierzęcia. Są pieski, dla których jedne zajęcia w tygodniu to będzie dużo. Moje psy dają radę tutaj pracować trochę więcej. Też posiadam 3 psy, które pracują w dogoterapii, więc mam możliwość pracy z każdym z nich. Nie zawsze są wszystkie. Najczęściej na danych zajęciach jest jeden z piesków, taki, który idealnie pasuje do grupy wiekowej, w której te zajęcia przeprowadzamy.
9: No właśnie, mówi Pani tutaj o grupie wiekowej. Powiedzmy sobie może, jak wyglądają takie zajęcia z przedszkolakami, z małymi dziećmi, a jak na przykład wyglądają takie zajęcia z DPS-ie, z osobami starszymi?
8: Zacznijmy od tych najmniejszych maluszków, a chodzimy już do żłobków, gdzie dzieci mają 1,5 roku, 2 latka i takie zajęcia trwają 15-20 minut. Są to zajęcia, w których dziecko może dać pieskowi jeść, dotknąć go, gdzie sobie obejrzy, jak piesek zrobi kilka sztuczek. I w ten sposób oswaja się ze zwierzęciem, przestaje się obawiać zwierząt i no jakby też zachęcamy tymi zajęciami dzieciaczki do jakichś zachowań ruchowych, usprawniania motoryki, więc w ten sposób to wygląda przy starszych dzieciach przedszkolnych. Zajęcia trwają już troszeczkę dłużej, zależnie od grupy wiekowej, od 30 do 45 minut. I są to zajęcia, na których już dużo mówimy o dobrostanie psów, o tym, jak się zachować przy obcych psach, jak bezpiecznie minąć psa, który biegnie luzem, czego nie wolno robić. No i bardzo dużo zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą biegać z psem, prowadzić go po torze przeszkód, skakać razem z nim przez chopki i tym podobne rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają nawet te dzieci, które ruchu nie za bardzo lubią, do takich ruchowych zajęć. A na koniec zwykle jeszcze malujemy pieski albo kleimy je z plasteliny, tak żeby dzieciakom te zajęcia się utrwalały i miały z tego frajdę. Prowadzę też zajęcia dla młodzieży i to często w takich ośrodkach wychowawczych, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, gdzie z młodzieżą owszem zachęcamy do interakcji z psem, ale też opowiadamy dużo, jak można z psem funkcjonować, jak się nim opiekować, ale i że ich drogą życiową może być też praca z psami, czy to w służbach mundurowych, czy to na przykład w takiej dogoterapii, czy jako trener, czy behawiorysta, tak aby pokazać im też inne formy życia i jakiejś pracy w przyszłości. Zajęcia prowadzimy też w DPS-ach. Są to miejsca, gdzie no, o edukacji już nie mówimy. Mówimy raczej o tym, żeby umilić tym osobom czas, dać im trochę radości. Wielu z nich miało w przeszłości psy, tęsknią za nimi, tęsknią do kontaktu, do możliwości pogłaskania psa, nakarmienia go. Z przyjemnością oglądają, jak moje psy robią jakieś sztuczki, opowiadają o swoich psach, jak oni mieli i co ich pieski umiały, więc jest to taka i rozmowa, i zabawa, i ożywienie tego codziennego życia w tych ośrodkach.
9: Jak wygląda przygotowanie psa do takich zajęć? Ogólnie jak wychować psa, żeby był takim psem, który nadaje się do przeprowadzania dogoterapii? Czy każdy pies w ogóle się nadaje do tego?
8: Zdecydowanie nie każdy pies się nadaje i czasami nawet jeśli mamy ambitne plany i planujemy psa do dogoterapii, może się okazać, że ten pies tego nie sprosta tym zadaniom. I nawet wybierając psa konkretnie do tego zadania, może się okazać, że pies jednak dzieci nie polubi. U mnie pierwszy pies, który pracował w dogoterapii, to tak po prostu odkryłam, że lubi dzieci. Odkryłam, że lubi taką pracę, ponieważ no, ja się zajmuję szkoleniem psów generalnie. I moje psy od zawsze pracowały pomagając w szkoleniu psów, będąc takim pokazowym psem, jak się należy zachować, jak pracować, ale też na zajęciach psiego przedszkola, gdzie szczeniaki są, pracują jako takie przedszkolanki. Na zajęciach psiego przedszkola jest z reguły bardzo dużo dzieci przychodzących ze swoimi szczeniaczkami i w pewnym momencie okazało się, że moja Zuri bardziej lubi kontakt z dziećmi, z ludźmi, niż w zasadzie z pieskami. I to był taki początek, zajawka, żeby w tym kierunku pójść. No i Zuri rzeczywiście, mimo tego, że rasa nie jest wcale typowa do pracy z, jako dogoterapeuta, bo tak sobie kojarzymy, że to zawsze musi być Labrador, Golden, że to tylko te rasy, to nie tak. Po prostu predyspozycje danego psa mają tutaj kluczowe znaczenie. I Zuri się świetnie sprawdza, ponieważ jest psem odważnym, pewnym siebie, nie bojącym się dziwnych zachowań dzieci czy dorosłych, takim nieprzewidywalne i dzieci, i dorośli są, więc tutaj ona się w takich sytuacjach bez problemu sprawdza, bardzo lubi kontakt z ludźmi, z dziećmi, bardzo lubi też wykonywać wszelkie sztuczki, jako że dla niej pierwszym zajęciem była praca w posłuszeństwie, ja też startuję z nią w zawodach sportowych, więc jakby ta ilość komend, ilość zachowań, które ona zna, jest bardzo duża i ona je bardzo chętnie robi, bo to jest dla niej ogromna frajda móc się nimi popisywać. Więc to też jej daje ogromną przyjemność, bo może się pokazać, co ona to nie umie na zajęciach. Chętnie też wykonuje te komendy wydawane przez dzieci czy przez osoby dorosłe. Więc jest tutaj fajnym psem. Drugi mój piesek, Nefri, już był brany z myślą o dogoterapii i ona jest dużo spokojniejsza, jest taka mniej żywiołowa, może nie zawsze aż wszystkie sztuczki wykona, bo jest też młodym psem jeszcze, ma 2,5 roku, prawie już 3. Jest młodym psem, więc jeszcze czasami mówi, że jej się nie chce, ale jest bardzo delikatna, jest spokojna, mniej żywiołowa, więc mniej muszę ją kontrolować na zajęciach. Za to jest ciekawska i bardzo chętnie do ludzi podchodzi i każdego powącha, dotknie i pozwoli siebie też dotknąć. Mam jeszcze małego pieska, to już jest staruszka Suczka. Z nią to wejście w dogoterapię było takie, jak weszło, znaczy ona zawsze pracowała z moją córką. Córka jest, pracuje jako trener akrobatyki sportowej i Beza do dzieci zawsze chodziła i na zajęciach sportowych uczestniczyła w nich. Więc u niej to przejście do dogoterapii było bardzo naturalne, bo jakby od małego uczestniczyła w zajęciach z dziećmi, ale jest już teraz Suczką starszą, ma 12 lat, więc jej jakby praca już się zamyka jeden raz albo dwa razy w tygodniu, to już jest dla niej wystarczające.
9: A w jaki sposób tak konkretnie przygotowuje się psiaka właśnie do dogoterapii?
8: Przede wszystkim od szczeniaka pies musi być dobrze socjalizowany ze światem. Czyli moje psy od maleńkości jeżdżą do miasta, jeżdżą do sklepów, jeżdżą windami, wchodzą do autobusu, do ciasnych przejść, w miejsca, gdzie w przyszłości możemy pójść, no bo choćby czy w szpitalu, czy w jakimś miejscu, czasami idzie się wąskimi korytarzami przy jakichś ciemnych przejściach i pies musi sobie z tym poradzić, nie może się stresować, że musi jechać windą. Więc jakby ta socjalizacja z całym światem, z ludźmi, tak żeby pies czuł się pewnie w towarzystwie ludzi i lubił tych ludzi, bo to, że on znosi ludzi i nie zaczyna gryźć czy warczeć, a to, czy on lubi tych ludzi, to są dwie różne rzeczy. Jeśli tylko będzie znosił ludzi i no, trudno są, to muszę, to ta praca nie będzie psu sprawiała przyjemności. Jeśli praca w dogoterapii psu nie sprawia przyjemności, to jest to bez sensu, bo w ciągu pół roku będziemy mieli wypalenie zawodowe, pies odmówi nam współpracy, nie będzie chciał chodzić, nie będzie chciał tego robić. I to jest kluczowe, że nam się często wydaje, że psa do czegoś można zmusić. Nie można. Jeśli tego nie lubi, on tego nie będzie robił tak, żeby to miało większy sens. Więc po pierwsze musi to lubić, musi mieć frajdę z tego, co robimy. Po drugie, nie można przesadzić z ilością zajęć. Trzeba bardzo dostosowywać to do wieku psa, do jego możliwości. Są psy wrażliwsze, które nie dadzą rady dużo pracować. Potrzebują więcej przerw, więcej zajęć relaksacyjnych. Są psy, które są bardzo odporne psychicznie i zniosą więcej, co nie znaczy, że ten relaks im się nie należy. Moje psy oprócz tego, że chodzą do pracy na dogoterapię, mają masę relaksacyjnych spacerów, wycieczek w tereny zielone, jeżdżą sobie ze mną na rowerze, znaczy one biegną, ja jadę, więc tutaj mają takiego relaksu i fajnej zabawy pełno, plus no ja z nimi startuję w zawodach sportowych, więc od czasu do czasu, jak znajdziemy czas na trening, to trenujemy i jeździmy sobie czasami na zawody, czasami sukcesami, czasami nie, ale jakby to też jest duża frajda dla moich piesków, te wspólne wyjazdy i takie atrakcje.
9: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy tutaj do pani przyjeżdżają na przykład jakieś grupy osób na dogoterapię albo po prostu indywidualnie osoby, żeby poprzybywać z tymi psami?
8: Ja zawsze zapraszam do takiej formy. Mamy tutaj warunki do tego, żeby dogoterapię, szczególnie przy pięknej pogodzie, tu jest przepiękny plac i teren do wspólnej zabawy, czy to grup dzieci, czy indywidualnych zajęć z pieskami. Więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę, zawsze można się umówić i zapraszam na takie zajęcie.
3: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Starachowice, które nie mają tradycji bluesowych, organizują co roku festiwal poświęcony temu gatunkowi muzycznemu. Impreza odbywa się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. Pierwszy festiwal Blues pod Piecem odbył się w Starachowicach w 2012 roku. O początkach i historii festiwalu mówią wicedyrektor i dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Wiola Sobieraj i Paweł Kołodziejski.
7: Generalnie ten blues jest taką wypadkową pewnych marzeń, planów, powiedzmy tego, że warto marzyć, warto mieć marzenia, warto mieć plany i trochę nad tymi marzeniami popracować, bo marzenia są po to, żeby no nie tylko o nich marzyć, ale żeby dążyć do tego, żeby się w końcu zrealizowały i wtedy cieszą najbardziej. I rzeczywiście, gdzieś tam ten blues pod piecem jest taką wypadkową zainteresowań muzycznych, moich, ale popartych ogromnym wsparciem tutaj dyrektora Pawła Kołodziejskiego. I rzeczywiście, przed tym 2012 rokiem pojawiła się taka idea, że wtedy tak naprawdę to był ten czas, kiedy myśleliśmy, jak muzeum wprowadzić na ten nowy tor, prawda? Jak tutaj dodać coś, co będzie nową atrakcją, ale będzie atrakcją, która będzie pasowała do tego miejsca. Nie będzie ujmowała mu niczego z jego atrakcyjności, ale poszerzała ten wachlarz oferty w taki sposób, żeby pasowało do całego zamierzenia miejsca, jako muzeum. I tu rzeczywiście pomyśleliśmy wtedy, że ten blues, ta muzyka bluesowa, która tak naprawdę nie ma swoich korzeni w Starachowicach, nie ma jakichś swoich tradycji, będzie bardzo pasowała do tego miejsca, bo przecież tutaj można powiedzieć, że w Polsce blues kojarzy nam się ze Śląskiem, z tym regionem, który jest no, związany z tą ciężką pracą, z tym potem, trudem, tak? Górnictwem, tak, dokładnie, a nasze miejsce jest miejscem, które no, jest jakby połączone taką niewidzialną, cieniutką nicią ze Śląskiem. I pomyśleliśmy, że poprzez tą muzykę bluesową tak naprawdę zrobimy też takie, wyślemy takie zaproszenie, takie zakodowane zaproszenie do wszystkich tych, którzy ze Starachowicami kiedyś byli związani albo są związani rodzinnie, bo przecież w momencie, kiedy po 68 roku, po 70 latach, kiedy zamykano nasze starachowickie kopalnie, to gro tych młodych, jeszcze w sile wieku ludzi, którzy pracowali na tych kopalniach, wyjechało na Śląsk za chlebem. I my postanowiliśmy, żeby ściągnąć tu może już nie ich samych, ale ich dzieci, wnuków, żeby poprzez przyjazd do tego rodzinnego kiedyś miasta mogli też jakby zaczerpnąć z tej muzyki bluesowej. No i tak też się stało. No, to, że ten blues zagościł w Starachowicach, no to jakby mówię, no dobre, otwarte serce dyrektora na tą muzykę, to wiadomo, nie dałoby się, gdyby się tego nie kochało gdzieś tam tak naprawdę i nie dałoby się, gdyby po prostu nie było też wokół tej idei ludzi, którzy tego bluesa czują, ale też tego bluesa grają. O, prawie poleciałam już z Krzekiem Jaśkiem. I rzeczywiście tak też było. Te plany, które się pojawiły, które już zaczęliśmy gdzieś tam wirtualnie wprowadzać w życie, no one musiały też trafić na ten podatny grunt od tej strony artystycznej. Tu jakby problem był dużo mniejszy. Dlatego, że no gdzieś tam są te kontakty w tym świecie muzycznym i od słowa do słowa, od jednego przyjaciela, kolegi, znajomego do drugiego z tego środowiska śląskiego, rzeczywiście udało nam się w tym 2012 roku rozpocząć pierwszy festiwal Blues pod piecem. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę no gdzieś tam idea tego wszystkiego urodziła się w Dęblinie. Tam się trochę jakby wszystko na jednym z koncertów gdzieś tak przypieczętowało tak naprawdę. I tu można tak powiedzieć, że takimi pierwszymi osobami, które gdzieś tam spoza naszego muzeum były przy tym bluesie pod piecem, no to był właśnie Adam Kulisz, Adrian Fuchs, to perkusista wtedy, na tamten czas perkusista zespołu Kulisz Trio, ale jeden z założycieli zespołu Cree. Także tak się to wszystko zaczynało i można powiedzieć, że pierwszy blues był takim dla nas, no nie wiem, poligonem tak naprawdę doświadczalnym, bo zaczęliśmy z takiego bardzo wysokiego C, bo zespół, który do nas przyjechał wtedy na festiwal Blues pod piecem, to była Śląska Grupa Bluesowa. Śląska Grupa Bluesowa to jest taki korzeń, taki rdzeń po prostu śląskiego bluesa. To jest Leszek Winder, to jest Michał Giercuszkiewicz, już świętej pamięci, Jasiu Skrzek, też świętej pamięci niestety, Mirek Rzepa i Krzysiu Buch. No i jak posprawdzamy, jakbyśmy sobie gdzieś tam wygooglali te osoby, no to tak naprawdę to jest paleta różnych muzyków, projektów, gdzie oni grali, gdzie oni się udzielali. No i nagle pojawiają się na takim malutkim festiwaliku, tak? Gdzieś w Starachowicach, gdzie tego się w ogóle nie robi. Nie ma w ogóle tradycji. Pamiętam, jak z Leszkiem Winderem była ta rozmowa, to on na początku, nie, no dobra, przyjedziemy, ale w ogóle gdzie to? To gdzieś na Śląsku, tak? No nie na Śląsku. Aha, no to już zdziwienie. Gdzieś koło Kielc, tak? Koło Kielc, przecież tam się nie gra bluesa. No tak, no nie gra się, ale chcemy zacząć, prawda? Dlatego to mówię. Pierwsze to było takie w ogóle przecieranie też i oczu tych muzyków na to miejsce. No i wtedy właśnie Śląska Grupa Bluesowa, Adam Kulisz, ten z którym zaczynaliśmy, i Adrian, no i przyjechał zespół Akustik. Akustik, który już tu był u nas wcześniej na innym projekcie zupełnie, to też panowie bardzo ciekawi, i przyjechał wtedy Bastek Riedel z Cree. Więc zaczęliśmy dosyć mocno, z takim naprawdę, naprawdę mocnym przytupem. I czego żeśmy się bali najbardziej? No tego, że nie będzie publiczności. Że ludzie w ogóle nie chwycą tego klimatu, że właśnie nie poczują tego bluesa. I tutaj dosyć miło, żeśmy się zaskoczyli. Myślę, że magnesem tak naprawdę było Cree, był Bastek Riedel, prawda? Bo jednak to nazwisko gdzieś tam się niesie, tego Ryśka Riedla, legendy, no ikony, tak? No przecież to... Myślę, że nie ma większych fanklubów takich w Polsce, takich naprawdę zapalonych z serca, jak fankluby Ryśka Riedla i Dżemu, tak? Bo to są całe rodziny tak naprawdę. I wtedy co żeśmy zobaczyli na tym pierwszym festiwalu? Że tak naprawdę blues pod piecem chyba stanie się imprezą, do której będziemy najmocniej musieli przekonywać mieszkańców naszego miasta, ale będzie też ściągał jednak bardziej osoby z zewnątrz. I to jakby potwierdza się do dziś dnia. Chociaż myślę, że od dwóch edycji jest już tak, że starachowiczanie czekają. Starachowiczanie już się interesują, dopytują, tak? Mamy zapytania na recepcji, telefony, kiedy, kto będzie, w jakim terminie, czy ten sam termin, czyli już jakby nawet to, że wprowadziliśmy tą stałość, tak? Że jest to ostatnia sobota sierpnia, to już to wszystko wchodzi jakby w ten krwiobieg miasta. Pierwsza edycja, zrobiliśmy podsumowanie tej pierwszej edycji. Wyszło, że jest dobrze, że ma to sens i wtedy od razu jakby i tak chyba przyjmujemy w zasadzie od pierwszej edycji, że od razu po zakończeniu tak naprawdę edycji bluesowej już myślimy, co będzie dalej. To myślenie to jest takie, że nie, a co by może, tylko bardziej od pierwszego jakby festiwalu idziemy w ten sposób, że nastawiamy się na taką edukację muzyczną. Bo to, że wystartowaliśmy z bardzo wysokiego C, to nie znaczy, że mieliśmy taką świadomość, że ludzie też może do końca pewnych jakby klimatów nie rozumieją, bo muzyka bluesowa mogłaby się wydawać na początku, że jest taką muzyką prostą i banalną, ale my nie chcieliśmy pokazywać takiego, nie wiem, smutnego grania, tylko chcieliśmy pokazać, jak różnorodny jest blues, jak blues jest kolorowy, jak wiele ma odmian. I od tego żeśmy wyszli. I tak naprawdę każda kolejna edycja to są kolejne jakieś tam poziomy, to są kolejne jakieś takie gałęzie, tak naprawdę wtajemniczenia. Założyliśmy od samego początku, że nie ma gwiazd. W każdej edycji nigdy nie mówimy, że są jakieś gwiazdy. No nie wiem, no jeżeli bym chciała powiedzieć największą gwiazdę pierwszego festiwalu Blues pod piecem, nie wiem, bo nie mogę powiedzieć, że tylko Śląska Grupa Bluesowa, bo tu musielibyśmy wprowadzić kategorię. Kto ma największy dorobek, tak? Kto zagrał z kim? Więc tu każdy... Na pierwszej edycji każdy był gwiazdą. Jakbyśmy powiedzieli, że są jakieś poboczne zespoły plus gwiazda. Nie, bo tu naprawdę. Mało tego, ten festiwal jest jeszcze takim festiwalem, że zespoły, które zapraszamy, bo jakby no czerpiemy z tego środowiska śląskiego, tak? No bo to jest to zagłębie bluesowe, więc te zespoły, oni się wszyscy znają tak naprawdę. To jest też trochę jedna wielka rodzina bluesowa i praca też jakby z bluesowymi artystami, to jest naprawdę czysta przyjemność, bo mamy doświadczenie, ja nie chcę powiedzieć, że z kimś pracuje się trudniej czy gorzej, ale jakby to środowisko bluesowe jest takim środowiskiem, no nie wiem, niezepsutym tak celebrycko. Jakby tutaj nastawia się głównie na granie, jakby muzyka jest 100% jakby uwagi muzyków nastawione jest na granie. Natomiast te poboczne rzeczy, takie medialne, takie około muzyczne, są dla nich mniej ważne. I myślę, że to też się przekłada właśnie na tą współpracę z nimi, że tu nie ma jakichś problemów z jakimiś, nie wiem, wymaganiami umownymi, nie ma tu jakichś dziwnych, nie wiem, kaprysów, tak, właśnie nie ma tych kaprysów. I to jest takie fajne, że oni jako ludzie są też świetni w tej takiej relacji współpracy na tym etapie takim przygotowania samego koncertu. Musimy każdy zespół ze sobą dogadać. Ta kolejność też nie jest przypadkowa. Nie wiem, ja może zdradzę, że od pierwszej edycji na przykład zawsze umawiamy się, że któryś zespół pożycza któremuś zespół zestaw perkusyjny. Bo nie chcemy robić tych długich przerw technicznych, dlatego i to się od pierwszej edycji udaje. Nigdy nie ma tak, żeby ktoś powiedział nie, absolutnie nie, nie ma takiej opcji. Czasami są jakieś były problemy, że ktoś by chciał wyjechać wcześniej, gdzieś tam auto zapakować, ale suma summarum jeszcze nigdy nie było tak, żeby się nie udało. Bo mówię, bo to jest też jakby wielka taka więź pomiędzy nimi. Oni też jakby czują, że mają wielką misję promowania tego bluesa, tej kultury. I dlatego to się tak łatwo też udaje. Od pierwszej edycji mamy też takie szczęście, że muzycy jak przyjeżdżają tu do nas, to się trochę zakochują w miejscu. I tak też było po pierwszej edycji. Leszek Winder, który przyjechał tu do nas, który naprawdę zwiedził cały świat muzycznie, tak naprawdę, przyjechał tu do nas, dostał po prostu jakiegoś oczopląsu, zakochał się w tym miejscu i po pierwszej edycji powiedział, że chciałby tu wrócić. Że chciałby tu wrócić, zagrać ten koncert jeszcze raz, żeby teraz już na spokojnie to wszystko jakby przeżyć w tym miejscu. Wrócił na drugą edycję. Śląska Grupa wróciła. Śląska Grupa wróciła i tutaj były pewne roszady takie muzyczne, kto się tam pojawił. I na Śląską Grupę, do Śląskiej Grupy Bluesowej zaprosiliśmy, no znowu, można powiedzieć, gwiazdę, nie gwiazdę, Kasa Chorych. Kasa Chorych to legenda tak naprawdę, więc była Kasa Chorych. Był zespół, który składał się z samych harmonikarzy. I panowie po prostu, no wyobraźcie sobie, że na scenie jest 7 praktycznie harmonikarzy i każdy, tak naprawdę każdy, bo tutaj jakbyśmy chcieli te wszystkie zespoły podzielić na osoby, to są wszystko topowi wykonawcy, to są wszystko topowi muzycy. Jest magazyn bluesowy i tam co roku jest ranking prowadzony, ten blues top w kategorii, tam muzyk, wokalista, zespół, debiut, harmonikarz. I my tylko żeśmy zmieniali muzyków z pierwszego na drugiego, z trzeciego na pierwsze, ale to są cały czas te topy. Czy tu mówimy o wokalu, czy mówimy o wokalistce, czy mówimy o gitarzyście, to cały czas wśród tych topowych muzyków się poruszamy. No i rzeczywiście, ta druga edycja, znowu sierpień, znowu jesteśmy w tym końcu wakacji. No i właśnie, i przyjeżdża Śląska Grupa Bluesowa i wtedy takie, to jest strasznie miłe, kiedy Michał Giercuszkiewicz mówi, że on z tej swojej tratwy tam wsiada w ten samochód, jedzie tu na pełnym gazie, nie może się doczekać. Jasiu Skrzek, który mówi, że o, ja tu więcej, wiesz, Pocahontas nie zagram, jak nie dostanę kasku i wiesz, już jest tak miło, oni tu przyjeżdżają trochę... Tak, oni się czują tu trochę jak u siebie w domu. Już te relacje są też takie, no, bardzo koleżeńskie, tak? My tutaj naprawdę już nie mamy takiej spiny, tak? Że wow, kto to przyjeżdża, nie? To jest takie piękne. I przyjeżdża wtedy też jeszcze raz Adam Kulisz. Adam Kulisz jeszcze raz przyjechał, Adam się tu w ogóle będzie pojawiał w różnych projektach, w różnych kombinacjach i konstelacjach tak naprawdę, bo to są też takie dobre duchy tego miejsca. My na przykład jakby nigdy nie mogliśmy zdradzać stawek, za jakie muzycy tu grają, bo wręcz nawet w umowie z Kiri mieliśmy tak, że Bastyk powiedział, że po prostu zepsulibyśmy im markę.
10: Zresztą nie wyobrażamy sobie nie skorzystać z możliwości, jakie daje taka przestrzeń poprzemysłowa, żeby nie działać w takim, również w tych sferach, które nie kojarzą się tradycyjnie z działalnością muzeum. Dzisiaj wystarczy właśnie te wiodące muzea, które nie tylko, że robią koncerty, a nagrywają płyty. No, Muzeum Powstania Warszawskiego Lao Cze nagrało specjalnie dla nich sfinansowany, czyli ogromny projekt. I to jest jeden z bardzo wielu przykładów na tego rodzaju działalność. Nic to nie uwłacza, a wręcz przeciwnie, jest świadectwem nowoczesności muzeum.
3: SK Starachowice News.
1: I Bartosz Manicz, dzień dobry. Dziś w studio, zgodnie z zapowiedziami zresztą, prezydent Starachowic Marek Materek. Dzień dobry, panie prezydencie.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zaprosiłem pana prezydenta na truskawkę polską. Polską, ja zaznaczam, widzę, że to nie marokańska, truskawki z polskich pól. Nie wiem, jaka to
11: może nawet świętokrzyskich.
1: Myślę, że ze świętokrzyskich, ale truskawki rzeczywiście to sezon na te owoce i polecamy każdemu. Choć cena nie jest najniższa w tym roku. Kupował pan już?
11: Kosztuje. W różnych miejscach jeszcze nie kupowałem, ale zaraz po wizycie będę dzwonił do pani, która moim zdaniem ma jedną z najlepszych truskawek.
1: A poleci pan? Czy nie będzie?
11: A nie wiem, czy jak polecę, to później nie będę miał jak kupić. Więc może nie będę tego polecał na antenie, natomiast zdradzę po.
1: Dobrze, to zaczęliśmy od słodkiej truskawki i o ekologii trochę na początku. Tak będziemy mówili, bo chciałem zapytać o jedną rzecz. Przyznam szczerze, że jak powstawała Starachowiczanka, to tak trochę sceptycznie podchodziłem do tego, natomiast po tych paru latach, jak Starachowiczanka funkcjonuje, to widzę, że rzeczywiście są to ludzie zaangażowani w sprzątanie, w różnego rodzaju prace pielęgnacyjne na terenie miasta i przyznaję panu rację, że to bardzo był strzał, dziękuję, w dziesiątkę. Po paru latach każdy może przyznać się do jakiegoś błędu, czy sceptycznego podchodzenia do tematu. Natomiast nie o tym chciałem. Bo...
11: A mogę tylko coś tu wtrącić?
1: Tak.
11: Bo to też jest taki moment, w którym po kilku latach jestem zadowolony z tego, że ten ruch wreszcie przynosi takie efekty, o jakie mi chodziło na samym początku. Bo umówmy się, przez pierwsze lata doposażaliśmy się, dokupowany był sprzęt spółdzielni socjalnej, pracownicy się docierali. Często mamy do czynienia z pracownikami, którzy po raz pierwszy od iluś lat są na rynku i pracują, więc no, jest wiele problemów związanych z tym, żeby ta praca szła dobrze.
12: Znaczy, tam duża rotacja też
11: tak,
12: jest.
11: Natomiast efekt końcowy wreszcie jest taki, o który mi chodziło, czyli efekt tej pracy widać na mieście i na skwerach, i na klombach, i przy zieleni miejskiej, i przy sprzątaniu. Wreszcie zaczyna to wyglądać tak, jak chciałem na samym początku i ta spółdzielnia po prostu miała i ma sens.
12: I to ciężka praca jest często, bo jak patrzę na te panie, panów pielących róże, szczególnie wzdłuż tych deptaków, a tych róż pan nasadził w całym mieście sporo, to rzeczywiście wysiłku wymaga, ale nie o tym chciałem, bo chciałem zacząć w ogóle temat od tego, że w wielu miastach właśnie włodarze miast, tych dużych, bo wojewódzkich mówi się o Rzeszowie, czy o innych lokalizacjach w Polsce, rezygnują w ogóle z koszenia albo koszą tylko raz do roku na rzecz tego, żeby było ekologicznie, żeby pszczoły miały też swój pożytek, żeby po prostu jak spadnie dużo deszczu, to też lepsze wchłanianie było. I czy my pójdziemy w tym kierunku? Bo widzę, że wycinamy bardzo gęsto, bardzo często. Jest ładnie rzeczywiście trawka przestrzyżona, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tych deficytach wody, to jednak ekolodzy też alarmują, żeby nie wszędzie i nie wszystko obcinać.
11: Część takich terenów mamy wyznaczonych, które są koszone rzadziej albo nie są koszone w ogóle. Natomiast nadal nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której pomiędzy budynkami wielorodzinnymi czy na tych skwerach, które utrzymujemy, żeby dopuścić do takiej sytuacji, w której będziemy w ogóle nie kosić albo kosić 2-3 razy do roku. Na razie nie jestem w stanie sobie z tego wyobrazić.
12: Bo co, bo mieszkańcy by za bardzo buntowali się, czy pan
11: często,
12: ma taką wizję?
11: Nie, bo często było tak, że jak były rzadziej koszenia wykonywane, to mieliśmy do czynienia z setkami interwencji, tak. Ale też i medialnych, ale też od zwykłych mieszkańców, którzy interweniowali w urzędzie i często w niecenzuralnych słowach wypowiadali się na ten temat.
12: To jest zawsze taki konflikt. A jeżeli chodzi o same nasadzenia, bo wielu włodarzy miast idzie też w tym kierunku, żeby nie sadzić samej trawy, tylko
11: wieloletnie.
12: Jednak tak, byliny wieloletnie albo zioła, albo kwiaty, łąki kwietne.
11: I w tym kierunku idziemy i na przykład w ramach terenów zielonych przy okazji środków pozyskanych z Polski Wschodniej, to większość to będą gatunki rodzime, związane z ziemią świętokrzyską, związane ze sterowicami, które będą się komponowały z tą roślinnością, którą już mamy. Czyli jeśli mamy drzewo, no pod nim często różne rośliny nie mogą sobie poradzić, więc będziemy sadzili takie, które właśnie w cieniu będą ładnie się rozrastały. I te tereny na osiedlu Stadion, na osiedlu Harcerska, Żeromskiego, Majówka, myślę, że będą bardzo ładnie wyglądały.
12: To myślę właśnie w tym kontekście, bo ta zielona rewolucja na tych osiedlach przed nami i tam się dużo będzie zmieniało. I tak myślę, przyjeżdżając codziennie do budynku specjalnej strefy ekonomicznej, że ktoś popełnił katastrofalny błąd 2 czy 3 lata temu, sadząc katalpy. Katalpy wzdłuż parkingu tutaj specjalnej strefy ekonomicznej, które praktycznie już wyschły. Tam zostały chyba ze 2, które odbiły, bo to nie jest nasze rodzime drzewo. Lepiej naprawdę te rodzime gatunki sadzić i nawet jak patrzę sobie na lawendę czy na szałwię, to przyznam szczerze, że
11: szałwia przy urzędzie świetnie wygląda,
12: tak,
11: prawda?
12: Tak, że szałwia wygląda dużo lepiej.
11: Zresztą róże też się przyjęły praktycznie wszędzie, gdzie posadziliśmy i nawet tam, gdzie współpracownicy mówili, że tam nie przyjmą się, na przykład chodziło mi o ten teren przy Radomskiej, wzdłuż Radomskiej.
12: Że tam dużo samochodów, pył,
11: no i dużo samochodów, ale też
12: no zimą,
11: że
12: sól
11: tak. Plus jeszcze, że tam będzie spływało to wszystko, bo rzeczywiście ta kora często spływa, jak jest nawalny deszcz, ale one też pięknie kwitną latem.
12: To są bardzo odporne róże, te maraton, chyba tak mają taka odmiana. Natomiast no, jest coś, co nie wyszło w tej zielonej rewolucji, te wiaty przystankowe, widział pan, jak wyglądają?
11: Tak,
12: słabo.
11: Jesteśmy w trakcie ich przemodelowywania, więc kilka rzeczywiście teraz jeszcze słabo wygląda, ale myślę, że po tym, jak nowe elementy
12: myślę, że przeklinają pracownicy Starachowiczanki
11: możliwe.
12: Te wiaty przystankowe.
11: Możliwe, ale mają jakiś swój pomysł, który teraz będziemy właśnie realizować.
12: Ja tam podsłuchałem raz, jak spłynęła cała ta wiata w rynku, zdaje się, że tam obok Dworca Wschodniego, to tam przekleństwa szły jedne za drugim, że po co to było robić, że to nigdy się nie uda i że ciężko to będzie opanować.
11: No i mają swój pomysł, który zgodziłem się, żeby wypróbować i myślę, że zobaczymy. Myślę, że skoro się tym zajmują, to że mają na to dobrą koncepcję i mam nadzieję, że ona właśnie będzie i odpowiednia dla tych, którzy będą oglądali i dla tych, którzy będą przy tym pracowali.
12: I przy tej ekologii jeszcze jedna rzecz, bo już pytałem o to pana, o te zbiorniki na deszczówkę, to kiedy one będą, kiedy będziemy...
11: W tym roku nabór dla mieszkańców będziemy ogłaszać.
12: Ale i na jesieni, czy
11: na jesieni zdążymy będziemy ogłaszać, tak? Natomiast jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to pewnie w przyszłym roku.
12: To też na ten element krajobrazu, myślę, że mieszkańcy domków jednorodzinnych szczególnie czekają, bo wielu już się zaopatrza, czy te podziemne zbiorniki na deszczówkę, czy te naziemne, ale to warto przy swoim domu mieć. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli już wspomnieliśmy o Radomskiej, widział pan śledzi media społecznościowe i pewnie pan widział dyskusję u nas pod tym, jak taki krótki filmik zawieściliśmy. Po co było zrywać tą kostkę i robić ścieżkę rowerową, kłaść znowu kostkę, czy to nie będzie kostka, czy mówią mieszkańcy, że to marnotrawstwo pieniędzy, nie?
11: No gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy zerwać kostkę po to, żeby położyć kostkę, to bym powiedział, że to marnotrawstwo pieniędzy.
12: A jak to jest w takim razie?
11: No oczywiście, a ścieżka rowerowa będzie w asfalcie i dlatego musiała być zerwana kostka.
12: Ale nie można było tam wyznaczyć, na przykład pomalować tej części kostki i taniej by było. Tam rowerzyści i tak rzadko raczej poruszają się, szczególnie pod górkę, bo jak ktoś jest bardzo wytrzymały, to pod górkę może wjeżdżać, ale częściej prowadzą rower.
11: My w tych standardach rowerowych już 10 lat temu określiliśmy, że ścieżki rowerowe na terenie Starachowic muszą być z nawierzchni, z masy bitumicznej, nie mogą być w kostce wykonywane. Na to się umówiliśmy ze środowiskiem rowerowym i to sukcesywnie realizujemy.
12: Czyli
11: zresztą my chyba nie
12: szkoda panu. Jakby pan u siebie tak robił, to nie było to panu szkoda?
11: Nie wiem, czy w ogóle gdzie, nie wiem, czy już nie zostało to też ogólnopolsko wycofane,
12: że kostki nie może być.
11: Nie robi się na ścieżkach rowerowych.
12: To ta ścieżka rowerowa jeszcze pewnie przez kilka tygodni, dopóki nie skończą.
11: Tutaj akurat sprawnie im idzie. Gorzej idzie w takich miejscach, gdzie na przykład są niezinwentaryzowane sieci i trzeba uzgadniać z właścicielami tych sieci, co z nimi zrobić w momencie, kiedy się odkryje. A taką sytuację mamy wzdłuż ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego czy przy Kolejowej.
12: No tak, tylko że tam ruszamy teren taki dziewiczy trochę. Tak,
11: ale tam się okazało, że właśnie te kable się znalazły na poziomie, na którym być ich nie powinno.
12: Czyli za płytko.
11: Tak, i już to jest problem.
12: No takich problemów przy budowie to nie brakuje przy każdej. Tak, im większa budowa, tym większe problemy. I jeszcze Targowica Miejska, bo tam 4,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale rzeczywiście handlowcy nie chcieli wiaty nad sobą?
11: Tam, jak w pierwotnej wersji zaproponowałem zadaszenia na praktycznie całym placu targowym od strony ulicy Targowej. Mieliśmy ogromny protest sprzedających.
12: Naprawdę? To oni chcą prażyć się w słońcu? Tak, niestety. Jak pada deszcz, to w deszczu?
11: Niestety. No właśnie ja to sugerowałem, że dla klientów przede wszystkim to zadaszenie będzie bardzo korzystne, dlatego że nie musieliby w momencie, kiedy jest deszcz, wyjmować parasolki i przechodzić pod nią pomiędzy stoiskami.
12: Ja tak sobie myślę, łatwiej, że w ogóle jak ktoś sprzedaje owoce czy warzywa,
11: dużo bardziej komfortowo byłoby prowadzić handel w takich warunkach. Wtedy był taki protest, więc my musieliśmy zmienić całkowicie koncepcję zagospodarowania terenu Targowiska Miejskiego i tak jak pan widział, pierwszy etap tej rewitalizacji, no to tam żadnej wiaty niestety nie postawiliśmy, właśnie z tego względu, że mieliśmy protest u tych, którzy tam na co dzień pracują, na co dzień najwięcej czasu spędzają, czyli sprzedających. I tak samo będzie w przypadku tej drugiej części, że pozostajemy z remontem tych hal, które są targowych. One zostaną wyremontowane, termomodernizowane. Te warunki myślę, że się poprawią. Jeszcze tam prosiłem o to, żebyśmy takie markizy nad tymi punktami zrobili, żeby właśnie jak pada, to żeby nie trzeba było pod parasolem stać.
13: odwodnienie, ogrodzenie, oświetlenie, wszystko, cała ta teletechnika również się tam znajdzie, więc cieszę się, że na ten projekt wreszcie uzyskaliśmy dofinansowanie, bo staraliśmy się o to kilka lat.
12: A ja dziwię się w dalszym ciągu i zaskakują mnie handlowcy, że nie chcieli mieć takiej komfortowej wiaty, tak ostatnio sugerowali, jechałem w kierunku
13: sugerowali, że w kilku miejscach, gdzie
12: i w Kurnie widziałem
13: są,
12: taki
13: że w których, tam gdzie handlują i gdzie zostały zrobione, to ten handel się skurczył i tak dalej, to takie argumenty padały, ale to już było sporo lat temu, no ale niestety konsekwencje są do dziś odczuwalne.
12: Alarm, jak to nazywamy?
13: Alert, obojętne, tak czy siak każdy z mieszkańców może teraz zadzwonić do dyspozytora, który...
12: Ale ja nie o tym chciałem, bo rzeczywiście pojawił się taki numer, ktoś już nawet sprawdzał, że on zaczął działać. Chciałem zapytać, czy nie było prostszego numeru komórkowego, bo rzeczywiście ten jest skomplikowany. Kilka razy próbowałem go zapamiętać i się nie da.
13: Ja też go nie zapamiętałem, ja od razu wpisałem do swojego telefonu komórkowego.
12: No każdy powinien sobie wpisać 792-082-222. Też musiałem przeczytać. Pytam, bo ktoś pewnie tam zamawiał ten numer telefonu, którego jest z dostawców. Nie pomyślał, żeby tak na przykład 222-222-222 i wtedy było...
13: dużo prościej.
12: No prościej by było, bo nawet ten stacjonarny jest łatwiejszy. 413-222-222.
13: Potwierdzam.
12: Tak? Czyli to musimy sobie wpisać w
13: telefon komórkowy.
12: A pytanie takie, to ma się sprawdzić, bo teraz, jak były problemy zimą, to najczęściej dzwoniliśmy gdzie? No na Straż Miejską lub
13: tak. Też... Ale że Straż Miejska nie ma 24-godzinnych dyżurów od już roku blisko, to wprowadziliśmy takie rozwiązanie, które no, jest praktykowane u nas akurat, że dyspozytorzy mają dyżury 24-godzinne, czyli tam mamy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pracownika służb miejskich, który jest pod telefonem i do tej pory on odbierał zgłoszenia tylko dotyczące komunikacji miejskiej, czyli od pasażerów.

0: zgłaszają na przykład awarię oświetlenia ulicznego, dzięki temu ta informacja bardzo szybko trafia do odpowiedniej komórki i później jest realizowana.
1: Zapiszmy sobie, ja powiem, ale w radio to tak szybko nie idzie, lepiej gdzieś znaleźć na stronach internetowych 792-082-222. To jest ten nowy alert miejski, pewnie zimą najbardziej się przyda.
0: I prosimy o to, że jeśli Państwo zapiszecie ten numer, to na WhatsAppie czy SMS-em, MMS-em możecie wysłać zdjęcie i najlepiej opisać krótko swoje zgłoszenie, czyli jeśli widzimy wiatę przystankową, która jest uszkodzona, gdzieś graffiti, które jest nielegalnie namalowane na jakiejś miejskiej przestrzeni, czy widzimy, że jest uszkodzona jezdnia, czy jakieś inne elementy infrastruktury miejskiej są zaniedbane, uszkodzone.
1: To pan chyba nie chciał, żeby do pana tak często pisali. Pan stworzył ten numer, bo zdaje się, że pana Messenger czy
0: gotuje się.
1: Tak,
0: ale komórkowy. No tak jest, że często o 23 przekazywałem współpracownikom informacje w nocy, rano, więc jak jestem jednocześnie kierowcą, to jest to utrudnione, dlatego że odpisuję zazwyczaj już po kilkunastu godzinach, a wcześniej robiłem to w miarę na bieżąco, więc to jest problematyczne.
1: Czyli chce pan odpocząć od telefonu komórkowego,
0: nawet nie tylko odpocząć,
1: tylko
0: chcę, żeby przyspieszyć to ogólnie, no bo mam wtedy poczucie, że część rzeczy, które mogłyby być szybciej zrealizowane, jest realizowane.
1: No powinno trafiać od razu.
0: Tak, do odpowiedniej osoby.
1: Tak, w odpowiednie miejsce. Ostatnio tutaj na antenie rozmawialiśmy też o jednej ważnej sprawie. Ta konsolidacja szpitali, wiem, że pan jest prezydentem, nie jest pan jakby gmina Starachowice, nie jest organem prowadzącym dla szpitala powiatowego, natomiast no wiem, że pan jest w Radzie Społecznej Szpitala, tak, i tutaj o pana głos mogę prosić w tej kwestii. Widział pan, co dzieje się w Mielcu?
0: Tak.
1: Tam straszna zadyma jest, bo
0: okropna. Ale widziałem, że wczoraj została podjęta uchwała.
1: Tak,
0: 13 do 12, tak na żyletki, jak to mówią, ale w Dębicy, która tak samo w tej samej konsolidacji ma brać udział, widziałem, że jest jakiś względny spokój, czyli w jednym powiecie bardzo politycznie została wykorzystana sprawa tej konsolidacji szpitali, a w drugim powiecie w miarę spokojnie ona przebiega, bo to trzy szpitale się mają konsolidować, czyli Mielec, Dębica i Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie.
1: A może tak być u nas też, że jak rozpoczniemy taki proces i zacznie o tym być głośno?
0: Znaczy na pewno, gdyby taki pomysł był realizowany jak tam, to pewnie by były tego typu problemy, bo tam...
1: My nie będziemy Skieleckim, tak?
0: Znaczy z tego, co kojarzę, to tam ma być wchłonięte do Uniwersytetu Rzeszowskiego, tak?
1: Do tego szpitala uniwersyteckiego, tak?
0: Tak, a w ogóle tutaj jak gdzieś tam nawet moglibyśmy teoretyzować, to raczej u nas nawet nikt nie brał czegoś takiego pod uwagę, żeby któryś szpital przejął inne w województwie, tak? Czyli nie wiem, Starowicki szpital, żeby przejął szpital, nie wiem, w jakimś innym mieście, bądź żeby szpital z innego miasta przejął szpital w Starowicach.
1: No pewnie rozmowy będą różne, tak? No bo
0: tak,
1: jeżeli mamy...
0: Ale takiej koncepcji nikt nawet nie proponował, więc u nas myślę, że byłoby zdecydowanie spokojnie.
1: Myślę, że jeżeli to przypadnie na przyszły rok, to zapomnijmy o spokoju, bo to będzie rok wyborczy i raczej będzie głośno, jeżeli pan tylko czy starosta powiatu jednego czy drugiego tylko powie, że no my zamkniemy tutaj porodówkę, a będziemy mieli porodówkę tam, no to będzie wielka burza i bez tego się nie obędzie. Dalej trzymamy się tych terminów, które pan wskazał w ostatniej rozmowie, czyli tak na jesieni bliżej.
0: Tak, tak, to są takie terminy, w których można skorzystać z dofinansowania, które Ministerstwo Zdrowia proponuje.
1: Bo to 70 milionów drogą nie chodzi.
0: Tak, no tylko pytanie, czy szpitale w województwie świętokrzyskim będą chciały z tego skorzystać. Jak widać, w Polsce takich szpitali jest coraz więcej, które będą chciały się konsolidować, natomiast województwo świętokrzyskie będzie musiało sobie odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy. Czy teraz, czy później.
1: No, czy w ogóle, tak? Bo pewnie, jeżeli tylko jedna strona politycznej sceny powie, że konsolidujemy, to druga natychmiast powie, że absolutnie nie.
0: Tak.
1: No, to jest naturalne.
0: Ale
1: w naszej...
0: jak rozmawiałem z przedstawicielami szpitali na Dolnym Śląsku, to w jednym z powiatów współrządzącą opcją jest PiS i tam radni także mimo wszystko zdecydowali o tym, żeby te szpitale się skonsolidowały, czyli dwa zostały złączone w jeden organizm, mimo tego, że dzieli je kilkadziesiąt kilometrów odległości.
1: Ja nie wiem, jak to będzie, bo przyszły rok rzeczywiście może być nerwowy, jeżeli chodzi o takie populistyczne hasła często, tak?
0: No bo... Znaczy, gdyby właśnie oddzielić

0: politykę od merytoryki, no to myślę, że byli w stanie się tutaj wszyscy porozumieć. Ale rzeczywiście,
1: wybory co 10
0: tak,
1: lat.
0: Nie można liczyć na to, że wszędzie tak będzie.
1: To czekamy na jakieś decyzje wiążące. Myślę, że z panem starostą też o tym porozmawiam, bo chcielibyśmy chociaż jakieś szczegóły bliższe, czy ten szpital, czy tamten szpital, czy tych szpitali będzie 3, 4, czy więcej, czy 2 tylko będą współpracowały.
0: Im silniejszy podmiot, im więcej podmiotów takich, które się konsolidują, tym zawsze
1: mam wrażenie, że chodzi o 3, że Starachowice, Skarżysko i Jurza tutaj by jakoś pasowało.
0: Jurza by nawet bardzo pasowała, gdyby nie to, że jest w województwie mazowieckim, czyli ona jest bardzo blisko.
1: Może.
0: Znaczy teoretycznie może, natomiast premiowane są, że w danym województwie najlepiej, żeby się konsolidowały.
1: Bo wtedy więc NFZ silniacie tak, rozlicza,
0: to jest trochę minus.
1: Gwarantujemy,
0: tak,
1: gwarantujemy to świadczenia na terenie
0: tak,
1: województwa.
0: To jest minus, że właśnie ona się znajduje tak blisko, a niestety już w innym województwie.
1: To teraz już rozrywkowo u nas na antenie będziemy rozmawiali. Możemy dziś powiedzieć tylko o jednym i dlatego trochę mi przykro, niezręcznie. Miesiąc temu zapowiadaliśmy, że wszystko powiemy, teraz jednak nie wszystko.
0: A może
1: powiemy, powiemy to, co wiemy na dziś i co możemy powiedzieć, tak? I co pan prezydent może nam zdradzić. Dni Starachowic to jest dopiero końcówka sierpnia, więc trzeba być też cierpliwy. Spotykamy się na początku czerwca. Jakie gwiazdy zagoszczą w takim razie już, co niektórzy w tej zagadce zorganizowanej przez Park Kultury brali udział na fanpage'u i trafnie wytypowali co najmniej dwie gwiazdy, które w Starachowicach się pojawią.
0: W tej zagadce jedną gwiazdę można było wybrać i część osób rzeczywiście wytypowała prawidłowo, a tym zespołem, który będzie gościł na Dniach Starachowic, tu możemy po raz pierwszy zakomunikować między innymi. To będzie zespół T-Love z Monikiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska i wielu innych artystów, wykonawców, którzy sprawią, że zakończenie wakacji w Starachowicach będzie należało do udanych.
1: Będzie też SK Music Tour, bo to też powiedzieliśmy i myślę, że to też nie jest wielka tajemnica, że Radio SK w tym roku mocno zaangażowało się w organizację Dni Starachowic. Tych gwiazd dla młodszego szczególnie pokolenia też będzie więcej. No nad tym ubolewam, że nie możemy zdradzić, kto tam
0: wystąpi. Za chwilę
1: wystąpi.
0: Myślę, że to będzie już możliwe.
1: Ja czekam na ten moment. Chcielibyśmy to puścić w świat, bo wiem, że w Skarżysku, no ale oni mają dni lada dzień, tak, za tydzień czy za półtora już się te dni rozpoczną, to już wszystko zdradzili. My mamy później. To może powiedzmy, co nas jeszcze czeka oprócz tych gwiazd.
0: Zlot autobusów zabytkowych po mieście. Będziemy mieli zabytkowe autobusy, które zjadą do nas z różnych krańców Polski. Będziemy organizować oczywiście linie specjalne DS, które będą dowoziły pasażerów i odwoziły na imprezę, która będzie odbywała się tradycyjnie na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Szkolnej. Będzie organizowana, tak jak w latach poprzednich, parada autobusów zabytkowych ulicami naszego miasta i bardzo zapraszam wszystkich Państwa do tego, żeby uczestniczyć w tej paradzie. Było to wydarzenie bardzo popularne rok temu i dwa lata temu i myślę, że tak będzie również w tym roku.
1: Na pewno, bo te autobusy cieszą się bardzo dużym sentymentem i popularnością wśród tych młodszych i starszych, jak te młode osoby wsiadają do popularnego Górka i mówią, że no to jest jazda prawdziwa, to aż się łezka w oku kręci, bo ja do tego starszego pokolenia należę, które jeszcze ogórkiem do szkoły czasami się przejechało. Pan już nie, pan już autosanami najczęściej, albo
0: Jelczami.
1: Jeździł i poruszał się po mieście. To jest jedna rzecz i jeszcze chciałem wspomnieć o Dniu Dziecka, bo ten był wyjątkowo atrakcyjny.
0: Cieszę się.
1: Szkoda tylko jednego, bo wiadomo, jak to jest z imprezami plenerowymi, jakby to był piękny, słoneczny dzień, tak, to tam ten wielki piec by
0: wypełniony był.
1: Życie ma ludzie trochę zniechęceni tym, że tam pokropiło, powiało, tak, i zimniej było, ale te efekty świetlne na wielkim piecu zrobiły show.
0: A myślę, że większość mieszkańców mogło nie zdawać sobie sprawy z tego, jak fajne to może być widowisko. Chcieliśmy zorganizować tę imprezę po raz pierwszy, nawet w takiej skromniejszej formie, bo to była jeszcze ta skromniejsza.
1: To była skromniejsza?
0: Tak, to była skromniejsza
1: wersja. To w przyszłym roku będzie?
0: Tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku to będzie jeszcze z większym rozmachem zorganizowana impreza, więc już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Już w czerwcu mam rozmowy na temat właśnie kontynuacji tej imprezy w roku przyszłym, więc już zaczynamy pracę nad tym, żeby się działo w Starachowicach w 2027 roku i myślę, że jak ktoś widział efekty po, to będzie wiedział, że na tej imprezie po prostu warto być.
1: I jeszcze jedno, bo też sezon wakacyjny się zbliża, nasze kąpieliska, decyzja zapadła, to była sonda, będą baseny letnie, nie będzie piachów jako takich, tak? Bo nikt nikogo z piachów nie wygoni, tak?
0: Każdy
1: tylko,
0: może
1: na własną rękę.
0: Tak.
1: Popływać też, ale na własną rękę bez czujnego oka ratownika. Sezon startuje którego?
0: Bo to końcówka czerwca, początek lipca, zapraszamy i nadzbiornik Lubianka na
1: kąpielisko. Tam nie trzeba zapraszać, tam jest
0: piachu,
1: tyle ludzi, że widział pan, ile samochodów w ostatni weekend było.
0: Tak, piachu też postaramy się dowieść, żeby to kąpielisko jeszcze fajniej wyglądało i na baseny letnie, które będą przez całe wakacje czynne.
1: Pan na wakacje się gdzieś wybiera, żeby odpocząć?
0: Nie.
1: Pracę.
0: Byłem w czerwcu chwilkę i mam nadzieję, że we wrześniu.
1: W czerwcu dziś 9 się spotykamy,
0: to
1: już pan
0: chwilę, czy to może to już końcówka maja, ale początek czerwca.
1: Dobrze, spokojnego w takim razie wypoczynku, jak się tylko da, kiedykolwiek w weekend, czy chociażby kilka dni oddechu złapać. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Nie wiem, może na końcówkę czerwca jeszcze się umówimy i przed wakacjami może jeszcze zdradzimy, kto tam wystąpi na tych dniach Starachowic, jak wyżej od nas zapadną decyzje, bo wyżej od pana szczególnie. Dziwię się, że panu jeszcze wstrzymują to, żeby zakomunikować mieszkańcom, na co mogą liczyć w końcówce wakacji, ale no, decyzje są decyzjami. Dziękuję pięknie za wizytę.
0: Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Przed zespołem szkół zawodowych nr 3 w Starachowicach stanął kolejny staruś. Miniatura Stara 244R, wykonana przez starachowickiego rzeźbiarza Leszka Drożdża, mówi prezydent Marek Materek.
4: Witamy w niezwykłym towarzystwie przy ulicy Szkolnej, przy zespole szkół zawodowych, który od ubiegłego tygodnia posiada swoje imię. I tu podziękowania dla całej społeczności szkoły, zespołu szkół zawodowych za wybór tegoż patrona dla szkoły, dlatego że uhonorowano w ten sposób twórców polskiej ciężarówki Star, która przez lata była produkowana w naszym mieście, a to nasze spotkanie dziś także jest nieprzypadkowe, dlatego że dzięki zaangażowaniu lokalnej firmy Star Sanduo na ścieżce Stara pojawił się kolejny staruś wykonany przez doskonałego i doskonale Państwu znanego rzeźbiarza starowickiego Leszka Drożdża, któremu serdecznie za ten egzemplarz dziękujemy. Ale podziękowania przede wszystkim dla właścicieli firmy Star Sanduo, czyli Pawła i Dominika Paterów, za to, że po raz kolejny udowodnili, że na naszym mieście im zależy, ale także na upamiętnianiu historii, tej historii przemysłowej Starachowic. Za chwilkę Państwo zobaczycie kolejny egzemplarz, czyli Star z zabudową rolniczą, Rolnik.
5: Szanowni Państwo, to ja również przyłączam się do tych podziękowań. Podziękowania kieruję zarówno do społeczności szkoły, do firmy Star Sanduo, ale też do Pana Prezydenta, bo jak Państwo widzicie i wiecie, w naszym mieście, w naszym powiecie ta kultura przeplata się z tradycją, z historią. No i to jest też piękny dzień dla naszej społeczności, ponieważ dopełniamy tym pięknym kolejnym starusiem tą nową historię, którą wspólnie tworzymy w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, który nosi już dumnie imię twórców polskiego samochodu Star, co w zeszłym tygodniu hucznie świętowaliśmy, a teraz dopełniamy kolejnym starusiem, który będzie takim ikonicznym pomnikiem trwania tej tradycji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Niech ta tradycja i kultura trwają i rozwijają się w naszym mieście i powiecie. Dziękuję bardzo.
6: Szanowni Państwo, ja w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za to, że Pan Prezydent zdecydował się i właśnie tu przy naszej szkole będzie stał kolejny staruś. No, tak jak Państwo słyszeli, nie działo się to bez przyczyny, ponieważ już od zeszłego tygodnia branżowa szkoła pierwszego stopnia nosi imię twórców polskiego samochodu Star. A to wyjątkowy czas, dlatego że jesteśmy właśnie przed dniami 105-lecia szkolnictwa zawodowego, więc myślę, że bardzo dobrze wpisuje się to w całość obchodów, które już były, a jeszcze przed nami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy firmie Star Sanduo, która właśnie wsparła Starusiem, który za chwileczkę odsłonimy, ale również w uroczystościach, które miały miejsce w piątek, ponieważ Star, który stoi za Państwem, również mogliśmy podziwiać w piątek. Wszyscy zaproszeni goście mogli do niego wsiąść, no i sprawdzić, czy rzeczywiście za tym kółkiem Stara można się dobrze poczuć. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję.
7: Cieszymy się, że jako firma Star Sanduo możemy kontynuować taką tradycję, jaką jest w Starachowicach podtrzymanie marki Star. Cieszymy się, że możemy współpracować z tak wspaniałą szkołą, która, miejmy nadzieję, wykształci nam naszych nowych pracowników i fajnie, żeby ta nasza historia Starachowic dalej krążyła w Polsce.
2: SK Starachowice News.
3: Wielkimi krokami zbliżają się dni Skarżyska 2026. Na święto miasta zapraszają prezydent Arkadiusz Bogucki oraz zastępca Iwona Jeziorska.
8: Niech to będzie czas dobrej zabawy, relaksu, muzyki i radości.
9: Rozpoczynamy 20 czerwca nad Zalewem Bernatka. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji wracamy z nocą Kupały. Czekają na Was widowiska teatralne, liczne koncerty muzyki etnicznej i folkowej, warsztaty tworzenia wianków, pokazy ognia. Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę. Prosimy, zostawcie samochody w domu, przyjedźcie autobusami, które będą dla Państwa dostępne.
8: Tydzień później, 27 czerwca, spotykamy się na placu Staffa podczas koncertu finałowego. Wystąpią Gwiazdy Wieczornią, Ania Karwan i Organek. Te występy będą poprzedzone przez występy naszych utalentowanych artystów i grup tanecznych ze Skarżyska Kamiennej i okolic. Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin, będzie bezpłatna strefa dla dzieci, będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu. No i oczywiście smaki z całego świata, które będą zapewnione przez Street Food Polska Festival.
9: Zapraszamy Was serdecznie, przyjdźcie, bawcie się, pokażmy, że Skarżysko potrafi się bawić jak nikt inny.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Bartosz Manicz, witam i zapraszam dziś w naszym studio Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, czyli wracamy do cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Witam, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Tym razem wędrujemy do Nowej Słupi. I teraz chcę, żebyś Państwo zastanowili się przez 3 minuty, z czym kojarzycie Nową Słupię. Ja osobiście tak, no emeryk oczywiście, albo pielgrzym, bo to zwał jak zwał, natomiast niektórzy mówią tak, inni tak. No jest też przesławna w naszym regionie lodziarnia, gdzie jedziemy na lody do Nowej Słupi. No ja słyszałem o takiej lodziarni i tam jeżdżę na lody rzemieślnicze. No i oczywiście wejście na Drogę Królewską. Ale Nowa Słupia to nie tylko te miejsca, które ja kojarzę. Pewnie Państwo mają też inne skojarzenia i dziś o tych innych skojarzeniach sobie opowiemy albo poznacie po prostu historię Nowej Słupi. Tą nieodległą i tą bardziej odległą. A od czego zaczniemy? To może od samej nazwy. Od czego ta Nowa Słupia?
10: Słupia od słupa. Po prostu. I teraz pytanie, od jakiego słupa? Bo może to być słup graniczny, czyli ten, który no, wyznaczał po prostu terytorium osady. Natomiast może to być, i to jest bardziej prawdopodobna wersja, może to być słup wotywny. Słup dziękczynny. Pamiętajmy, że Nowa Słupia to osada leżąca u stóp Łyśca. Na Łyścu, no dziś nam się będzie kojarzyło sanktuarium z relikwiami Trzewa Krzyża Świętego, ale przecież zanim dotrą tam benedyktyni, to będzie też miejsce kultu pogańskiego, świst, poświst i pogoda. I będą tam przybywali również wtedy pątnicy, tak? A zatem, żeby trafić do tego świętego miejsca, drogi prowadzące właśnie do tego pogańskiego sanktuarium były wyznaczone takimi słupami. A na środku osady stał taki najbardziej reprezentacyjny, bogaty słup wotywny. Słup, na którym no, pielgrzymi, pątnicy zawieszali jakieś symbole, czy podziękowania, czy jakieś dary dla bogów, dla których tutaj przybyli. Zresztą to nie jest też tak, że te słupy gdzieś tam zaginęły. Jakby się Państwo przyjrzeli czasem gdzieś mijając kapliczki, to bardzo często można spotkać właśnie kapliczki słupowe. I mamy nawet niedaleko tutaj Starachowic, bo w Bodzentynie, na przedmieściach Bodzentyna, przy ulicy Opatowskiej bodajże, przy prywatnej posesji, słup świętej Anny, kapliczkę właśnie taką słupową. Także słupia od słupa.
1: To trochę dziwne, bo z jednej strony, jakbyśmy powiedzieli, miejsce największego kultu naszej religii katolickiej w Świętokrzyskiem, no to Święty Krzyż, a z drugiej strony Nowa Słupia, to tak pogańsko trochę w takim razie, jeżeli te słupy stawiali poganie.
10: Tak, pewnie tak, oczywiście.
1: To mieszkańcy
10: tylko
1: chcieli taką sobie nazwę zostawić, nie zmienili sobie na coś bardziej świętego?
10: Nie zmienili. Tym bardziej, że tak jak mówię, no te pogańskie słupy zaadaptowane zostały przez chrześcijaństwo do tych właśnie słupnych kapliczek.
1: I tutaj też, jeżeli chodzi o sam Święty Krzyż, to ta nazwa tej góry dla wielu mieszkańców Starachowic, no dla mnie też parę lat temu, czy paręnaście lat temu, ja zawsze się myliłem. Dlaczego Święty Krzyż i czy to jest to samo, co Łysiec, co Łysa Góra, a tak. Tu są trzy nazwy, to jest jedno i to samo miejsce.
10: Łysa Góra i Łysiec, tak, Łysiec nazywany księciem Gór Świętokrzyskich, zresztą i Święty Krzyż, no trzy nazwy jednego miejsca, Święty Krzyż, no wiadomo, od relikwii, tak, które według
1: legendy. Więc to nie jest taka korona Gór Świętokrzyskich, tylko to jest jedna góra.
10: Jedna,
1: i żebyśmy
10: tak
1: mieli świadomość, Łysa Góra, Łysiec czy Święty Krzyż,
10: no zresztą
1: Krzyż,
10: nasze,
1: to
10: góry, nasze góry swoją nazwę też mają zawdzięczać właśnie relikwią, tak, Góry Świętokrzyskie od Świętego Krzyża.
1: To mamy nazwę, wiemy skąd poganie z Nowej Słupi pochodzą, natomiast też związki królewskie to miasto wielowiekowe ma.
10: Tak. Przede wszystkim 1351 rok król Kazimierz Wielki nadaje Nowej Słupi prawa miejskie. Potem Władysław Jagiełło, taki najbardziej znany chyba czciciel relikwii Drzewa Krzyża Świętego, on tu będzie przynajmniej siedmiokrotnie przez Nową Słupię przejeżdżał i będzie pielgrzymował do kościoła na Łyscu. On też nada tradycję targów czwartkowych, które przetrwają do dzisiaj. Dziesięciokrotnie będzie na pewno tutaj Kazimierz Jagiellończyk, też pielgrzymował. Będzie król Zygmunt Stary sześciokrotnie. W tym raz będzie z nim pielgrzymowała na pewno królowa Bona.
1: A ta droga królewska to od którego?
10: Od Władysława Jagiełły. Właściwie to od Władysława Jagiełły, tak. No a potem, że królowie, to już dlatego też królewska została. Tam zresztą na drodze, właściwie przy tej drodze królewskiej, mamy też ten Bóg Jagiełły, tak? Drzewo, ono powalone zostało w ubiegłym roku, czy dwa lata temu?
1: Jest powalone w każdym bądź razie.
10: Tak, no to według legend to pod tym Bukiem miał odpoczywać Jagiełło, pielgrzymując do relikwii.
1: I jeżeli góry, to my mamy najsłynniejszego rozbójnika w Polsce, którego znamy, który nie był Polakiem, Janosika, natomiast jest pani rozbójnik, która jest mniej znana, natomiast też tutaj zbujowała i to w niskopiennych górach świętokrzyskich.
10: Tak, mamy kobietę rozbójnika, fajnie, bo to oznacza, że znaczy ona co prawda nie pochodziła tutaj z terenu świętokrzyskiego, niemniej jednak po tych górach grasowała, więc uznajmy, że kobiety świętokrzyskie nie są takie łagodne. Dwa, Barbara Rusinowska, to jest przełom bodajże XV i XVI wieku, szlachetnie urodzona dziewczyna. Ona staje się rozbójnikiem nie dla chęci takiego zysku jakby czy zachłanności, tylko jej ojciec zostaje zamordowany za to, że stanął w obronie katowanego chłopa, majątek ich zostanie splądrowany i ona po prostu będzie się chciała mścić. A zatem przywdzieje męski strój, szabla do boku, siądzie na koń, skrzyknie bandę największych łotrzyków, tu już świętokrzyskich, i zacznie zbujować, będzie nazywana jezdną Barbarą, ponieważ zaczyna od kradzieży konia, wiadomo, że koń cenniejszy niż złoto. I jaki jest jej związek z Nową Słupią? Ano także taki, że ona polowała bardzo na Nową Słupię, próbowała ją zdobyć, ograbić, to jej się nie udało. nigdy. Mieszkańcy Nowej Słupi zdążyli się zawsze obronić. Oni tam podczas tego jednego napadu pojmali nawet tych zbójców. Co prawda zbójcy w nocy gdzieś uciekli, potem próbowano na odpuście złapać kolejny raz tych zbójców i Barbarę, która zresztą właśnie bardzo często przybywała do Nowej Słupi i z Nowej Słupi wchodziła sobie do kościoła na Świętym Krzyżu, ponieważ no, tam bardzo lubiła się modlić. Może o odpuszczenie
11: grzechów. No tak. No,
10: w każdym razie została zdradzona, ona została pojmana prawdopodobnie właśnie w karczmie w Nowej Słupi. Takie gdzieś tam informacje, do takich informacji dotarłam. Być może karczmarz ją zdradził. W 1505 roku została powieszona, ale...
11: No nie za żebro.
10: Nie. I jej koledzy po fachu, nie wszyscy z nią zginęli, część nie została w ogóle pojmana i mawia się, że gdzieś tam w okolicach Nowej Słupi oni są poukrywani do dziś i do dziś liczą to zrabowane złoto.
11: To uważajmy też, żebyśmy nie trafili, złota już nie mamy, a więc nie wiem, no trzeba było jakieś dobra zastępcze poświęcić. No, jakby to mogło wyglądać, to możecie sobie tylko Państwo wyobrażać. Więc Barbara Rusinowska to jest pani rozbójnik ze Świętokrzyskiego. Natomiast no, wszyscy kojarzymy Nową Słupię przede wszystkim z tym pielgrzymem. I wersji znowu jest, powiedzieliśmy tydzień temu, że trzy, ale jest więcej. No i przypuszczam, że wszystkich nie poznamy, bo może jest więcej nawet niż cztery. Ale te trzy, cztery to poznajmy i tą pogańską też poznamy.
10: Jest tak. Jedni uważają, że to Emeryk, czyli książę węgierski, który tutaj przybył z relikwiami i to na jego cześć ta postać została wykuta w Piaskowcu Kunowskim zresztą. No więc to jest raz, Emeryk. Dwa, mówimy o tym pielgrzymie w kontekście króla Władysława Jagiełły, który przyjął chrzest w 1386 roku i prawdopodobnie, kiedy był tutaj chyba przed chrztem, kiedy pielgrzymował tu na Łysiec, miał wyciągnąć rękę i pokazać paluchem na relikwie i krzyknąć: a co to takiego? I miała go za to spotkać kara, on stracił władzę w rękach, ukorzył się oczywiście, błagał o przebaczenie razem z braciszkami i władza w rękach mu została przywrócona i on na tą okoliczność miał kazać wykuć właśnie swoją podobiznę takiego już osoby takiej pielgrzymującej i mocno wierzącej.
11: No jest taka też, że wersja to są dwa, tak?
10: To tak,
11: dwa,
10: to mamy dwa.
11: Jest taka wersja, która jest podawana przez Wikipedia. My często sięgamy po te internetowe dobra, więc mówi o rycerzu z kolei. Taka wersja też jest nam znana, czy nie?
10: O rycerzu, o pielgrzymie, który pielgrzymował do wielu miejsc świętych i przybył też tutaj. Chciał na kolanach wejść na Łysiec i wędrował już na tych kolanach. W międzyczasie gdzieś zabiły dzwony kościelne. Ktoś się go zapytał: a dziadu, nie wiecie, po co to tak dzwonią? Na co on powiedział: ja nie dziad, ja świątobliwa osoba, na moją cześć one dzwonią. I wtedy miał zostać zamieniony w kamień, porusza się o ziarnko piasku. Jak dotrze, winy mu zostaną przebaczone, ale wtedy będzie koniec świata.
11: Tak.
10: No to jest trzecia.
11: To jest trzecia i to jest ta
10: najbardziej znana.
11: Tak,
10: chyba.
11: Najbardziej znana, chociaż no, mówi się Emeryk z drugiej strony i wiele osób posługuje się tym, że to jest.
10: Jest to w
11: Emeryk.
10: Ogóle jeszcze inaczej, dlatego że Emeryk mówi się z reguły do tego księcia węgierskiego. Natomiast taka legenda, pisana tam jeszcze gwarą, mówi o tym pielgrzymie jako o Ameryku. Więc być może tu będzie to mieszanie, gdzieś
11: tak,
10: jakieś takie połączenie mogło się wkraść. Natomiast jest jeszcze, inni mówią, że to będzie święty Benedykt, założyciel benedyktynów, który tutaj został postawiony, wykuty po to, żeby prosić o błogosławieństwo dla zakonników, którzy tutaj od początku byli i dla mieszkańców Nowej Słupi. Ale jest jeszcze...
11: No ta wersja najbardziej mnie przypadła.
10: Nie, to będzie jeszcze za chwilę.
11: No, to już znamy 4, 5, 6 w takim razie.
10: Jest też wersja, która mówi, że jest to Wacław Jezłowiecki Herbu Habdank, Ma to być starosta ruski, wojewoda podolski, człowiek bardzo okrutnego serca, człowiek, który będzie bardzo niedobry dla swoich poddanych, dla swojej rodziny. I on gdzieś tam w międzyczasie ma zabić jednego z biskupów, który ośmiela mu się zwrócić uwagę, ale on się w międzyczasie nawraca, coś go do tego nawrócenia pcha. I na Górze Witosławskiej naszej w Świętokrzyskiem ma wybudować kaplicę, a tutaj właśnie w Nowej Słupi ma kazać wykuć swoją podobiznę jako taki znak nawrócenia. No to jest czwarta, tak?
11: Piąta chyba.
10: Piąta wersja. No i teraz dochodzimy do tej najfajniejszej, na którą Bartek czeka.
11: No czekam, bo jak tańce i jeszcze w negliżu, to
10: mówimy,
11: nocne.
10: I to jest właściwie chyba najmniej znana historia.
11: A powinna być najbardziej. No może tak się nawrócili ci nowosłupianie po tej pogańskiej nazwie.
10: Bo tu mówimy o świętym Prokopie. Uważa się, że nasz pielgrzym w Nowej Słupi to figura świętego Prokopa i że w noc świętojańską przybywają tutaj dziewczyny w wiankach na głowach, łapią się za ręce, otaczają tego świętego Prokopa w kółeczko i modlą się słowami takiej troszkę piosenki, która brzmi: Prokopie, Prokopie, daj nam po chłopie, może być o jednym oku, byle tego roku.
11: No, i ta jest wersja taka, która powinna być we wszystkich przewodnikach. No wtedy może ta noc świętojańska by nabrała jeszcze większego znaczenia też w regionie, chociaż no wiadomo, że ma znaczenie w wielu miejscach i po drugiej stronie tej góry na Łysicy z kolei też tak ta jest. Noc świętojańska ma swoją historię. I to jest pielgrzym, poznaliśmy jego historię w kilku wersjach, legendy też dotyczące pielgrzyma. No sami sobie Państwo też wybierzecie, która najbardziej pasuje lub też która jest najbardziej wiarygodna. Mnie przypadła ta ostatnia.
10: Ja też ją najbardziej lubię i zawsze ją opowiadam turystom.
11: No i pewnie zadowoleni wszyscy, uśmiechnięci, a nie tam o ziarnko maku i każdy liczy i za ile to lat chyba nie dożyje. Jednak jak on dojdzie już na górę, to na pewno nie ma szans na to, żebyśmy tych czasów dożyli. Nowa Słupia. Nowa Słupia od 2019, zdaje się, że początku 2019 to już jest też na nowo, można powiedzieć, bo odzyskała prawa miejskie po iluś tam latach, kiedy to nie była gmina miejska. I skoro prawa miejskie, to i gminy wchodzące w skład tej gminy Nowa Słupia, to jest między innymi Chucisk i Chucisko się nazywa i Dębno. I tutaj mniej wesoło będzie, bo historia będzie zahaczać o II wojnę światową i o wszystkie te straszne rzeczy, które w trakcie okupacji działy się na tym terenie.
10: Tak, ja myślę w ogóle, że te postacie, o których sobie teraz powiemy, to myślę, że do nich jeszcze wrócimy. Na pewno tu w Górach Świętokrzyskich bardzo taki krwawy ślad zostawili za sobą Albert Schuster i Franz Hans Witek, zwany Szpicbródką. Dlaczego mówimy o nich w kontekście Nowej Słupi? Dlatego, że tutaj w 1943 roku oddział Schustera stacjonował. Oni zakwaterowali się w schronisku turystycznym i stąd między innymi robili takie wypady na pacyfikację okolicznych wsi. Na obrzeżach Nowej Słupi, pod tak zwaną Skałką, są mogiły kryjące prawdopodobnie około 200 ofiar tych pacyfikacji. A w samej Nowej Słupi, tu i okolicach, właśnie Franz Hans Witek też tak mocno związany, dlatego że on mieszkał w jednej z pobliskich miejscowości. To też taka trudna historia, dlatego że on tak naprawdę na samym początku zapisał się dosyć pozytywnie wśród tych mieszkańców. On bardzo, to był w ogóle bardzo inteligentny człowiek, znający kilka języków, bardzo pomocny, pomagał niepiśmiennym na przykład pisać podania, gdzieś tam załatwiać jakieś sprawy, był bardzo obrotny. Potem, kiedy wdał się w tą współpracę z Niemcami, kiedy zrobił tą taką siatkę, bardzo rozbudowaną siatkę konfidencką, w ogóle nie miał najmniejszych skrupułów przy tej współpracy. Patrzył na to, jak ludzie, z którymi się przecież przyjaźnił, giną na skutek jego działań. No ta współpraca z Schusterem zapisała się tragicznie. No i właśnie tym, zresztą właśnie sam Witek doprowadził do tego, że tutaj w Nowej Słupi zginął Jacek Kosiński, dowódca oddziału osłaniającego radiostację na Wykusie. To było 28 listopada 1943 roku. Żandarmi z Bielin właśnie na znak dostany od jednego ze szpiegów Witka otoczyli dom, w którym Kosiński był ze swoim adiutantem. Kosiński się ostrzeliwał, ale no w końcu doszło do tego, że ostatnią kulę przeznaczył dla siebie. Jeśli mówimy w ogóle o tych postaciach, to taka historia dwójki rodzeństwa, Jerzyk i Andzia Pastuszkowie. I to jest historia wsi Chucisko. To jest około 3 km od Nowej Słupi. Historia bardzo tragiczna, bo właśnie ten pluton żandarmeryjny Schustera po prostu przybył do wsi. Dzieci przebywały akurat u sąsiadki, ponieważ tam matka nie wróciła. Ona zajmowała się szmuglowaniem towarów, nie wróciła. Ojca zatrzymano. Dzieci były u jednej z sąsiadek. Żandarmi te dzieci zabrali, zamknęli w domu i dom podpalili i nie odeszli od tego domu do momentu, aż dom cały nie spłonął. Dom był drewniany, potem sąsiedzi tam weszli, znaleźli te dzieci spalone żywcem w wmurowanej piwnicy. No dzieci próbowały się jakoś schronić. I w ogóle ta historia tego rodzeństwa Pastuszków była takim jakby punktem zapalnym do tego, żeby szukać Schustera. I dokonał tego Andrzej Jankowski, kielecki sędzia, który nie ukrywał, że właśnie historia tych dwóch sierot, on się tak zawściekł, że postanowił po prostu doprowadzić Schustera pod sąd. I on tego dokonał oczywiście. 1972 rok. Schuster staje przed sądem i w ogóle się nie będzie chciał przyznać. On będzie kłamał, że partyzanci to byli, a nie bandyci, że on w ogóle nie miał nic z tym nic wspólnego. I tutaj, słuchajcie, wchodzimy już w kolejną miejscowość gminy Nowa Słupia Dębno, ponieważ no to kolejne miejsce, gdzie te pacyfikacje krwawe miały miejsce. Podczas tego procesu zeznawał człowiek z Dębna, Wacław Dziuba, który tą pacyfikację przeżył. Co ciekawe, on ją przeżył dzięki żandarmowi Schustera, ponieważ jak żandarmi strzelali, no to jakoś tak postrzelili go, że on po prostu nie zginął na miejscu. I on się próbował podnieść i jeden z tych żandarmów kategorycznie kazał mu leżeć. Po prostu. I dzięki temu człowiekowi przeżył. I to właśnie Wacław Dziuba na tym procesie Schustera powiedział. I do tego momentu Schuster się wypierał kategorycznie wszelkich powiązań, ale kiedy usłyszał to, co powiedział Dziuba, zerwał się i powiedział, że to jest nieprawda, że żandarmi, jego żandarmi byli tak
11: nigdy
10: lojalni,
11: by go nie zdradzili.
10: Tak, byli tak wobec niego lojalni, że nigdy w życiu by tak nie postąpili. I to był właściwie gwóźdź do trumny. Oczywiście dowody i tak były, niemniej jednak no, tym się po prostu przyznał.
11: Można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość w tym przypadku, chociaż też po latach, ale wiadomo jak długo też trwało polowanie nie tylko na takich żandarmów, ale w ogóle na nazistów, którzy w różnych rejonach całego świata stawali się katami dla lokalnych społeczności i tak w tym przypadku też było.
10: Tak, polowanie na kata jest taki film, on chyba był puszczany przez telewizję Kielce. Zalewce. Myślę, że jeśli ktoś by może chciał tak bardziej wgłębić się w tą historię, to tutaj zachęcam. Jeśli chodzi o Franca Witka, no to też Diabeł Piątej Kolumny. Ja nie pamiętam, przepraszam, autorki, bo to chyba kobieta napisała. Mam tą książkę i no, bardzo trudna lektura, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie tam zerknąć.
11: No trudna nasza historia, ale ważne jest też, żebyśmy o niej pamiętali i takie wydarzenia z historii lokalnej, z historii tutaj w tym przypadku okolic Nowej Słupki, a wsi Dębno czy wsi Chucisko też poznawali, przekazywali dalej, a żeby historia cały czas gdzieś żyła też w kolejnych naszych pokoleniach. Skończymy jednak odwiedziny w Nowej Słupi i okolicy też legendami, tymi mitami krążącymi wokół tej miejscowości. Legenda dotyczy pewnego Tatara, który się nawrócił na naszą z kolei religię. No pewnie, no skoro się nawrócił i przyjechał tutaj, no to mogło chodzić tylko o jedno, pewnie jakąś
10: białogłowę,
11: tak. Więc...
10: To znaczy, to było tak, bo mówimy właśnie o miejscowości Dębno. Po pierwsze, to wieś, która należy do najstarszych osad tutaj na naszych terenach, w Łysogórach. Znajdował się tutaj jeszcze przed rokiem 1260 gród drewniany. Pozostałości po tym grodzie do dzisiaj mamy, to jest wzgórze Świętej Cecylii. Tam zresztą w latach 70. ubiegłego wieku były prowadzone prace archeologiczne, które potwierdziły faktycznie istnienie tego grodu. To, co tam wtedy wykopano, dzisiaj można oglądać w muzeum na Świętym Krzyżu. Także też zachęcam. No i legenda. To był właśnie ten najazd tatarski. Postanowiono przybyć i złupić Święty Krzyż, ponieważ krążyły legendy o bardzo cennym skarbie. No Tatarzy prawdopodobnie nie wpadli w ogóle na to, że tym najcenniejszym skarbem to są te relikwie.
11: Z drewna.
10: Tak. No ale ukradli je oczywiście, ponieważ no, skusił ich krzyż, złoty krzyż, w którym te relikwie były. Krzyż z Han tatarski nie wiedział bardzo, co to jest. Zabrany w niewolę chrześcijanin powiedział mu, że to jest najświętsza relikwia, która czyni cuda, więc Han tatarski sprawdzał, rzucał ją w ogień, rzucał ją do wody, próbował ją utopić, tak, spalić, nic się nie dawało. Ale w międzyczasie, kiedy te relikwie pozostawały w obozie tatarskim, no wszystkie plagi świata spadały na ten obóz. I w końcu właśnie tenże chrześcijanin miał powiedzieć, że dopóki krzyż nie wróci na swoje miejsce, dopóty te plagi nie opuszczą obozu tatarskiego. No i Han się w końcu decyduje na to, wysyła jednego ze swoich podwładnych razem z Branką, która została wzięta właśnie z Dębna w niewolę, z Adelaidą, każe im ten krzyż odwieźć. I oni odwożą oczywiście, no nie bardzo mają też dokąd, ponieważ no Tatarzy jak skrali, to przy okazji zostawili tam ze sobą pogorzelisko, tak? Ale oni ukrywają gdzieś tam w skałach relikwie drzewa Krzyża Świętego. Dopóki nie zostanie kościół wybudowany, oni się tym krzyżem opiekują. I w międzyczasie oczywiście Tatarzyn, który...
11: Co robić w międzyczasie? No.
10: Tatarzyn Dębrota zakochuje się w Adelaidzie. Nawraca się pod jej wpływem. No i oczywiście...
11: Też parę lat trzeba było czekać, żeby wybudowali.
10: Więc zakochuje się, tak jak już mówiłam, tak? Są ze sobą. On dostaje później, zostaje ochrzczony, zostaje nadany mu tam szlachecki stan, herb. No i właśnie dzięki nim do tego herbu Habdank dostawia krzyż i literę W i powstaje herb Dębno. Zresztą Adelaida zostaje uczczona, także no, jakaś prawda musi w tym tkwić, ponieważ na terenie kościoła, to znaczy na placu kościelnym właśnie pod wezwaniem świętego Mikołaja w Dębnie jest krzyż kamienny, na którym jest napis tam z 1906 roku, gdzie dziękuję się Adelaidzie za przywrócenie relikwii ziemi świętokrzyskiej.
11: No, na te relikwie drzewa Krzyża Świętego to zasadzali się przecież nie tylko Tatarzy, zasadzali się też Litwini, o tym opowiadaliśmy w przypadku chyba Łosicy i
10: Klepaczy.
11: Klepaczy, tam był dąb Maciej. I tam też relikwie swoje zrobiły, więc też były plagi różnego rodzaju. I tak upłynęło nam pół godziny. Mieliśmy jeszcze jedną.
10: No jeszcze jedną, na pewno nie mamy czasu.
11: 30 sekund.
10: Chełmowa Góra, przepiękne miejsce, też polecam i też jest legenda, ponieważ skąd nazwa Chełmowa Góra? Ano stąd, że wojska polskie, znaczy żołnierze, rycerze, polscy stają naprzeciwko wrogich wojsk Jadźwingów. Po to, żeby ich oszukać, uciekają się do pewnego fortelu. Swoje hełmy zakładają na modrzewie. Te błyszczą w słońcu i Jadźwingowie uciekają, ponieważ sądzą, że naprzeciwko nich wystąpiła strasznie ogromna armia polska.
11: No, olbrzymów co najmniej.
10: Tak, na stąd od tych hełmów Chełmowa Góra. Piękne miejsce należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obszar ochrony ścisłej. Też serdecznie polecam.
11: Chełmową Górę na koniec i legendę Chełmowej Góry w skrócie poznaliśmy z Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, była naszym gościem, za co serdecznie dziękuję i jednocześnie zapraszam na strachowice.sk.pl. Każdy weekend można sobie planować i taką wycieczkę naszymi śladami, no wybrać się z rodzinką, czasami nawet dnia może nie starczyć, bo jak pomyślałem sobie o Skarżysku Końskich i tych rezerwatach wszystkich, to rzeczywiście dnia by nie starczyła. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
11: Trochę historii naszego miasta. Pan dyrektor zawsze nam obiecuje, że poopowiada nam, jak to drzewiej w naszym mieście, w Wierzbniku, w Starachowicach bywało.
12: Tak, tak. Dokładnie 27 lutego 1917 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie tą już faktyczne przywrócenie miejskości do miasta nad rzeką Kamienną, tak, które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił Benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie, i pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
11: Nie.
12: Młynówka.
11: Tak.
12: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
11: To nie wiedziałem, że taka rzeczka, no że od Młynówki to coś mi świtało, tak? Ale tak, to że Wierzbnik to
12: tak,
11: nie.
12: Tak, nad rzeczką Wierzbnik, powstało miasteczko Wierzbnik i tak to się zaczęło, natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No, odpowiedź jest prosta, a jednocześnie dosyć skomplikowana i ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że Wierzbnik stracił prawa miejskie w 1869 roku. Rok później rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. Nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczęło się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej, tam gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak wcześniej ten dany ośrodek się rozwijał. i rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda, to żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję, tutaj taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby skomunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz wielki piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z wielkim piecem na koks, a koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będziemy mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. I to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa, już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który wówczas oprócz kościoła najbardziej ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa, i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach w lata 90. XIX wieku, kolej oznaczały napływ ludności. Nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybuchła Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywano, czyli I Wojna Światowa. I w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosjan. Rosjanie wywożą co się da, niszczą czego nie byli w stanie wywieźć, i to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości. To co mogli powywozili, ale na szczęście tych strat nie było wiele. W trakcie walk Rosjanie też podpalili część Wierzbnika i spalona została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami Wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. No ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy i konkretnie Austriacy, wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można, Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast zrezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego Wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich. Otóż rok 15, ten rok, kiedy walczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
1: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starachowicach, i że był ośrodek większy od istniejącego lub nie Wierzbnika.
12: Tak, Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię, i co rusz, każda wojna, każde powstanie, to była Iłża niszczona, burzona, i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa. nie ma już szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał Wierzbnik, no bo Austriacy, którzy tu przybyli, no cóż, Jurza całkowicie zniszczona, przez Jurze nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie Wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym Wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu jurzeckiego do Wierzbnika. Więc nadal jest to powiat jurzecki, ale siedzibę ma w Wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskich i Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w Wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy, okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że Wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten czas, możemy, ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich Wierzbnika. Burmistrzem, pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla Wierzbnika, kierownik szkoły w Wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 17 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 17, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiasty i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ Wierzbnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć.
1: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki. Dobrze, co jeszcze?
12: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, no, trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka, ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w Wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg, no to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy, dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
1: To też ich sporo było, 24?
12: Tak? Sporo, tak, to prawda.
1: Taką niewielką osadę to jeszcze prawda. Wtedy.
12: Jeszcze tylko w tych punktach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej, tam były tylko 5 punktów. Ja już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do Wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki.
1: No.
12: Znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
1: Krążymy wokół pieniędzy. Tak, no dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No, to
12: ciekawy punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
1: No słusznie.
12: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi, tak, bo musi pobierać. Ja jeszcze może powiem tutaj, na co wziąłem ściągawkę. Budżet miasta na rok 17 wynosił następujące kwoty. Są tylko trzy pozycje. Planowane przychody to 2821 rubli. Planowane wydatki to 5258 rubli. No, 2000 czy 5000 rubli, to było, tak, ale to były naprawdę, na cały rok budżetu, to były naprawdę, no, powiedzieć skromne kwoty, to nic nie powiedzieć. Naprawdę to pokazuje, jak to było biedne miasto. A ten deficyt planowany, czyli prawie 2500 rubli, radni uznali, że źródłami pokrycia będą, w cudzysłowie, składki od właścicieli, przemysłowców i kupców. A więc mieli jeszcze ich w jakiś sposób, no, tutaj nakłaniać
1: do
12: spłacenia tych składek, prawda? I patrząc na ten budżet miasta na rok 17, to jeszcze warto, może to trochę takie nawet zabawne. Otóż najwięcej pochłaniały wynagrodzenia dla urzędników, których było kilku zaledwie.
1: To och,
12: było,
1: jak to wszystko, to, historia tołem, kołem się toczy.
12: To była kwota 3700 rubli. Utrzymanie aresztu miało kosztować przez cały rok 100 rubli. Nieprzewidziane wydatki też 100 rubli. Utrzymanie dwóch szkół ludowych to 528 rubli. Utrzymanie sądu pokoju to 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli. A więc widać, jaka dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami głównie
1: burmistrza. No właśnie, tak się zastanowiłem. 3700 tam było, tak?
12: Tak, 3700 wynagrodzenia.
1: Radnych i burmistrza. Natomiast tutaj 100 rubli na przykład na
12: utrzymanie aresztu. A sąd na tle

0: Region Świętokrzyski ma swoją bogatą historię. W jej skład wchodzi m.in. charakterystyczna gwara, żywiołowa muzyka, tradycyjna kuchnia czy unikalne stroje. O podtrzymanie regionalnych tradycji zabiega wiele środowisk, które zachęcają młodzież do poznawania i pielęgnowania przeszłości województwa świętokrzyskiego. W tym celu w podkieleckich miejscowościach regularnie odbywają się wyjątkowe wydarzenia.
1: Alicja Trukszyn, etnolog, folklorysta.
2: Dobrze, to takie pierwsze pytanie. Jaka jest historia gwary świętokrzyskiej i czym ona się charakteryzuje?
1: Nie ma historii jako takiej gwary. Ta leksyka nasza charakteryzuje się pojedynczymi wręcz leksemami, innymi niż w niektórych miejscach Polski. Otóż my nie jesteśmy jakoś tak specjalnie uprzywilejowani, bo zgoła inaczej mówią Kaszubi, inaczej górale, inaczej Ślązacy, a reszta jest jak gdyby zrozumiała. Z tym, że te regiony zrobiły ze swojego języka miejscowego, zrobiły towar eksportowy. I oni się tym chwalą, oni z tym występują. My jedyną gwarę, jaką znamy, to znamy janosikową, z Janosika właśnie, czyli podhalańską, tudzież śląską, bo tego mamy najwięcej. Świętokrzyska gwara ma takie specyficzne mazurzenie. Czasami ucinamy też końcówki w danym leksemie. Nie idą, tylko idą albo ido. Oczywiście występuje pełne mazurzenie, występuje labializacja, występuje prejotacja i takie ściśnienie, a także przełożenie głosek. Nie powiedzą szklanka, tylko śklanka albo śklonka. To są takie ciekawostki. No i kilka leksemów, kilka słów, które w innych regionach nie są jak gdyby modne. No, idziemy na dwór czy na pole. Nosimy ciapki czy klapki. Także to są takie pojedyncze tylko znaczeniowo słowa, które u nas są dostępne ogólnie i znane. My idziemy na bazar, wszędzie idą na targ. A tak naprawdę idziemy się targować. Prawda?
2: Prawda.
1: No, także to są takie drobiażdżki. To takie najważniejsze, co z naszej gwary.
2: I gdzie tą gwarę można usłyszeć? To są okolice Kielc, czy może też same Kielce?
1: Zdarza się, bardzo rzadko już nawet w okolicach Kielc, źródło fonetyczne wymiera. Odchodzą ludzie, dla których gwara była językiem naturalnym, prawda? Więc teraz jak gdyby młodzież się wstydzi. Wstydzi się mówić gwarą, chociaż ja czasami studentom mówię, że Boże, jak ktoś ładnie powie gwarą, to pół egzaminu ma się z głowy. No, nie powiedzą wszyscy, dlatego że nawet nie mamy pojęcia, jak trzeba akcentować. Ale najwięcej tej gwary jeszcze można usłyszeć właśnie w takich ośrodkach pozamiejskich, na wsiach.
2: Mhm. A jest może szansa, że tą gwarę świętokrzyską uda się jednak zachować?
1: Starają się o to dialektolodzy, starają się o to kulturoznawcy, językoznawcy, ja między innymi, żeby ocalić od zapomnienia to, co takie piękne, to, co nasze. Nie możemy się wstydzić swojego języka, bo to tak, jakbyśmy się wstydzili swoich rodziców, dziadków. Ale, i tu jest właśnie ten wielki wykrzyknik przy ale, iluż to młodych ludzi wstydzi się powiedzieć, że są ze wsi. Wszyscy z automatu są wstydliwi i ba, jeszcze wstydzą się rodziców, ojca, matki. Jak spotkają ich na ulicy, to żeby broń Boże nikt ich z taką lekko zaniedbaną kobietą, czy niezbyt przystojnym, czy dobrze ubranym mężczyzną nie łączył. Także trudno wymagać od nas, żebyśmy dbali o język, skoro nie umiemy dbać o własną rodzinę.
2: A jakie konkretne słowa jeszcze może pani podać jako przykłady takie typowe dla świętokrzyskiej gwary?
1: Kuciapa. Czyli ta Baba Jaga tak zwana, prawda? Nie orzok, tylko pogrzeboc. Generalnie wszystkie słowa, które byśmy, kijonka, które byśmy nie wymawiali mówiąc gwarą, będą one brzmiały inaczej niż w języku codziennym, niż w języku takim używanym przez, no jak to dawno mówiono, po miejsku, a nie po wsiowemu.
2: Czyli uważa pani, że warto uczyć młodych ludzi tej świętokrzyskiej gwary?
1: Powinniśmy, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, bardzo bogatą leksykę i znaczeniowo. I naprawdę powinniśmy, nie tylko media, szczególnie media, nie powinny wyśmiewać, a kiedyś zdarzyło mi się, już nie będę przywoływać tutaj onego radia, ale akurat jechałam samochodem i słyszałam, jak dwaj panowie używali sobie właśnie na ludziach ze wsi i na gwarze.
2: Młodzi ludzie nie chcą się za bardzo uczyć, tak?
1: Są nie chcą, no wstydzą się zresztą.
2: Nowoczesny język.
1: No nie czarujmy się, w latach 60., kiedy weszły pierwsze media w użycie i w życie, czyli te radia, potem gazety, dzieci były w szkole tłuczone linijkami, takie łapy dostawały za mówienie gwarą. Uczono nas na siłę, uczono wszystkich na siłę. Ja na przykład świetnie się czuję mówiąc gwarą, chociaż zdaję sobie sprawę,

0: że ta moja gwara nie jest do końca czysta, że ja ją zniekształcam, ale że mam dość dobry słuch, taki fonetyczny bym powiedziała, to jeżeli z kimś jestem dłużej i mówię gwarą, to ja przejdę na tą tonację i też gwarą będę mówić.
1: Czy gwara świętokrzyska ma znaczenie w kontekście tożsamości naszego regionu?
0: Oczywiście, oczywiście. Ogromne, tak jak strój, muzyka, taniec i to jest język i do tego dochodzi jeszcze to, co jemy, jak jemy i jak świętujemy.
1: Do jedzenia za chwilę jeszcze przejdziemy, a wspomniała Pani właśnie o muzyce i stroju. Jakie są charakterystyczne stroje i muzyka dla naszego regionu?
0: Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje strojów na naszym terenie, dobrze? Bo tak będzie łatwiej. My jesteśmy ludem Puszczy Sandomierskiej i z północy ludem Puszczy Radomskiej. Obowiązywał nas taki eklektyzm, pomieszało się to wszystko. Na południu mamy krakowiaków. Prawda? Więc wszystko to wymieszało się i mamy strój sandomierski, mamy strój opoczyński, mamy strój kielecko-włoszczowski, świętokrzyski i kielecki. Specjalnie w drugą stronę wzięłam ich tak naokoło. No i ten i łużecki już nam już odebrali. My, nasze stroje nie były bogate, byliśmy zawsze biednym regionem. W związku z powyższym były to bardzo słabo haftowane serdaki, te gorsety, bo patrząc na nasze, patrząc na śląskie, patrząc na mazowieckie czy zakopiańskie, góralskie, no to już umówmy się, jesteśmy ubogimi krewnymi tych strojów.
1: A jeżeli chodzi o muzykę?
0: Muzyka mamy fajną, jest takie, pan nie będzie państwo, niektórzy może będą pamiętać, dawno, dawno temu pokutowało coś takiego, nie lubię chamstwa, drobnomieszczaństwa i góralskiej muzyki, prawda?
1: Znamy.
0: Też znacie młodzi, no, więc znają i młodzi, i starzy, takie powiedzonko, nasza muzyka jest bardzo melodyczna, wpada w ucho, zresztą bardzo podobna do muzyki kujawskiej i mazurskiej, śląskiej też, tyle tylko, że nasi muzykanci, jak to i w ogóle nasi panowie, nasi mężczyźni byli specjalistami, jeżeli była muzyka, to był i taniec i mamy taką nawet jedną zwrotkę w piosence: te nasze chłopy to zapoleńce do tońca, bo faktycznie wystarczyło im gwizdnąć na palcu albo zagrać na grzebieniu i oni pięknie tańczyli, no i te nasze sławne wieczorówki, więc przyciąga ta nasza muzyka, przyciągają teksty też, bo musimy pamiętać, że dzisiejsze teksty disco polo to nic innego jak dawna śpiewy ludowe, prawda? Mhm. Zresztą nie byłoby jazzu, nie byłoby wszystkich odmian muzyki, gdyby nie muzyka ludowa. Mhm. Także tutaj mamy taką, jesteśmy takimi, powiedziałabym, w środku leżącymi z naciekiem różnych tam zwyczajów, z różnej melodyki, ale mamy swój ten specyficzny oberek świętokrzyski, polkę świętokrzyską. To od świętego krzyża, jak to wysła chmura ryzo, nie? Więc to mamy takie nasze.
1: Czy taką kolebkę regionu świętokrzyskiego możemy zobaczyć w tokarni właśnie?
0: Tak, tak. Tam mamy zebrane eksponaty z całego województwa. Świetnie zachowane zresztą. Dobrze przypilnowane, zakonserwowane i myślę, że będą, jeżeli adbane będzie o to, bo nie sądzę, żeby nie, jak od 70 lat, 50 lat to stoi, więc myślę, że będzie stać i dalej. I tam warto pójść, zobaczyć to, co za nami, bo ja zawsze mówię, że nie zbudujemy przyszłości, nie pamiętając naszej przeszłości, a ta przeszłość to dziedzictwo, które powinniśmy naprawdę szanować, czcić, ubogacać i przypominać.
1: Przejdźmy może do historii kulinariów w naszym regionie. Czym się charakteryzowała kuchnia świętokrzyska?
0: Jak wszystkie kuchnie w całej Polsce, tutaj prochu nie wymyślimy. Dam za przykład Wigilię. Na stole wigilijnym musiało być wszystko to, co dał las, pole, sad, ogród i ogródek. I to jest taka wykładnia tego, w czym obfitował stół, miska i żeleźniok na kuminie w świętokrzyskiej chałupie. Otóż podstawą była kasza, mąka, ziemniak. Do tego wszystkie warzywa, które urosły, wszystkie zioła, które urosły, to co dał las, ale też las, musimy sobie pamiętać, że las to także kłusownictwo. No nie ominiemy tego tematu, będąc sprawiedliwym wobec jedzenia. Jak się coś tam dało złapać, no to był i pasztet, niekoniecznie z królika, tak? Ale był. Mięso na stołach gościło bardzo, bardzo rzadko. Było to drogie i występowało tylko i wyłącznie. Zostawię w roku obrzędowym święta rodzinne, czyli wesela, pogrzeby, chrzciny, bo to jest zgoła inna gałąź tego przemysłu domowego, ale skupię się na takich świętach dodatkowych, które dawały możliwość zjedzenia mięsa. To był odpust w parafii i jakieś ważne, ważne święto państwowe, kiedy no przyjeżdżała rodzina. Potem właśnie, jak mówię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Matki Boskiej Gromniczny, Matki Boskiej Zielny, Boże Ciało, no i ten odpust w parafii najważniejszy.
1: A jakieś konkretne potrawy pochodzą z regionu świętokrzyskiego?
0: Wszystkie pochodzą od nas i wszystkie mamy, jesteśmy tutaj najstarszymi mieszkańcami na terenie Małej Polski. No co najpopularniejsze? Zalewajka świętokrzyska, zarzucajka, parzybroda, fitka tak zwana. Tutaj panie by się zdziwiły, że mówi się, że te kobiety były bardzo szerokie w biodrach. Nieprawda. One były szczupłe, tylko że miały tak na dużo na sobie tych wełnianych zapasek, że wyglądały obficie. A ta fitka to była naprawdę rewelacyjna zupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli fitness. Zwykłe ziemniaki, trochę liści pietruszki, odrobinę marchewki, kwadracik słoniny i to było ugotowane i to było pożywienie. Do tego kwosek albo pamuła, czyli taki kompot z owoców i do tego ziemniaki. Kaszy we wszystkich wydaniach. Te ziemniaki też. Najczęstsze to były tak zwane świętokrzyskie gołki. No i to by było takie z tych najpopularniejszych, jeżeli była już bardzo bieda, a zimą, a trzeba było dbać, bo przecież dentysty nie było na co dzień. W związku z powyższym mieli chłopi świętokrzyscy taką receptę. Olej tłoczony na zimno i tu powiem, no niestety powiedzieć muszę. Był olej robiony i z lnu, i z konopi. I to, co dzisiaj jest karalne, kiedyś ludzi utrzymywało przy zdrowiu. I taki olej wytłoczony na zimno przynoszono do domu, krojono drobniusieńko cebulkę na talerzyku i chleb moczono w tej cebuli i w tym oleju. I w ten olej był taki lekko wymieszany, więc na pewno był skuteczny.
1: A jak ta kuchnia świętokrzyska zmieniała się na przestrzeni lat?
0: To wszystko zależało od tego, co przyniosły media. Pojawiły się pierwsze gazety, przyjaciółki i tak dalej, więc tam były przepisy. Pojawiły się radia, więc w radiach też tam panie dzieliły się, nawet przy takim podwieczorku przy mikrofonie, czy w jakiejkolwiek innej audycji ówczesnej zresztą. Do tego potem doszły te dla kół gospodyń wiejskich organizowane przez gminy kursy, zarówno kroju i szycia, gotowania, pieczenia. I stąd zmieniała się ta kuchnia, zresztą rewelacyjnie i szybko. Bardziej to się zmieniało na lepsze na wsi, niż w mieście, jedząc te trujące dodatki.
1: A czy są gdzieś dostępne właśnie takie oryginalne przepisy, receptury? I czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie?
0: Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, babcia córce, zapisane z błędami. Jak kiedyś tam widziałam, byłam zdziwiona bardzo, ile błędów można zrobić. Ale w ogóle to powinnam być pełna podziwu, że taka babcia potrafiła to napisać, bo one nie kończyły szkoły, one kończyły oddziały. Jak któraś miała dwa oddziały, to już była naprawdę dobrze wykształcona, bo umiała się posługiwać literą. I nie ma znaczenia, że to było z błędem, ale znała te litery, umiała fonetycznie zapisać.
1: Na koniec, co możemy powiedzieć sobie o świętokrzyskim folklorze i co go wyróżnia na tle pozostałych zakątków Polski?
0: Byłam właśnie w Chmielniku. Na dniach spotkaniach z tym 25 i zgromadzi to za każdym razem mnóstwo obserwujących, ludzi tańczących. Było naprawdę rewelacyjnie. Co nas wyróżnia? Żywiołowość. Co nas wyróżnia? Piękne teksty, szybka muzyka, śliczne oberki, wirujące i walczyki, i poleczki, ale przede wszystkim to, że nasza muzyka łączy, nie dzieli. Ona łączy, ona nie zabija przeszłości, ona wprowadza tą przeszłość do przyszłości. I to jest najpiękniejsze u nas, że my mamy tą muzykę taką pod nogę. Chociaż mamy oberka, który u nas jest płaski, bo tańce nasze są płaskie po ziemi, a tańce kujawskie czy mazowieckie już są z unoszeniem nogi pod kątem 90 stopni. A u nas tego nie ma. I to są takie pojedyncze rzeczy, które działają na wyobraźnię człowieka, jak to można tak, no tak zwanym jednym deliku przehulać.
1: Czy są jakieś takie środowiska, które pielęgnują, podtrzymują te tradycje, koło gospodyń wiejskich na przykład?
0: Gdyby nie tego typu środowiska, w środowiskach zgrupowania, zrzeszenia, koła gospodyń wiejskich, nawet zespoły obrzędowe, zespoły ludowe, dawno by to zostało wybite z pamięci. I tak z jednej strony tego się wstydzimy, a z drugiej strony z przyjemnością to oglądamy. Niech się wiruje ta świętokrzyska zapaska, niech się niesie melodia po lesie, niech których jodły świętokrzyskie niosą ją dalej, bo wszystko, co mamy, to naszą tradycję i kulturę.
1: Czyli warto to doceniać i pielęgnować.
0: Bardzo warto. I do tego namawiam wszystkich. Nie wstydźmy się dzieciaków zabierać nie tylko na odpust po pierścioneczek, ale zabierać ich na takie właśnie wydarzenia i tłumaczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
3: Honorowe obywatelstwo miasta Starachowice dla Macieja Siembiedy. Urodzony w naszym mieście polski pisarz i dziennikarz to jeden z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych w Polsce. Jego ostatnia powieść, Gołoboże, od momentu premiery jest rozchwytywana przez miłośników jego twórczości.
4: Moje nazwisko Janusz Skowron. Janna Skowron, moja żona.
5: Witam.
4: Żona się urodziła na ulicy Skalistej 34, no a ja mieszkałem po ślubie na Skalistej przez 8 lat. Mieszkaliśmy razem, także bardzo to ważne miejsce dla nas.
5: No to było bardzo, bardzo fajne miejsce. Zresztą trudno przez pryzmat dzieciństwa coś oceniać negatywnie. Zawsze się to mile wspomina, prawda? No i Skalista była ulicą taką bardzo przyjazną, szczególnie dzieciakom. Bo no, oczywiście dzieci wtedy spotykały się po szkole, spędzały ze sobą dużo czasu. Ja na Skalistej długo nie mieszkałam. Moje życie na Skalistej, które najbardziej zapamiętałam, to trzecia klasa szkoły podstawowej numer 4. No później już w czwartej klasie, jak byłam, przeprowadziliśmy się na Orłowo. Chodziłam do jedynki, ale w tym czasie, kiedy byłam na Skalistej i to ten krótki okres, który pamiętam, był bardzo, bardzo mile. Bardzo mile do tej pory wspominam.
4: Ja powiem, dlaczego z tą książką dzisiaj przyszedłem na spotkanie i mam nadzieję na autograf. Dlatego, że tą książkę, którą właśnie przeczytałem jednym tchem, otrzymałem od naszego przyjaciela, który pochodzi tutaj z Gór Świętokrzyskich i chciał mi wysłać do Nowego Jorku. Mieszkamy od wielu, wielu lat w Nowym Jorku. Niestety ta książka nie mogła
5: zostać wysłana.
4: Są cła i po prostu on mi przekazał do czytania. Przeczytałem jednym tchem i dowiedziałem się, że nie tylko Skalista, ale też i nazwisko Kończak się pojawia. Moja teściowa, właśnie jej drugi mąż nazywał się Kończak. Byłem bardzo ciekawy, o co tu chodzi i czy Kończaki mieszkały na Skalistej. No i wyszło, że rzeczywiście tak. Powtórę, Ania kończyła drugie liceum, trochę starsza od autora Gołoboża. To też dla mnie było bardzo ważne i powtórę, no nie wiem, to ja się bardzo cieszę, że został autor tak poczytnych książek wyróżniony przez miasto. Ja co prawda pochodzę z małego miasteczka Kolbuszowe i kilka lat temu podobny zaszczyt mnie trafił. Niejako tak jesteśmy, no jakoś tak połączeni, że nas doceniają w dużym mieście i w małym mieście.
6: Marek Kamiński, radny Rady Miejskiej. Moja żona przeczytała kilka jego książek, w tym Gołoboże. W związku z tym ja przeczytałem Gołoboże i tam znalazłem szereg informacji w posłowiach, bo taki ma zwyczaj pan Siembieda Maciej jako pisarz, że zawiera w książce też posłowie, albo takie zdanie ostatnie, tak? I tam pisał między innymi o rodzinie Zakrzewskich, tych słynnych, no mordercach z Rzepina. Pisał o Bostowie, też z gminy Pawłów. Pisał o ulicy Skalistej. Ja się przedstawiłem. Powiedziałem, że urodziłem się, wychowałem na ulicy Kościelnej, czyli z jednej parafii, że jesteśmy. Pytał się, gdzie konkretnie. Natomiast jeżeli chodzi o Rzepin, Gołoboże, Rzepin, ponieważ ja pracowałem 12 lat w gminie Pawłów, w związku z tym znałem całą historię rodziny Zakrzewskich i tej rodziny Lipów, wdowy po sołtysie Zakrzewskim z gminy Pawłów, z miejscowości Czeszów. I tak się to zaczęło. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z panem Maciejem. Zebraliśmy dane o nim, takie bliższe, szczegółowe. nawiązałem kontakt z panią Jolą Sopińską też z Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako że tam odbywały się spotkania autorskie. No i tak się to zaczęło. Wszyscy radni praktycznie podpisali się pod wnioskiem do przewodniczącego rady. No i zgodnie z procedurami toczyło się to aż do 24 kwietnia i wtedy jako radni Rady Miejskiej podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa dla pana Strachowic, dla pana Macieja Siembiedy.
7: Miło i łatwo pisze się o rzeczach, miejsca, które się zna. Zwłaszcza kiedy są to miejsca dzieciństwa, bo to ta matryca jest taka najwyraźniejsza w naszym życiu, to się bardzo mocno zapisuje. Tych Strachowic już nie ma, które opisuję, ale dzięki temu może udaje się je trochę ocalić. No jest to miejsce, które ma i będzie zawsze miało u mnie ogromny sentyment.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Towarzystwo Handel i Usługi w jednym miejscu. Powstała kielecka aplikacja Spontan, której głównym celem jest spotkanie. Aplikacja posiada także bazar, gdzie znajdziemy rękodzieło od sąsiadki oraz stronę usługową. Od korepetycji po porady prawne ogłaszane w najbliższej okolicy. Z aplikacji mogą korzystać zarówno osoby szukające aktywności, jak i lokalni przedsiębiorcy z Kielc. Mówi Mariusz Kowalczyk, twórca projektu.
8: Wymyśliłem aplikację sąsiedzką, która jest czymś takim jak miasto, osiedle, wioska w telefonie. To znaczy, mamy tam moduł towarzyski, gdzie możemy poznawać ludzi, także zakładamy sobie profil, możemy sobie zaznaczyć cel, w jakim poszukujemy kogoś. Cele mogą być wszelakie, generalnie to może być ktoś do rozmowy, na spacer, ktoś, kto również posiada psa, czy dzieci na przykład, więc możemy generalnie umawiać się po prostu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jest też możliwość oczywiście umawiania się na randki, też można sobie taką opcję zaznaczyć, czy sport. Oprócz tego jest taki jeszcze moduł, który nazywa się bazar. Na tym bazarze otwieramy sobie stoiska i na tym stoisku reklamujemy produkty, które chcemy na przykład sprzedać albo po prostu oddać, pozbyć się zwyczajnie w świecie. No i jest jeszcze moduł usługowy, na którym jeżeli mamy jakąś usługę, którą chcemy zaoferować, zareklamować, no możemy sobie taki właśnie profil usługowy również założyć i ten profil usługowy w tej sekcji usługowej tam się znajdzie i tam oczywiście mogą być to jakieś korepetycje, nie wiem, usługi fryzjerskie, czy nie wiem, oferta wyprowadzenia psa na spacer na przykład, więc jakby generalnie jest cała masa możliwości. Wchodząc w tą aplikację, przeglądamy jakby ludzi w okolicy, w odległości od nas, czyli kolejność układa się w takiej odległości od miejsca, w którym aktualnie korzystamy z tej aplikacji. No i dalej tak samo też wyświetlają się w takiej kolejności te wszystkie profile właśnie stoiska na bazarze czy usługi. Fajną rzeczą w tej aplikacji jest też to, że jakby docelowo ona będzie generalnie pokazywała ludzi w okolicy naszej, no i też tej dalszej okolicy oczywiście, tylko będą to osoby, które w tym momencie również korzystały z tej aplikacji, albo powiedzmy do godziny czasu wstecz korzystały z tej aplikacji, ponieważ jak nazwa wskazuje, nazwa aplikacji Spontan, no ma to taki cel, żeby spontanicznie faktycznie spędzić jakoś ten czas, nawet na wirtualnej rozmowie z kimś, kto w tym momencie też na tej aplikacji jest i widzimy, że generalnie no, jest chętny do takiej rozmowy, tak? Więc taki jest cały tutaj zamysł oczywiście. Fajne jest też to, że w tej aplikacji przeglądamy sobie oferty na przykład właśnie na tym stoisku bazarowym, to mogą być oczywiście profesjonalne stoiska bazarowe. Możemy sobie założyć na przykład profil naszego sklepu, który posiadamy, wstawić tam na przykład zdjęcia oferty poszczególnych produktów z jakimś tam opisem. Możemy na tym profilu usługowym oczywiście stworzyć profil dla swojego profesjonalnego zakładu. No nie wiem, czy to jest, nie wiem, jakiś tam salon, powiedzmy, fryzur psich, czy jest to kancelaria adwokacka. Jakby dla każdego jest tam miejsce. I fajne jest to, że jakby wszyscy użytkownicy, którzy będą korzystali z tej aplikacji Spontan, przeglądając sobie, co tutaj jest generalnie w okolicy, zobaczą twoje usługi, twoją ofertę, tak? Jakby nie znika to. Więc jakby tu jest taka fajna rzecz, jest to wyższość nad, powiedzmy, ofertami ogłaszanymi na Facebooku, gdzie jakby to oferty gdzieś tam nikną i to Facebook, czy nie wiem, czy jakieś inne social media typu Instagram, one decydują generalnie, co ludzie zobaczą. W tym przypadku jakby mamy pewność tego, że rzeczywiście te nasze usługi będą tutaj gdzieś tam widoczne, tak? No ale wracając do korzeni, no jakby mój pierwszy zamysł był taki, żeby połączyć ludzi, ponieważ no jednak wydaje mi się, że w tym czasie kupowania wszystkiego online, takich wirtualnych znajomości, no pośpiechu i jakby masy pracy, coraz rzadziej się spotykamy wspólnie i chciałbym, żeby w tej aplikacji, patrząc na ludzi w okolicy, którzy też chcą wyjść, chcą się spotkać, chcą się poznać, będziemy mieli taką okazję, będziemy mogli zobaczyć, że na przykład nasz znajomy, którym 13 razy widząc się gdzieś tam na mieście obiecywaliśmy sobie, że kiedyś się zgadamy, może faktycznie on się w tym samym momencie zaloguje na tą aplikację i będzie akurat w tym momencie miał ochotę wyskoczyć na ten spacer i wreszcie rzeczywiście spełnią się te nasze obiecywanki tego, że no kiedyś się zgadamy, tak? Więc jakby taki był mój cały zamysł, taką mam wizję, podkreślę, takiej sąsiedzkiej aplikacji Spontan, ludzie, oferty w okolicy, kieleckie, tutaj nasze, na naszym lokalnym podwórku Kielce i okolice, całe województwo. Oczywiście tutaj od tego generalnie zaczynam. Obecnie użytkownicy są właśnie z Kielc i okolic głównie oraz z Warszawy, ponieważ jakby w tych dwóch miastach tutaj generalnie tak jakby tą aplikację przede wszystkim promuję na razie. No i dalej jest taki pomysł oczywiście, żeby iść później, zdobywać kolejne miasta, rozszerzać, tak żebyśmy podróżując sobie po całej Polsce, a może kiedyś nawet i Europie, włączyli sobie Spontana i zobaczyli, kto tu się znajduje w okolicy, kto tu ciekawego, jakieś ciekawe rękodzieło generalnie oferuje, powiedzmy, można będzie w końcu kupić jakąś unikatową, ciekawą pamiątkę z miejsca, gdzie wyjedziemy, zamiast ciągle kupować te same gotowce z sieciówek, czy chińszczy znane jakieś tam w jakichś takich miejscach pamiątkowych.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
10: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia, do 15 czerwca. Robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło, powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na 3 zadania. Remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a, mówi prezydent Marek Materek.
11: Miasto Starachowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na 3 zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest 2. etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu 2 hal targowych, które będą głęboko termomodernizowane. Na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem i to jest także 2. etap zagospodarowania skweru pod skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zlokalizowane na skwerze przy ulicy Zakładowej. I 3. punkt dotyczy takich map, które alfabetem Braille'a będą wskazywały, co znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze, czyli w sercu starowiskiej rewitalizacji, a także w budynku Parku Kultury, który także na terenie rewitalizacji się znajduje. Co istotne, te zadania wynikają z gminnego programu rewitalizacji i to są jedne z ostatnich zadań, które w ramach gminnego programu rewitalizacji tej starej edycji będziemy realizować. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie zadania, które założyliśmy ponad 10 lat temu do realizacji, została albo zrealizowana, albo jest w trakcie rewitalizacji i realizacji i z tego powodu bardzo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy możemy się cieszyć, bo często takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na pierwszy etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone tak, aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona, no bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
3: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
11: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sandło. Witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10 Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sandło, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
12: Jako przedstawiciel firmy Star Sandło cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również Star 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975 i tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Niewielkie miejscowości Chybice w powiecie starachowickim, Karol Kusiak i Robert Piekarz postanowili postawić na niecodzienny biznes, hodowlę ślimaka. Początki były trudne, ale po 10 latach można powiedzieć, że panowie stworzyli ślimacze imperium. Z Karolem Kusiakiem i Robertem Piekarzem rozmawiała Agnieszka Jędrasik.
13: Karol Kusiak i Robert Piekarz są dziś naszymi gośćmi. Panowie stworzą świętokrzyską hodowlę ślimaków, Karo. Byli pierwszymi właściwie w województwie świętokrzyskim, którzy zajęli się w ogóle hodowlą ślimaków. Witam bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry, witam.
13: Ponad 10 lat temu pojawił się pomysł. Jak to wyglądało? Kto wpadł na ten pomysł?
14: Pomysł narodził się dosyć przypadkiem na wizycie u znajomego, z którym grałem w piłkę. Zauważyliśmy po prostu, że on hoduje te ślimaki. No i zaczęliśmy trochę drążyć temat, podpytywać. No i w końcu wprowadziliśmy to w życie u nas. Gdzieś tam zajęło to.
15: W każdym razie decyzja była bardzo szybka, bo
14: tak.
15: Robimy.
13: No my rozmawialiśmy, tu właśnie mieliście po 20 parę lat, bo to 10 lat temu mieliście po 20 parę lat, głowa pełna pomysłów, w Świętokrzyskiem czegoś takiego jeszcze nie było, a wy rzuciliście się troszkę na głęboką wodę.
14: Dokładnie, za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to zaskutkuje z czasem, ale no mieliśmy tam trochę pieniędzy ze swoich wesel tak naprawdę. Ja ze swoich i Karol ze swoich. Stwierdziliśmy, że trzeba je jakoś spożytkować, więc zainwestowaliśmy w to. No pierwsze 2-3 lata były dosyć trudne, ale pomału gdzieś tam zaczęliśmy się wyciągać na szerszy horyzont, za granicę. I
15: problem polegał na tym w pierwszych latach, że nie wiedzieliśmy w ogóle nic na temat ślimaku, tak? I to wszystko było metodą prób i błędów i tak naprawdę tworzone. W trzecim roku to śmialiśmy się, że jesteśmy ekspertami w ogóle w tym wszystkim, bo jak to się mówi, ekspert jest człowiekiem, który popełnił wszystkie możliwe błędy, tak? No tak to wyglądało. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale podołaliśmy i w sumie na podstawie tych błędów błędów. Budowaliśmy to wszystko po kolei, tak?
13: Ta hodowla znajduje się w Chybicach, to jest gmina Pawłów. Wy tam mieszkacie?
14: Tak, jeśli chodzi o miejsce, o lokalizację, to jest to u moich teściów, Karola rodziców. Były tam jakieś budynki, wykorzystaliśmy, zaadaptowaliśmy pod hodowlę ślimaków. Później w kolejnych latach rozbudowaliśmy je na magazyny chłodnicze. W tym roku nawet powstało biuro, pomieszczenia socjalne tam dla pracowników, no i ogólnie.
13: Ile ludzi zatrudniacie? Zatrudniacie już ludzi w tej chwili, tak?
14: Razem z nami jest ekipa 6 osób, w tym są pracownicy tłumaczka, magazynier, no i dwie dziewczyny, które ogarniają cały tam bałagan u nas na hali.
15: Selekcja, nie selekcja, bo ten towar musi wyjechać odpowiednio przygotowany. To my skupujemy tutaj od hodowców z Polski towar, tak jakby podzielony na pierwszą, drugą klasę, ale całość jeszcze musimy odpowiednio przygotować pod zamówienie, tak? Więc bardzo często jest tak, że my musimy tą pierwszą klasę jeszcze podzielić na 3 podklasy wielkościowe. Wielkością się te ślimaki różnią. No i wtedy dopiero jest realizowana wysyłka, jeżeli już wszystko jest zgodne z zamówieniem. Tak?
13: Ale co to są za ślimaki? To jest jakiś konkretny rodzaj, gatunek ślimaka? Bo to są ślimaki, które spożywamy.
15: Tak, to są jadalne ślimaki. My hodujemy ślimaka u nas na hodowli Helix aspersa aspersa, potocznie Miller się to nazywa. Jest też drugi gatunek hodowlany, Helix aspersa maxima. Tego ślimaka kupujemy, tego ślimaka u nas nie ma na hodowli, nie hodujemy go osobiście, ale prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy się zajmować też hodowlą tego ślimaka. Oba gatunki są to gatunki jadalne. To są ślimaki, jeden jest afrykański, drugi jest śródziemnomorski. Ten afrykański, czyli maxima, jest gatunkiem, który w większości, może nie w większości, bo też jest jadalny, ale z niego się również pozyskuje śluz do kremów, więc taki jest bardziej, jest po prostu większym ślimakiem, bardziej wydajnym, o może to tak.
13: I to nie tylko do konsumpcji, więc gdzieś tam jakieś kosmetyki i tak dalej, to też z waszych tych hodowli kupują jacyś inni przedstawiciele, żeby na przykład firma farmaceutyczna, czy jakaś coś tam.
15: Tak, jeśli chodzi o klientów, to mamy różnych. Jedni chcą do hodowli, drudzy chcą do właśnie kosmetyków, trzeci typowo na jakieś tam przetwory, tak? Także tutaj same ślimaki nie wiążą się tak jakby tylko ze spożywką, nie? Tylko to jest bardzo, bardzo rozbudowany temat, można by powiedzieć.
13: A na czym polega taka hodowla ślimaków? Jak to wygląda?
15: Hodowla polega na tym, że musimy ślimaki rozmnożyć najpierw, tak? To znaczy można rozpocząć hodowlę na kilka etapów.
13: Od
15: reprodukcji, czyli od tego najtrudniejszego. Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie hodowli od reprodukcji, to musimy przygotować pomieszczenia gospodarcze, żeby były gotowe w marcu, tak? Później cały ten proces reprodukcji trwa około 2 miesiące. Następnie jest wypuszczanie ślimaków do parków hodowlanych, czyli tak zwany tucz. 3 miesiące ten tucz trwa i później już są zbiory, selekcja i wysypki zagraniczne, tak?
13: Wiadomo. Ile ton, czy kilo, czy nie wiem, na jakiej ilości to wysyłacie, ile produkujecie tego?
14: Na tą chwilę ze swojej hodowli produkujemy około 50 ton rocznie, z tym, że prowadzimy też skup i szkolenia dla nowych hodowców, no i łącznie tak jakby z hodowcami, których prowadzimy, czy tam szkolimy, eksportujemy około 200 ton rocznie. Zapotrzebowanie mamy na 800-900 ton.
13: W Polsce to cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o takie hodowle, bo wy byliście tu w Świętokrzyskiem pierwsi, później mówicie, że też powstały kolejne takie osoby, które się tym zajmują, a w Polsce dużo jest takich osób?
14: No my już mamy tak jakby około 80 hodowców w całej Polsce, którzy z nami współpracują, którzy nam sprzedają te ślimaki. No rozbudowujemy pomału ten rynek tutaj nasz.
13: Ale lokalnie w Polsce ślimakami się wciąż nie zajadamy chyba. Nie macie tutaj zbyt... Wy się zajadacie. To, no to jaka jest na przykład, no jak się podaje, czy jak się przygotowuje takiego ślimaka?
15: Czy ogólnie ze ślimakami do spożycia to jest tak, że jest to bardzo długi proces. No niestety przygotowanie długo trwa, jest to czasochłonne, bo każdego ślimaka trzeba wziąć w rękę, obrobić i tak dalej. Ale zazwyczaj jak się do tego ja przygotowuję, to sobie przygotowujemy ślimaki około 2-3 kg i to jest w sumie na cały rok gdzieś tam mi starcza, tak? Takie porcyjki, bo na kilogram wchodzi ich około 130 sztuk. Więc jak przyjeżdżałem jacyś znajomi czy jakiś grill, to z chęcią serwujemy te ślimaki. Jednym smakują, drugim nie, no to wszystko zależy od gustu, ale jest.
14: Tak, wszyscy próbują.
15: Jest to afrodyzjak, także
16: polecacie.
15: Warto spróbować, tak.
13: Dobrze, ale to nie tylko Polska, chyba przede wszystkim macie odbiorców za granicą. Kto od Was kupuje?
15: Tak, Francuzi, Włosi i Hiszpania to są takie trzy kraje, gdzie jest największe zainteresowanie naszym polskim ślimakiem. I chyba myślę, że cała Polska na tym, w sensie jeśli chodzi o eksporterów, tak, na tych trzech krajach bazuje, bo są też kraje typu Belgia, która coś tam tego ślimaka kupuje, ale głównymi rynkami zbytu to są jednak te trzy kraje.
13: A na przykład jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda taka hodowla ślimaków, odwiedzić Was, to może? Na przykład ja bym sobie mogła przyjechać, zobaczyć, porobić zdjęcia, no bo to jest też ciekawostka. Czy macie takie wycieczki?
14: Tak, oczywiście. Zazwyczaj wygląda tak, że jeśli ktoś do nas dzwoni lub w jakiś sposób tam się kontaktuje mailowo czy nawet smsowo czasem, proponujemy taką wizytę u nas na hodowli, oprowadzamy po całej hodowli, tłumaczymy, pokazujemy wszystkie pomieszczenia, tłumaczymy o co chodzi z tym wszystkim, jak wygląda cały proces hodowli, później skupu. Zazwyczaj taka wizyta u nas trwa 2-3 godzinki i wielką chęcią po prostu zapraszamy takie osoby.
17: Muzyką się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
18: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
17: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
18: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
17: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z Wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK, no bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny, 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji, pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać, wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow.

No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po dziewiątej.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
12: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
13: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784-478-290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: I po reklamie.

Poezji. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Taka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
15: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
16: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: I po reklamie.
20: Starachowice na czasie.
21: Dawid Bąka, zapraszam. To będzie najgorętszy weekend tego lata w Starachowicach 29 i 30 sierpnia. Na zielonych terenach Mosiru przy ulicy Szkolnej odbędą się Dni Miasta, które organizowane są wspólnie z SK Music Tour. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia.
22: To będzie zespół Tilaw z Mójkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska.
21: Mówi prezydent Marek Materek. W ramach Dni Starachowic zaplanowano również trzeci zlot zabytkowych autobusów Detale na SK.pl. A już 11 lipca nad Starachowicką Lubianką klubowe granie. Przed nami kolejna edycja Sunshine Lubianka Festival.
0: Muzyką się żyje.
5: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
23: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwogangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
3: Luzik.
11: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
11: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
23: Ja też się super bawiłem.
24: Dzień dobry, bawiłam.
11: Tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
11: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
11: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
11: Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
11: Tak, że wszyscy słuchali.
5: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę.
25: Hity, hity na czasie, Radio SK, Radio SK.
5: No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
26: Ja się

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się Eska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i jedno zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: muzyki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
15: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
14: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
15: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
14: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
16: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
6: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: Wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
5: Cena z montażem już od 3500 zł.
4: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
8: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
7: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
8: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
7: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No, fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
11: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
15: Po reklamie.
16: Starachowice na czasie.
17: Dawid Bąk, zapraszam. Muzyka, ogień i słowiański klimat. 20 czerwca nad Zalewem Bernatka w Skarżysku rusza Noc Kupały, która otworzy Dni Miasta.
18: Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę.
17: Mówi zastępca prezydenta Iwona Jeziorska. Tydzień później, 27 czerwca, wielki finał na placu Stafa przy Miejskim Centrum Kultury, a zagrają Organek i Ania Karwan. Na imprezie nie zabraknie patrolu SK Summer City. 11 lipca Starachowice utoną w klubowych brzmieniach. Wraca Sunshine Lubianka Festival. Amfiteatr nad samym zalewem zamieni się w wielki, tętniący życiem klub pod gołym niebem.
3: muzyką się żyje.
4: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie.
15: The song I knew it, I knew you came about because...
4: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oscar Sims. Warto z nami zostać. Autopromocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

0: W tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
11: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
12: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
11: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
12: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
11: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
21: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
20: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
22: Luzik.
23: Arbuzik.
24: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
23: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały.
0: otuchy, jak się śpiewało.
2: Ja też się super bawiłem.
15: Ja się dobrze bawiłam.
0: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
18: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
0: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
18: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
0: Tak.
18: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
0: Tak, bardzo.
18: Jesteś za?
0: Tak, żeby wszyscy słuchali.
19: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angello, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
23: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
19: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No?
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: I po reklamie.
9: Starachowice na czasie.
10: Dawid Bąk, zapraszam. Tila Fibryska. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które w ostatni weekend sierpnia wystąpią na dniach Starachowic. Odbędzie się również trzeci zlot zabytkowych autobusów w ramach Dni Miasta,
11: które zjadą do nas z różnych krańców Polski. Będzie organizowana, tak jak w latach poprzednich, parada autobusów zabytkowych.
10: Mówi prezydent Marek Materek. Dni Starachowic organizowane są wspólnie z Radiem SK i SK2. Wakacje coraz bliżej. 26 czerwca maraton horrorów w Heliosie. Do obejrzenia będą Rytuał Lili, Krwawe Polowanie, Lalka oraz Poświęceni. Start o 23.
12: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
13: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz. A
0: to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję.

0: sklepca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
3: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
4: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna. I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
11: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Leksi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
7: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto fundacji wspierającej dzieci walczące z rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
15: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
14: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
15: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
14: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: Betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Starachowice na czasie.
26: Dawid Bąk, kłaniam się. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Co się dla fanów horrorów szykuje się w starachowickim Heliosie? 26 czerwca, zaraz po rozdaniu szkolnych świadectw, będzie okazja, aby zasiąść przy takich horrorach jak Rytuał Lili, Lalka, Krwawe polowanie i Poświęcenie. Maraton wystartuje 26 czerwca o 23:00. Nadciągają dni Skarżyska Kamiennej. W tym roku na imprezie nie zabraknie naszego pomarańczowego patrolu SK Summer City. A gwiazdami wydarzenia będą Organek i Ania Karwan. To 27 czerwca. Spotykamy się na placu Staffa.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia, a wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio
2: SK. Autopromocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Polski od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
10: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
15: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
14: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
15: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
14: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem De Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
20: Dzięki szybkim działaniom
0: panią strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
19: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
18: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
19: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
20: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodsar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
18: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.
21: Starachowice na czasie.
22: Dawid Bąk, zapraszam. To będzie najgorętszy weekend tego lata w Starachowicach 29 i 30 sierpnia na zielonych terenach Mosiru przy ulicy Szkolnej. Odbędą się Dni Miasta, które organizowane są wspólnie z SK Music Tour. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia.
23: To będzie zespół T-Love z Muńkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska.
22: Mówi prezydent Marek Materek. W ramach Dni Starachowic zaplanowano również trzeci zlot zabytkowych autobusów Detale na SK.pl. A już 11 lipca nad Starachowicką Lubianką klubowe granie. Przed nami kolejna edycja Sunshine Lubianka Festival.
0: zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
4: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W auto

0: Glass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltary!
2: Kto?
3: Woltary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
20: Mam propozycję.
21: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: I po reklamie.

0: Gmina Starachowice.
1: Reklama.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: I po reklamie.

0: Polska Starachowice News.
1: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
2: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
3: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zacznijmy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
2: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię, początki, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Głównego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego Wacława II z dynastii Przemyślidów.
3: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
2: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
3: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
2: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
3: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofor w Ujeździe. Coś, co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
2: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku budował go Krzysztof Ossoliński. Krzyż przy bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyż ustrzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
3: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofor w pełni zobaczyć?
2: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przeznaczyć, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
3: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
2: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała ta rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no, z niego pozostały to już wiemy dobrze, ruiny, został zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom, no ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
3: Czy rozumiem, zamek w Poznaniu jest dostępny cały czas dla turystów?
2: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części nazwy to muzealnej.
3: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
2: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, została przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagielle powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
3: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rew na Głowicach, to czym się charakteryzuje?
2: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
3: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
2: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
3: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził?
2: Urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys

0: związany z ziemią świętokrzyską. No ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć. No i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
1: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
0: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer aleją lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt, co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
1: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kurozwęki, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak dobrze
0: tak,
1: pamiętam.
0: Rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia, można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
1: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
0: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekoszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kieleckie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzec, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie, zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury, nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego, że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Czy myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć oblig gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach, nad rzekami, albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak tamte warunki, możliwościach, ale tutaj mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę, my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie,

0: pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pinczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i...
0: Jak najbardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Starachowice News.
3: Honorowe obywatelstwo miasta Starachowice dla Macieja Siembiedy. Urodzony w naszym mieście polski pisarz i dziennikarz to jeden z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych w Polsce. Jego ostatnia powieść, Gołoboże, od momentu premiery jest rozchwytywana przez miłośników jego twórczości.
4: Moje nazwisko Janusz Skowron. Janna Skowron, moja żona.
5: Witam.
4: Żona się urodziła na ulicy Skalistej 34, no a ja mieszkałem po ślubie na Skalistej przez 8 lat. Mieszkaliśmy razem, także bardzo to ważne miejsce dla nas.
5: No to było bardzo, bardzo fajne miejsce, zresztą trudno przez pryzmat dzieciństwa coś oceniać negatywnie. Zawsze się to mile wspomina, prawda? No i Skalista była ulicą taką bardzo przyjazną, szczególnie dzieciakom, bo no oczywiście dzieci wtedy spotykały się po szkole, spędzały ze sobą dużo czasu. Ja na Skalistej długo nie mieszkałam. Moje życie na Skalistej, które najbardziej zapamiętałam, to trzecia klasa szkoły podstawowej numer 4. No później już w czwartej klasie, jak byłam, przeprowadziliśmy się na Orłowo. Chodziłam do jedynki, ale w tym czasie, kiedy byłam na Skalistej i to ten krótki okres, który pamiętam, był bardzo, bardzo mile. Bardzo mile do tej pory wspominam.
4: Ja powiem, dlaczego z tą książką dzisiaj przyszedłem na spotkanie i mam nadzieję na autograf. Dlatego, że tą książkę, którą właśnie przeczytałem jednym tchem, otrzymałem od naszego przyjaciela, który pochodzi tutaj z Gór Świętokrzyskich i chciał mi wysłać do Nowego Jorku. Mieszkamy od wielu, wielu lat w Nowym Jorku. Niestety ta książka nie mogła
5: zostać wysłana.
4: Są cła i po prostu on mi przekazał do czytania. Przeczytałem jednym tchem i dowiedziałem się, że nie tylko Skalista, ale też i nazwisko Kończak się pojawia. Moja teściowa, właśnie jej drugi mąż nazywał się Kończak. Byłem bardzo ciekawy, o co tu chodzi i czy Kończaki mieszkały na Skalistej. No i wyszło, że rzeczywiście tak. Powtórę, Ania kończyła drugie liceum, trochę starsza od autora Gołoboża. To też dla mnie było bardzo ważne i powtórę, no nie wiem, to ja się bardzo cieszę, że został autor tak potrzebnych książek wyróżniony przez miasto. Ja co prawda pochodzę z małego miasteczka Kolbuszowe i kilka lat temu podobny zaszczyt mnie trafił. Niejako tak jesteśmy, no jakoś tak połączeni, że nas doceniają w dużym mieście i w małym mieście.
6: Marek Kamiński, radny Rady Miejskiej. Moja żona przeczytała kilka jego książek, w tym Gołoboże. W związku z tym ja przeczytałem Gołoboże i tam znalazłem szereg informacji w posłowiach, bo taki ma zwyczaj pan Siembieda Maciej jako pisarz, że zawiera w książce też posłowie, albo takie zdanie ostatnie, tak? I tam pisał między innymi o rodzinie Zakrzewskich, tych słynnych, no mordercach z Rzepina. Pisał o Bostowie, też z gminy Pawłów. Pisał o ulicy Skalistej. Ja się przedstawiłem. Powiedziałem, że urodziłem się, wychowałem na ulicy Kościelnej, czyli z jednej parafii, że jesteśmy. Pytał się, gdzie konkretnie. Natomiast jeżeli chodzi o Rzepin, Gołoboże, Rzepin, ponieważ ja pracowałem 12 lat w gminie Pawłów, w związku z tym znałem całą historię rodziny Zakrzewskich i całej rodziny Lipów. Wdowy poseł Tyś Zakrzewskim z gminy Pawłów, z miejscowości Czeszków. I tak się to zaczęło. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z panem Maciejem. Zebraliśmy dane o nim, takie bliższe, szczegółowe. Nawiązałem kontakt z panią Jolą Sopińską też, z Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako że tam odbywały się spotkania autorskie. No i tak się to zaczęło. Wszyscy radni praktycznie podpisali się pod wnioskiem do przewodniczącego rady. No i zgodnie z procedurami toczyło się to aż do 24 kwietnia. I wtedy jako radni Rady Miejskiej podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa dla pana Strachowic, dla pana Macieja Siembiedy.
7: Miło i łatwo pisze się o rzeczach, miejscach, które się zna, zwłaszcza kiedy są to miejsca dzieciństwa, bo to, ta matryca jest taka najwyraźniejsza w naszym życiu, to się bardzo mocno zapisuje. Tych Strachowic już nie ma, które opisuję, ale dzięki temu może udaje się je trochę ocalić. No, jest to miejsce, które ma i będzie zawsze miało u mnie ogromny sentyment.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Towarzystwo Handel i Usługi w jednym miejscu. Powstała kielecka aplikacja Spontan, której głównym celem jest spotkanie. Aplikacja posiada także bazar, gdzie znajdziemy rękodzieło od sąsiadki oraz stronę usługową. Od korepetycji po porady prawne ogłaszane w najbliższej okolicy. Z aplikacji mogą korzystać zarówno osoby szukujące aktywności, jak i lokalni przedsiębiorcy z Kielc. Mówi Mariusz Kowalczyk, twórca projektu.
8: Wymyśliłem aplikację sąsiedzką, która jest czymś takim jak miasto, osiedle, wioska w telefonie. To znaczy, mamy tam moduł towarzyski, gdzie możemy poznawać ludzi, także zakładamy sobie profil, możemy sobie zaznaczyć cel, w jakim poszukujemy kogoś. Cele mogą być wszelakie, generalnie to może być ktoś do rozmowy, na spacer, ktoś, kto również posiada psa, czy dzieci na przykład, więc możemy generalnie umawiać się po prostu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jest też możliwość oczywiście umawiania się na randki, też można sobie taką opcję zaznaczyć, czy sport. Oprócz tego jest taki jeszcze moduł, który nazywa się bazar. Na tym bazarze otwieramy sobie stoiska i na tym stoisku reklamujemy produkty, które chcemy na przykład sprzedać albo po prostu oddać, pozbyć się zwyczajnie w świecie. No i jest jeszcze moduł usługowy, na którym jeżeli mamy jakąś usługę, którą chcemy zaoferować, zareklamować, no możemy sobie taki właśnie profil usługowy również założyć i ten profil usługowy w tej sekcji usługowej tam się znajdzie i tam oczywiście mogą być to jakieś korepetycje, nie wiem, usługi fryzjerskie, czy nie wiem, oferta wyprowadzenia psa na spacer na przykład, więc jakby generalnie jest cała masa możliwości. Wchodząc w tą aplikację, przeglądamy jakby ludzi w okolicy, w odległości od nas, czyli kolejność układa się w takiej odległości od miejsca, w którym aktualnie korzystamy z tej aplikacji. No i dalej tak samo też wyświetlają się w takiej kolejności te wszystkie profile właśnie stoiska na bazarze czy usługi. Fajną rzeczą w tej aplikacji jest też to, że jakby docelowo ona będzie generalnie pokazywała ludzi w okolicy naszej, no i też tej dalszej okolicy oczywiście, tylko będą to osoby, które w tym momencie również korzystały z tej aplikacji, albo powiedzmy do godziny czasu wstecz korzystały z tej aplikacji, ponieważ jak nazwa wskazuje, nazwa aplikacji Spontan, no ma to taki cel, żeby spontanicznie faktycznie spędzić jakoś ten czas, nawet na wirtualnej rozmowie z kimś, kto w tym momencie też na tej aplikacji jest i widzimy, że generalnie no, jest chętny do takiej rozmowy, tak? Więc Taki jest cały tutaj zamysł oczywiście. Fajne jest też to, że w tej aplikacji przeglądamy sobie oferty na przykład właśnie na tym stoisku bazarowym. To mogą być oczywiście profesjonalne stoiska bazarowe. Możemy sobie założyć na przykład profil naszego sklepu, który posiadamy, wstawić tam na przykład zdjęcia oferty poszczególnych produktów z jakimś tam opisem. Możemy na tym profilu usługowym oczywiście stworzyć profil dla swojego profesjonalnego zakładu. No nie wiem, czy to jest, nie wiem, jakiś tam salon, powiedzmy, fryzur psich, czy jest to kancelaria adwokacka. Jakby dla każdego jest tam miejsce. I fajne jest to, że jakby wszyscy użytkownicy, którzy będą korzystali z tej aplikacji Spontan, przeglądając sobie, co tutaj jest generalnie w okolicy, zobaczą twoje usługi, twoją ofertę, tak? Jakby nie znika to. Więc jakby tu jest taka fajna rzecz, jest to wyższość nad, powiedzmy, ofertami ogłaszanymi na Facebooku, gdzie jakby to oferty gdzieś tam nikną i to Facebook, czy nie wiem, czy jakieś inne social media typu Instagram, one decydują generalnie, co ludzie zobaczą. W tym przypadku jakby mamy pewność tego, że rzeczywiście te nasze usługi będą tutaj gdzieś tam widoczne, tak? No ale wracając do korzeni, no jakby mój pierwszy zamysł był taki, żeby połączyć ludzi, ponieważ jednak wydaje mi się, że w tym czasie kupowania wszystkiego online, takich wirtualnych znajomości, pośpiechu i jakby masy pracy, coraz rzadziej się spotykamy wspólnie i chciałbym, żeby w tej aplikacji, patrząc na ludzi w okolicy, którzy też chcą wyjść, chcą się spotkać, chcą się poznać, będziemy mieli taką okazję, będziemy mogli zobaczyć, że na przykład nasz znajomy, z którym 13 razy widząc się gdzieś tam na mieście obiecywaliśmy sobie, że kiedyś się zgadamy, może faktycznie on się w tym samym momencie zaloguje na tą aplikację i będzie akurat w tym momencie miał ochotę wyskoczyć na ten spacer i wreszcie rzeczywiście spełnią się te nasze obiecywanki tego, że no kiedyś się zgadamy, tak? Więc jakby taki był mój cały zamysł, taką mam wizję, podkreślę, takiej sąsiedzkiej aplikacji Spontan, ludzie, oferty w okolicy, kieleckie, tutaj nasze, na naszym lokalnym podwórku Kielce i okolice, całe województwo. Oczywiście tutaj od tego generalnie zaczynam. Obecnie użytkownicy są właśnie z Kielc i okolic głównie oraz z Warszawy, ponieważ jakby w tych dwóch miastach tutaj generalnie tak jakby tą aplikację przede wszystkim promuję na razie. No i dalej jest taki pomysł oczywiście, żeby iść później, zdobywać kolejne miasta, rozszerzać, tak żebyśmy podróżując sobie po całej Polsce, a może kiedyś nawet i Europie, włączyli sobie Spontana i zobaczyli, kto tu się znajduje w okolicy, kto tu ciekawego, jakieś ciekawe rękodzieło generalnie oferuje, powiedzmy, można będzie w końcu kupić jakąś unikatową, ciekawą pamiątkę z miejsca, gdzie wyjedziemy, zamiast ciągle kupować te same gotowce z sieciówek czy chińszczyznę na jakichś tam w jakichś takich miejscach pamiątkowych.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
10: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia, do 15 czerwca. Robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
9: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na 3 zadania. Remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a, mówi prezydent Marek Materek.
11: Miasto Starachowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na 3 zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest 2. etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu 2 hal targowiskowych, które będą głęboko termomodernizowane. Na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem, i to jest także 2. etap zagospodarowania skweru pod skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało, i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zlokalizowane na skwerze przy ulicy Zakładowej. I 3. punkt dotyczy takich map, które alfabetem Braille'a będą wskazywały, co znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze, czyli w sercu starowickiej rewitalizacji, a także w budynku Parku Kultury, który także na terenie rewitalizacji się znajduje. Co istotne, te zadania wynikają z gminnego programu rewitalizacji i to są jedne z ostatnich zadań, które w ramach gminnego programu rewitalizacji tej starej edycji będziemy realizować. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie zadania, które założyliśmy ponad 10 lat temu do realizacji, została albo zrealizowana, albo jest w trakcie rewitalizacji i realizacji, i z tego powodu bardzo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy możemy się cieszyć, bo często takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na 1. etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone, tak aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona, no bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać między innymi ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
3: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
11: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sandło. Witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10 Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sandło, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
12: Jako przedstawiciel firmy Star Sandło cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również Star 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975 i tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Niewielkie miejscowości Chybice w powiecie starachowickim Karol Kusiak i Robert Piekarz postanowili postawić na niecodzienny biznes – hodowlę ślimaka. Początki były trudne, ale po 10 latach można powiedzieć, że panowie stworzyli ślimacze imperium. Z Karolem Kusiakiem i Robertem Piekarzem rozmawiała Agnieszka Jędrasik.
13: Karol Kusiak i Robert Piekarz są dziś naszymi gośćmi. Panowie stworzą świętokrzyską hodowlę ślimaków – Karo. Byli pierwszymi właściwie w województwie świętokrzyskim, którzy zajęli się w ogóle hodowlą ślimaków. Witam bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry, witam.
13: Ponad 10 lat temu pojawił się pomysł. Jak to wyglądało? Kto wpadł na ten pomysł?
14: Pomysł narodził się dosyć przypadkiem na wizycie u znajomego, z którym grałem w piłkę. Zauważyliśmy po prostu, że on hoduje te ślimaki. No i zaczęliśmy trochę drążyć temat, podpytywać. No i w końcu wprowadziliśmy to w życie u nas. Gdzieś tam zajęło to.
15: W każdym razie decyzja była bardzo szybka, bo
14: tak.
15: Robimy.
13: No my rozmawialiśmy tu właśnie, mieliście po 20 parę lat, bo to 10 lat temu mieliście po 20 parę lat, głowa pełna pomysłów, świętokrzyskiem czegoś takiego jeszcze nie było, a wy rzuciliście się troszkę na głęboką wodę.
14: Dokładnie, za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to zaskutkuje z czasem, ale no mieliśmy tam trochę pieniędzy ze swoich wesel tak naprawdę. Ja ze swoich i Karol ze swoich. Stwierdziliśmy, że trzeba je jakoś spożytkować, więc zainwestowaliśmy w to. No pierwsze 2-3 lata były dosyć trudne, ale pomału gdzieś tam zaczęliśmy się wyciągać na szerszy horyzont, za granicę. I
15: problem polegał na tym w pierwszych latach, że nie wiedzieliśmy w ogóle nic na temat ślimaków, tak? I to wszystko było metodą prób i błędów i tak naprawdę tworzone. W trzecim roku to śmialiśmy się, że jesteśmy ekspertami w ogóle w tym wszystkim, bo jak to się mówi, ekspert jest człowiekiem, który popełnił wszystkie możliwe błędy, tak? No tak to wyglądało. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale podołaliśmy i w sumie na podstawie tych na podstawie tych błędów budowaliśmy to wszystko po kolei, tak?
13: Ta hodowla znajduje się w Chybicach, to jest gmina Pawłów. Wy tam mieszkacie?
14: Tak, jeśli chodzi o miejsce, o lokalizację, to jest to u moich teściów, Karola rodziców. Były tam jakieś budynki, wykorzystaliśmy, zaadaptowaliśmy pod hodowlę ślimaków. Później w kolejnych latach rozbudowaliśmy je na magazyny chłodnicze. W tym roku nawet powstało biuro, pomieszczenia socjalne tam dla pracowników, no i ogólnie.
13: Ile ludzi zatrudniacie? Zatrudniacie już ludzi w tej chwili, tak?
14: Razem z nami jest ekipa 6 osób, w tym są pracownicy tłumaczka, magazyniery, no i 2 dziewczyny, które ogarniają cały tam bałagan u nas na hali.
15: Selekcja, nie selekcja, bo ten towar musi wyjechać odpowiednio przygotowany. To my skupujemy tutaj od hodowców z Polski towar tak jakby podzielony na pierwszą, drugą klasę, ale całość jeszcze musimy odpowiednio przygotować pod zamówienie, tak? Więc bardzo często jest tak, że my musimy tą pierwszą klasę jeszcze podzielić na 3 podklasy wielkościowe. Wielkością się te ślimaki różnią. No i wtedy dopiero jest realizowana wysyłka, jeżeli już wszystko jest zgodne z zamówieniem, tak?
13: Ale co to są za ślimaki? To jest jakiś konkretny rodzaj, gatunek ślimaka? Bo to są ślimaki, które spożywamy.
15: Tak, to są jadalne ślimaki. My hodujemy ślimaka u nas na hodowli Helix aspersa aspersa, potocznie Miller się to nazywa. Jest też drugi gatunek hodowlany, Helix aspersa maxima. Tego ślimaka kupujemy, tego ślimaka u nas nie ma na hodowli, nie hodujemy go osobiście, ale prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy się zajmować też hodowlą tego ślimaka. Oba gatunki są to gatunki jadalne. To są ślimaki, jeden jest afrykański, drugi jest śródziemnomorski. Ten afrykański, czyli maxima, jest gatunkiem, który w większości, może nie w większości, bo też jest jadalny, ale z niego się również pozyskuje śluz do kremów. Więc taki jest bardziej, jest po prostu większym ślimakiem, bardziej wydajnym, o może to tak.
13: I to nie tylko do konsumpcji, więc gdzieś tam jakieś kosmetyki i tak dalej. To też z waszych tych hodowli kupują jacyś inni przedstawiciele, żeby na przykład firma farmaceutyczna czy jakaś coś tam.
15: Tak, jeśli chodzi o klientów, to mamy różnych. Jedni chcą do hodowli, drudzy chcą do właśnie kosmetyków, trzeci typowo na jakieś tam przetwory, tak? Także tutaj same ślimaki nie wiążą się tak jakby tylko ze spożywką, nie? Tylko to jest bardzo, bardzo rozbudowany temat, można by powiedzieć.
13: A na czym polega taka hodowla ślimaków? Jak to wygląda?
15: Hodowla polega na tym, że musimy ślimaki rozmnożyć najpierw, tak? To znaczy można rozpocząć hodowlę na kilka etapów. Od reprodukcji, czyli od tego najtrudniejszego. Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie hodowli od reprodukcji, to musimy przygotować pomieszczenia gospodarcze, żeby były gotowe w marcu, tak? Później cały ten proces reprodukcji trwa około 2 miesiące. Następnie jest wypuszczanie ślimaków do parków hodowlanych, czyli tak zwany tucz. 3 miesiące ten tucz trwa i później już są zbiory, selekcja i wysyłki zagraniczne, tak? Wiadomo.
13: Ile ton, czy kilo, czy nie wiem, na jakiej ilości to wysyłacie, ile produkujecie tego?
14: Na tą chwilę ze swojej hodowli produkujemy około 50 ton rocznie, z tym, że prowadzimy też skup i szkolenia dla nowych hodowców, no i łącznie tak jakby z hodowcami, których prowadzimy, czy tam szkolimy, eksportujemy około 200 ton rocznie. Zapotrzebowanie mamy na 800-900 ton.
13: W Polsce to cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o takie hodowle, bo wy byliście tu w Świętokrzyskiem pierwsi, później mówicie, że też powstały kolejne takie osoby, które się tym zajmują, a w Polsce dużo jest takich osób?
14: No my już mamy tak jakby około 80 hodowców
15: w całej Polsce,
14: którzy z nami współpracują, którzy nam sprzedają te ślimaki. No rozbudowujemy pomału ten rynek tutaj nasz.
13: Ale lokalnie w Polsce ślimakami się wciąż nie zajadamy chyba. Nie macie tutaj zbyt... Wy się zajadacie. To, no to jaka jest na przykład, no jak się podaje, czy jak się przygotowuje takiego ślimaka?
15: Ogólnie ze ślimakami do spożycia to jest tak, że jest to bardzo długi proces. No niestety przygotowanie długo trwa, jest to czasochłonne, bo każdego ślimaka trzeba wziąć w rękę, obrobić i tak dalej. Ale zazwyczaj jak się do tego ja przygotowuję, to sobie przygotowujemy ślimaki około 2-3 kg i to jest w sumie na cały rok gdzieś tam mi starcza, tak? Takie porcyjki, bo na kilogram wchodzi ich około 130 sztuk. Więc jak przyjeżdżałem jacyś znajomi czy jakiś grill, to z chęcią serwujemy te ślimaki. Jednym smakują, drugim nie, no to wszystko zależy od gustu, ale jest. Tak,
14: wszyscy próbują.
15: Jest to afrodyzjak, także
16: polecacie.
15: Warto spróbować, tak.
13: Dobrze, ale to nie tylko Polska, chyba przede wszystkim macie odbiorców za granicą. Kto od Was kupuje?
15: Tak, Francuzi, Włosi i Hiszpanie to są takie trzy kraje, gdzie jest największe zainteresowanie naszym polskim ślimakiem i chyba myślę, że cała Polska na tym, w sensie jeśli chodzi o eksporterów, tak, na tych trzech krajach bazuje, bo są też kraje typu Belgia, która coś tam tego ślimaka kupuje, ale głównymi rynkami zbytu to są jednak te trzy kraje.
13: Ale na przykład jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda taka hodowla ślimaków, odwiedzić Was, to może? Na przykład ja bym sobie mogła przyjechać, zobaczyć, porobić zdjęcia, no bo to jest też ciekawostka. Czy macie takie wycieczki?
14: Tak, oczywiście. Zazwyczaj wygląda tak, że jeśli ktoś do nas dzwoni lub w jakiś sposób tam się kontaktuje mailowo, czy nawet smsowo czasem, proponujemy taką wizytę u nas na hodowli. Oprowadzamy po całej hodowli, tłumaczymy, pokazujemy wszystkie pomieszczenia, tłumaczymy, o co chodzi z tym wszystkim, jak wygląda cały proces hodowli, później skupu. Zazwyczaj taka wizyta u nas trwa 2-3 godzinki i wielką chęcią po prostu zapraszamy takie osoby.
2: SK Starachowice News.
3: Trochę historii naszego miasta. Pan dyrektor zawsze nam obiecuje, że poopowiada nam, jak to drzewiej w naszym mieście, w Wierzbniku, w Starachowicach bywało.
17: Tak, tak. Dokładnie 27 lutego 1917 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie no, tą już faktyczne przywrócenie miejskości do, no, do miasta nad rzeką Kamienną, tak, które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił Benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie i pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
3: Nie.
17: Młynówka.
3: Tak.
17: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
3: To nie wiedziałem, że taka rzeczka, no, że od Młynówki to coś mi świtało, tak? Ale tak, to że była, Wierzbnik to
17: tak,
3: nie.
17: Tak, nad rzeczką Wierzbnik powstało miasteczko Wierzbnik i tak to się zaczęło, natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No, odpowiedź jest prosta, a jednocześnie dosyć skomplikowana i ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że Wierzbnik stracił prawa miejskie w 1869 roku. Rok później sprzedano, rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. Nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczął się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej, tam gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak wcześniej ten dany ośrodek się rozwijał. I rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda, to żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję tutaj, taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby skomunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz wielki piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z wielkim piecem na koks, a koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będziemy mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. I to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który był wówczas oprócz kościoła najbardziej ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa, i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach, lata 90. XIX wieku, kolej oznaczały napływ ludności. Nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybuchła Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywano, czyli I Wojna Światowa. I w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosjan. Rosjanie wywożą co się da, niszczą czego nie byli w stanie wywieźć, i to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości. To co mogli powywozili, ale na szczęście tych strat nie było wiele. W trakcie walk Rosjanie też podpalili część Wierzbnika i spalona została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami Wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. No ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy i konkretnie Austriacy, wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można... Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast zrezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego Wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich. Otóż rok 15, ten rok, kiedy walczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
16: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starachowicach, i że no to właśnie był ośrodek większy od istniejącego lub nie Wierzbnika.
17: Tak, no Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię i co rusz, każda wojna, każde powstanie, to była Iłża niszczona, burzona i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa. No, nie ma już szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał Wierzbnik, no bo Austriacy, którzy tu przybyli, no cóż, Jóża całkowicie zniszczona, przez Jóże nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie Wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym Wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu jużeckiego do Wierzbnika. Więc nadal jest to powiat jużecki, ale siedzibę ma w Wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskich i Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w Wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy, okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że Wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten czas, ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich Wierzbnika. Burmistrzem, pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla Wierzbnika, kierownik szkoły w Wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 17 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 17, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiasty i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ Wierzbnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć.
16: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki, podatki, podatki. Dobrze, co jeszcze?
17: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, no, trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka, ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w Wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg. No, to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy. Dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
16: To też ich sporo było, 24?
17: Tak? Sporo, tak, to prawda.
16: Taką niewielką osadę to jeszcze prawda. Wtedy.
17: Jeszcze tylko w tych punktach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej, tam były tylko 5 punktów. Ja już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest, chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do Wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki.
16: No.
17: Znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
16: Krążymy wokół pieniędzy. Tak, no dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No, to
17: ciekawy punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
16: To słusznie.
17: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi pobierać. Ja jeszcze może powiem tutaj, wziąłem ściągawkę. Budżet miasta na rok 17 wynosił następujące kwoty. Są tylko trzy pozycje. Planowane przychody to 2821 rubli. Planowane wydatki to 5258 rubli. No, 2000 czy 5000 rubli, to było, tak, ale to były naprawdę na cały rok budżetu, to były naprawdę, no, powiedzieć skromne kwoty, to nic nie powiedzieć. Naprawdę to pokazuje, jak to było biedne miasto. A ten deficyt planowany, czyli prawie 2500 rubli, radni uznali, że źródłami pokrycia będą, w cudzysłowie, składki od właścicieli, przemysłowców i kupców. A więc mieli jeszcze ich w jakiś sposób, no, tutaj nakłaniać
16: do
17: spłacenia tych składek, prawda? I patrząc na ten budżet miasta na rok 17, to jeszcze warto, może to trochę takie nawet zabawne, otóż najwięcej pochłaniały wynagrodzenia dla urzędników, których było kilku zaledwie.
16: Historia kołem się toczy.
17: To była kwota 3700 rubli. Utrzymanie aresztu miało kosztować przez cały rok 100 rubli. Nieprzewidziane wydatki też 100 rubli. Utrzymanie dwóch szkół ludowych to 528 rubli. Utrzymanie sądu pokoju to 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli. A więc widać, jaka dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami, głównie
16: burmistrza. No właśnie tak się zastanowiłem. 3700 tam było, tak?
17: Tak, 3700 wynagrodzenia.
16: Radnych i burmistrza, natomiast tutaj 100 rubli na przykład na utrzymanie
17: aresztu. A sąd na tylko 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli.
16: No i urzędnicy później się dziwią, dlaczego nie są jakąś specjalnie lubianą grupą zawodową.
17: Żeby jeszcze było śmieszniej, to mamy pozycję jednorazowy zasiłek dla nauczyciela w kwocie 60 rubli. Więc
16: tyle mu przysługiwało. I właśnie w takich warunkach wtedy kształcił się, ale wyszedł na ludzi. Władysław Wagner, bo w 2012, skoro się urodził, no to do 17, no to zaczynał gdzieś edukację właśnie w tym momencie.
17: Dokładnie.
16: Na tym terenie.
17: Dokładnie tak, i w tej szkole. Także tu jesteśmy, jakby historia się zatacza koło.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: Region Świętokrzyski ma swoją bogatą historię. W jej skład wchodzi m.in. charakterystyczna gwara, żywiołowa muzyka, tradycyjna kuchnia czy unikalne stroje. O podtrzymanie regionalnych tradycji zabiega wiele środowisk, które zachęcają młodzież do poznawania i pielęgnowania przeszłości województwa świętokrzyskiego. W tym celu w podkieleckich miejscowościach regularnie odbywają się wyjątkowe wydarzenia.
18: Alicja Truchszyn, etnolog, folklorysta.
19: Dobrze, to takie pierwsze pytanie. Jaka jest historia gwary świętokrzyskiej i czym ona się charakteryzuje?
18: Nie ma historii jako takiej gwary. Ta leksyka nasza charakteryzuje się pojedynczymi wręcz leksemami, innymi niż w niektórych miejscach Polski. Otóż my nie jesteśmy jakoś tak specjalnie uprzywilejowani, bo zgoła inaczej mówią Kaszubi, inaczej górale, inaczej Ślązacy, a reszta jest jak gdyby zrozumiała. Z tym, że te regiony zrobiły ze swojego języka miejscowego, zrobiły towar eksportowy. I oni się tym chwalą, oni z tym występują. My jedyną gwarę, jaką znamy, to znamy janosikową, z Janosika właśnie, czyli podhalańską, tudzież śląską, bo tego mamy najwięcej. Świętokrzyska gwara ma takie specyficzne mazurzenie. Czasami ucinamy też końcówki w danym leksemie. Nie idą, tylko idą albo ido. Oczywiście występuje pełne mazurzenie, występuje labializacja, występuje prejotacja i takie ściśnienie, a także przełożenie głosek. Nie powiedzą szklanka, tylko śklanka albo śklonka. To są takie ciekawostki. No i kilka leksemów, kilka słów, które w innych regionach nie są jak gdyby modne. No, idziemy na dwór czy na pole. Nosimy ciapki czy klapki. Także to są takie pojedyncze tylko znaczeniowo słowa, które u nas są dostępne ogólnie i znane. My idziemy na bazar, wszędzie idą na targ. A tak naprawdę idziemy się targować. Prawda?
19: Prawda.
18: No, także to są takie drobiażdżki. To takie najważniejsze, co z naszej gwary.
19: I gdzie to gwarę można usłyszeć? To są okolice Kielc, czy może też same Kielce?
18: Zdarza się, bardzo rzadko już nawet w okolicach Kielc źródło fonetyczne wymiera. Odchodzą ludzie, dla których gwara była językiem naturalnym, prawda? Więc teraz jak gdyby młodzież się wstydzi. Wstydzi się mówić gwarą, chociaż ja czasami studentom mówię, że Boże, jak ktoś ładnie powie gwarą, to pół egzaminu ma się z głowy. No, nie powiedzą wszyscy, dlatego że nawet nie mamy pojęcia, jak trzeba akcentować. Ale najwięcej tej gwary jeszcze można usłyszeć właśnie w takich ośrodkach pozamiejskich, na wsiach.
19: Mhm. A jest może szansa, że tą gwarę świętokrzyską uda się jednak zachować?
18: Starają się o to dialektolodzy, starają się o to kulturoznawcy, językoznawcy, ja między innymi, żeby ocalić od zapomnienia to, co takie piękne, to, co nasze. Nie możemy się wstydzić swojego języka, bo to tak, jakbyśmy się wstydzili swoich rodziców, dziadków. Ale, i tu jest właśnie ten wielki wykrzyknik przy ale, iluż to młodych ludzi wstydzi się powiedzieć, że są ze wsi. Wszyscy z automatu są wstydliwi i ba, jeszcze wstydzą się rodziców, ojca, matki. Jak spotkają ich na ulicy, to żeby broń Boże nikt ich z taką lekko zaniedbaną kobietą, czy niezbyt przystojnym, czy dobrze ubranym mężczyzną nie łączył. Także trudno wymagać od nas, żebyśmy dbali o język, skoro nie umiemy dbać o własną rodzinę.
19: A jakie konkretne słowa jeszcze może pani podać jako przykłady takie typowe dla świętokrzyskiej gwary?
18: Kuciapa. Czyli ta Baba Jaga tak zwana, prawda? Nie orzok, tylko pogrzeboc. Generalnie wszystkie słowa, które byśmy kijonka, które byśmy nie wymawiali mówiąc gwarą, będą one brzmiały inaczej niż w języku codziennym, niż w języku takim używanym przez, no jak to dawno mówiono, po miejsku, a nie po wsiowemu.
19: Mhm. Czyli uważa pani, że warto uczyć młodych ludzi tej świętokrzyskiej gwary?
18: Powinniśmy, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, bardzo bogatą leksykę i znaczeniowo. I naprawdę powinniśmy, nie tylko media, szczególnie media, nie powinny wyśmiewać, a kiedyś zdarzyło mi się, już nie będę przywoływać tutaj onego radia, ale akurat jechałam samochodem i słyszałam, jak dwaj panowie używali sobie właśnie na ludziach ze wsi i na gwarze.
19: Młodzi ludzie nie chcą się za bardzo uczyć, tak?
18: Są nie chcą, no wstydzą się zresztą.
19: Język.
18: No nie czarujmy się, w latach 60., kiedy weszły pierwsze media w użycie i w życie, czyli te radia, potem gazety, dzieci były w szkole tłuczone linijkami, takie łapy dostawały zamówienie gwarą. Uczono nas na siłę, uczono wszystkich na siłę. Ja na przykład świetnie się czuję mówiąc gwarą, chociaż zdaję sobie sprawę, że ta moja gwara nie jest do końca czysta, że ja ją zniekształcam. Ale że mam dość dobry słuch, taki fonetyczny bym powiedziała, to jeżeli z kimś jestem dłużej i mówię gwarą, to ja przejdę na tą tonację i też gwarą będę mówić.
19: Czy gwara świętokrzyska ma znaczenie w kontekście tożsamości naszego regionu?
18: Oczywiście, oczywiście. Ogromne, tak jak strój, muzyka, taniec i to jest język i do tego dochodzi jeszcze to, co jemy, jak jemy i jak świętujemy.
19: Do jedzenia za chwilę jeszcze przejdziemy, a wspomniała pani właśnie o muzyce i stroju. Jakie są charakterystyczne stroje i muzyka dla naszego regionu?
18: Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje strojów na naszym terenie, dobrze? Bo tak będzie łatwiej. My jesteśmy ludem Puszczy Sandomierskiej i z północy ludem Puszczy Radomskiej. Obowiązywał nas taki eklektyzm, pomieszało się to wszystko. Na południu mamy krakowiaków. Prawda? Więc wszystko to wymieszało się i mamy strój sandomierski, mamy strój opoczyński, mamy strój kielecko-włoszczowski, świętokrzyski i kielecki. Specjalnie w drugą stronę wzięłam ich tak naokoło. No i ten i łużecki już nam już odebrali. My, nasze stroje nie były bogate, byliśmy zawsze biednym regionem. W związku z powyższym były to bardzo słabo haftowane serdaki, te gorsety, bo patrząc na nasze, patrząc na śląskie, patrząc na mazowieckie czy zakopiańskie, góralskie, no to już umówmy się, jesteśmy ubogimi krewnymi tych strojów.
19: A jeżeli chodzi o muzykę?
18: Muzyka mamy fajną, jest takie, pan nie będzie państwo, niektórzy może będą pamiętać, Dawno, dawno temu pokutowało coś takiego. Nie lubię chamstwa, drobnomieszczaństwa i góralskiej muzyki, prawda?
19: Znamy.
18: Też znacie młodzi. No, więc znają i młodzi, i starzy takie powiedzonko. Nasza muzyka jest bardzo melodyczna, wpada w ucho. Zresztą bardzo podobna do muzyki kujawskiej i mazurskiej. Śląskiej też. Tyle tylko, że nasi muzykanci, jak to i w ogóle nasi panowie, nasi mężczyźni byli specjalistami. Jeżeli była muzyka, to był i taniec. I mamy taką nawet jedną zwrotkę w piosence. Te nasze chłopy to zapoleńce do tońca. Bo faktycznie wystarczyło im gwizdnąć na palcu albo zagrać na grzebieniu i oni pięknie tańczyli. No i te nasze sławne wieczorówki. Więc przyciąga ta nasza muzyka. Przyciągają teksty też, bo musimy pamiętać, że dzisiejsze teksty disco polo to nic innego jak dawna śpiewy ludowe, prawda? Mhm. Zresztą nie byłoby jazzu, nie byłoby wszystkich odmian muzyki, gdyby nie muzyka ludowa. Mhm. Także tutaj mamy taką, jesteśmy takimi, powiedziałabym, w środku leżącymi z naciekiem różnych tam zwyczajów, z różnej melodyki, ale mamy swój ten specyficzny oberek świętokrzyski, Polkę świętokrzyską. To od świętego krzyża, jak to wysła chmura ryzo, nie? Więc to mamy takie nasze.
19: Czy taką kolebkę regionu świętokrzyskiego możemy zobaczyć w tokarni właśnie?
18: Tak, tak. Tam mamy zebrane eksponaty z całego województwa. Świetnie zachowane zresztą. Dobrze przypilnowane, zakonserwowane. I myślę, że będą, jeżeli adbane będzie o to, bo nie sądzę, żeby nie, jak od 70 lat, 50 lat to stoi, więc myślę, że będzie stać i dalej. I tam warto pójść, zobaczyć to, co za nami, bo ja zawsze mówię, że nie zbudujemy przyszłości, nie pamiętając naszej przeszłości, a ta przeszłość to dziedzictwo, które powinniśmy naprawdę szanować, czcić, ubogacać i przypominać.
19: Przejdźmy może do historii kulinariów w naszym regionie. Czym się charakteryzowała kuchnia świętokrzyska?
18: Jak wszystkie kuchnie w całej Polsce, tutaj prochu nie wymyślimy. Dam za przykład Wigilię. Na stole wigilijnym musiało być wszystko to, co dał las, pole, sad, ogród i ogródek. I to jest taka wykładnia tego, w czym obfitował stół, miska,

0: tego przemysłu domowego, ale skupię się na takich świętach dodatkowych, które dawały możliwość zjedzenia mięsa. To był odpust w parafii i jakieś ważne, ważne święto państwowe, kiedy no przyjeżdżała rodzina. Potem właśnie, jak mówię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Matki Boskiej Gromniczny, Matki Boskiej Zielny, Boże Ciało, no i ten odpust w parafii najważniejszy.
1: A jakieś konkretne potrawy pochodzą z regionu świętokrzyskiego?
0: Wszystkie pochodzą od nas i wszystkie mamy, jesteśmy tutaj najstarszymi mieszkańcami na terenie Małej Polski. No co najpopularniejsze? Zalewajka świętokrzyska, zarzucajka, parzybroda, fitka tak zwana. Tutaj panie by się zdziwiły, że mówi się, że te kobiety były bardzo szerokie w biodrach. Nieprawda. One były szczupłe, tylko że miały tak na dużo na sobie tych wełnianych zapasek, że wyglądały obficie. A ta fitka to była naprawdę rewelacyjna zupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli fitness. Zwykłe ziemniaki, trochę liści pietruszki, odrobinę marchewki, kwadracik słoniny i to było ugotowane i to było pożywienie. Do tego kwosek albo pamuła, czyli taki kompot z owoców i do tego ziemniaki. Kaszy we wszystkich wydaniach. Te ziemniaki też. Najczęstsze to były tak zwane świętokrzyskie gołki. No i to by było takie z tych najpopularniejszych. Jeżeli była już bardzo bieda, a zimą, a trzeba było dbać, bo przecież dentysty nie było na co dzień. W związku z powyższym mieli chłopi świętokrzyscy taką receptę. Olej tłoczony na zimno i tu powiem, no niestety powiedzieć muszę. Był olej robiony i z lnu, i z konopi. I to, co dzisiaj jest karalne, kiedyś ludzi utrzymywało przy zdrowiu. I taki olej wytłoczony na zimno przynoszono do domu, krojono drobniusieńko cebulkę na talerzyku i chleb moczono w tej cebuli i w tym oleju. I w ten olej był taki lekko wymieszany, więc na pewno był skuteczny.
1: A jak ta kuchnia świętokrzyska zmieniała się na przestrzeni lat?
0: To wszystko zależało od tego, co przyniosły media. Pojawiły się pierwsze gazety, przyjaciółki i tak dalej, więc tam były przepisy. Pojawiły się radia, więc w radiach też tam panie dzieliły się, nawet przy takim podwieczorku przy mikrofonie, czy w jakiejkolwiek innej audycji ówczesnej zresztą. Do tego potem doszły te dla kół gospodyń wiejskich organizowane przez gminy kursy, zarówno kroju i szycia, gotowania, pieczenia. I stąd zmieniała się ta kuchnia, zresztą rewelacyjnie i szybko. Bardziej to się zmieniało na lepsze na wsi, niż w mieście jedząc te trujące dodatki.
1: A czy są gdzieś dostępne właśnie takie oryginalne przepisy, receptury? I czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie?
0: Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, babcia córce, zapisane z błędami. Jak kiedyś tam widziałam, byłam zdziwiona bardzo, ile błędów można zrobić. Ale w ogóle to powinnam być pełna podziwu, że taka babcia potrafiła to napisać, bo one nie kończyły szkoły, one kończyły oddziały. Jak któraś miała dwa oddziały, to już była naprawdę dobrze wykształcona, bo umiała się posługiwać literą. I nie ma znaczenia, że to było z błędem, ale znała te litery, umiała fonetycznie zapisać.
1: Na koniec, co możemy powiedzieć sobie o świętokrzyskim folklorze i co go wyróżnia na tle pozostałych zakątków Polski?
0: Byłam właśnie w Chmielniku. Na dniach spotkaniach z tym 25 i zgromadzi to za każdym razem mnóstwo obserwujących, ludzi tańczących. Było naprawdę rewelacyjnie. Co nas wyróżnia? Żywiołowość. Co nas wyróżnia? Piękne teksty, szybka muzyka, śliczne oberki, wirujące i walczyki, i poleczki, ale przede wszystkim to, że nasza muzyka łączy, nie dzieli, ona łączy, ona nie zabija przeszłości, ona wprowadza tą przeszłość do przyszłości. I to jest najpiękniejsze u nas, że my mamy tą muzykę taką pod nogę, chociaż mamy oberka, który u nas jest płaski, bo tańce nasze są płaskie po ziemi, a tańce kujawskie czy mazowieckie już są z unoszeniem nogi pod kątem 90 stopni, a u nas tego nie ma. I to są takie pojedyncze rzeczy, które działają na wyobraźnię człowieka, jak to można tak, no tak zwanym jednym deliku przehulać.
1: Czy są jakieś takie środowiska, które pielęgnują, podtrzymują te tradycje, koło gospodyń wiejskich na przykład?
0: Gdyby nie tego typu środowiska, w środowiskach zgrupowania, zrzeszenia, koła gospodyń wiejskich, nawet zespoły obrzędowe, zespoły ludowe, dawno by to zostało wybite z pamięci. I tak z jednej strony tego się wstydzimy, a z drugiej strony z przyjemnością to oglądamy. Niech się wiruje ta świętokrzyska zapaska, niech się niesie melodia po lesie, niech jodły świętokrzyskie niosą ją dalej, bo wszystko, co mamy, to naszą tradycję i kulturę.
1: Czyli warto to doceniać i pielęgnować.
0: Bardzo warto. I do tego namawiam wszystkich. Nie wstydźmy się dzieciaków zabierać nie tylko na odpust po pierścioneczek, ale zabierać ich na takie właśnie

0: wydarzenia i tłumaczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
3: Wielkimi krokami zbliżają się dni Skarżyska 2026. Na święto miasta zapraszają prezydent Arkadiusz Bogucki oraz zastępca Iwona Jeziorska.
4: Niech to będzie czas dobrej zabawy, relaksu, muzyki i radości.
5: Rozpoczynamy 20 czerwca nad Zalewem Bernatka. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji wracamy z nocą Kupały. Czekają na Was widowiska teatralne, liczne koncerty muzyki etnicznej i folkowej, warsztaty tworzenia wianków, pokazy ognia. Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę. Prosimy, zostawcie samochody w domu, przyjedźcie autobusami, które będą dla Państwa dostępne.
4: Tydzień później, 27 czerwca, spotykamy się na placu Staffa podczas koncertu finałowego. Wystąpią Gwiazdy Wieczornią, Ania Karwan i Organek. Te występy będą poprzedzone przez występy naszych utalentowanych artystów i grup tanecznych ze Skarżyska Kamiennej i okolic. Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin, będzie bezpłatna strefa dla dzieci, będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu. No i oczywiście smaki z całego świata, które będą zapewnione przez Street Food Polska Festival.
5: Zapraszamy Was serdecznie, przyjdźcie, bawcie się, pokażmy, że Skarżysko potrafi się bawić jak nikt inny.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Bartosz Manicz, witam i zapraszam dziś w naszym studio Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, czyli wracamy do cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Tym razem wędrujemy do Nowej Słupi. I teraz chcę, żebyś Państwo zastanowili się przez 3 minuty, z czym kojarzycie Nową Słupię. Ja osobiście tak, no emeryk oczywiście, albo pielgrzym, bo to zwał jak zwał, natomiast niektórzy mówią tak, inni tak. No jest też przesławna w naszym regionie lodziarnia, gdzie jedziemy na lody do Nowej Słupi. No ja słyszałem o takiej lodziarni i tam jeżdżę na lody rzemieślnicze. No i oczywiście wejście na Drogę Królewską. Ale Nowa Słupia to nie tylko te miejsca, które ja kojarzę. Pewnie Państwo mają też inne skojarzenia i dziś o tych innych skojarzeniach sobie opowiemy albo poznacie po prostu historię Nowej Słupi. Tą nieodległą i tą bardziej odległą. A od czego zaczniemy? To może od samej nazwy. Od czego ta Nowa Słupia?
7: Słupia od słupa. Po prostu. I teraz pytanie, od jakiego słupa? Bo może to być słup graniczny, czyli ten, który wyznaczał po prostu terytorium osady. Natomiast może to być, i to jest bardziej prawdopodobna wersja, może to być słup wotywny. Słup dziękczynny. Pamiętajmy, że Nowa Słupia to osada leżąca u stóp Łyśca. Na Łyścu, no dziś nam się będzie kojarzyło sanktuarium z relikwiami Trzewa Krzyża Świętego, ale przecież zanim dotrą tam benedyktyni, to będzie też miejsce kultu pogańskiego, świst, poświst i pogoda. I będą tam przybywali również wtedy pątnicy, tak? A zatem, żeby trafić do tego świętego miejsca, drogi prowadzące właśnie do tego pogańskiego sanktuarium były wyznaczone takimi słupami. A na środku osady stał taki najbardziej reprezentacyjny, bogaty słup wotywny. Słup, na którym pielgrzymi, pątnicy zawieszali jakieś symbole, czy podziękowania, czy jakieś dary dla bogów, dla których tutaj przybyli. Zresztą to nie jest też tak, że te słupy gdzieś tam zaginęły. Jakby się Państwo przyjrzeli czasem, gdzieś mijając kapliczki, to bardzo często można spotkać właśnie kapliczki słupowe. I mamy nawet niedaleko tutaj Starachowic, bo w Bodzentynie, na przedmieściach Bodzentyna, przy ulicy Opatowskiej bodajże, przy prywatnej posesji, słup świętej Anny. Kapliczkę właśnie taką słupową. Także słupia od słupa.
6: To trochę dziwne, bo z jednej strony, jakbyśmy powiedzieli, miejsce największego kultu naszej religii katolickiej w Świętokrzyskiem, no to Święty Krzyż, a z drugiej strony Nowa Słupia, to tak pogańsko trochę w takim razie, jeżeli te słupy stawiali poganie.
7: Tak, pewnie tak, oczywiście.
6: To mieszkańcy
7: tylko
6: chcieli taką sobie nazwę zostawić, nie zmienili sobie na coś bardziej świętego?
7: Nie zmienili, tym bardziej, że tak jak mówię, no te pogańskie słupy zaadaptowane zostały przez chrześcijaństwo do tych właśnie słupnych kapliczek.
6: I tutaj też, jeżeli chodzi o sam Święty Krzyż, to ta nazwa tej góry dla wielu mieszkańców Starachowic, no dla mnie też parę lat temu, czy paręnaście lat temu, ja zawsze się myliłem, dlaczego Święty Krzyż i czy to jest to samo, co Łysiec, co Łysa Góra, a tak, to są trzy nazwy, to jest jedno i to samo miejsce.
7: Łysa Góra i Łysiec, tak, Łysiec nazywany księciem Gór Świętokrzyskich, zresztą i Święty Krzyż, no trzy nazwy jednego miejsca, Święty Krzyż, no wiadomo, od relikwii, tak, które według
6: legendy. To nie jest taka korona Gór Świętokrzyskich, tylko to jest jedna góra.
7: Jedna,
6: żebyśmy
7: tak
6: mieli świadomość, Łysa Góra, Łysiec czy Święty Krzyż,
7: no zresztą nasze góry swoją nazwę też mają zawdzięczać właśnie relikwią, tak, Góry Świętokrzyskie od Świętego Krzyża.
6: To mamy nazwę, wiemy skąd poganie z Nowej Słupi pochodzą, natomiast też związki królewskie to miasto wielowiekowe ma.
7: Tak. Przede wszystkim 1351 rok król Kazimierz Wielki nadaje Nowej Słupi prawa miejskie. Potem Władysław Jagiełło, taki najbardziej znany chyba czciciel relikwii Drzewa Krzyża Świętego, on tu będzie przynajmniej siedmiokrotnie przez Nową Słupię przejeżdżał i będzie pielgrzymował do kościoła na Łyscu. On też nada tradycję targów czwartkowych, które przetrwają do dzisiaj. Dziesięciokrotnie będzie na pewno tutaj Kazimierz Jagiellończyk, też pielgrzymował. Będzie król Zygmunt Stary sześciokrotnie. W tym raz będzie z nim pielgrzymowała na pewno królowa Bona.
6: A ta droga królewska to od którego?
7: Od Władysława właściwie to od Władysława Jagiełły, tak. No a potem, że królowie, to już dlatego też królewska została. Tam zresztą na drodze, właściwie przy tej drodze królewskiej, mamy też ten Bóg Jagiełły, tak? Drzewo, ono powalone zostało w ubiegłym roku, czy dwa lata temu?
6: Jest powalone w każdym bądź razie.
7: Tak, no to według legend to pod tym Bukiem miał odpoczywać Jagiełło, pielgrzymując do relikwii.
6: I jeżeli góry, to my mamy najsłynniejszego rozbójnika w Polsce, którego znamy, który nie był Polakiem, Janosika, natomiast jest pani rozbójnik, która jest mniej znana, natomiast też tutaj zbujowała i to w niskopiennych górach świętokrzyskich.
7: Tak, mamy kobietę rozbójnika, fajnie, bo to oznacza, że znaczy ona co prawda nie pochodziła tutaj z terenu świętokrzyskiego, niemniej jednak po tych górach grasowała, więc uznajmy, że kobiety świętokrzyskie nie są takie łagodne. Dwa, Barbara Rusinowska, to jest przełom bodajże XV i XVI wieku, szlachetnie urodzona dziewczyna. Ona staje się rozbójnikiem nie dla chęci takiego zysku jakby czy zachłanności, tylko jej ojciec zostaje zamordowany za to, że stanął w obronie katowanego chłopa, majątek ich zostanie splądrowany i ona po prostu będzie się chciała mścić. A zatem przywdzieje męski strój, szabla do boku, siądzie na koń, skrzyknie bandę największych łotrzyków, tu już świętokrzyskich, i zacznie zbujować, będzie nazywana jezdną Barbarą, ponieważ zaczyna od kradzieży konia, wiadomo, że koń cenniejszy niż złoto. I jaki jest jej związek z Nową Słupią? Ano taki, że ona polowała bardzo na Nową Słupię, próbowała ją zdobyć, ograbić, to jej się nie udało nigdy. Mieszkańcy Nowej Słupi zdążyli się zawsze obronić. Oni tam podczas tego jednego napadu pojmali nawet tych zbójców. Co prawda zbójcy w nocy gdzieś uciekli, potem próbowano na odpuście złapać kolejny raz tych zbójców i Barbarę, która zresztą właśnie bardzo często przybywała do Nowej Słupi i z Nowej Słupi wchodziła sobie do kościoła na Świętym Krzyżu, ponieważ no, tam bardzo lubiła się modlić. może o odpuszczenie
6: grzechów. No tak, no.
7: W każdym razie została zdradzona, ona została pojmana prawdopodobnie właśnie w karczmie w Nowej Słupi. Takie gdzieś tam informacje, do takich informacji dotarłam. Być może karczmarz ją zdradził. W 1505 roku została powieszona, ale...
6: No nie za żebro.
7: Nie. I jej koledzy po fachu, nie wszyscy z nią zginęli, część nie została w ogóle pojmana i mawia się, że gdzieś tam w okolicach Nowej Słupi oni są poukrywani do dziś i do dziś liczą to zrabowane złoto.
6: To uważajmy też, żebyśmy nie trafili, złota już nie mamy, a więc nie wiem, no trzeba by było jakieś dobra zastępcze poświęcić. No, jakby to mogło wyglądać, to możecie sobie tylko Państwo wyobrażać. Więc Barbara Rusinowska to jest pani rozbójnik ze Świętokrzyskiego, natomiast no wszyscy kojarzymy Nową Słupię przede wszystkim z tym pielgrzymem. I wersji znowu jest, powiedzieliśmy tydzień temu, że trzy, ale jest więcej. No i przypuszczam, że wszystkich nie poznamy, bo może jest więcej nawet niż cztery. Ale te trzy, cztery to poznajmy i tą pogańską też poznamy.
7: Jest tak. Jedni uważają, że to Emeryk, czyli książę węgierski, który tutaj przybył z relikwiami i to na jego cześć ta postać została wykuta w piaskowcu kunowskim zresztą. No więc to jest raz, Emeryk. Dwa, mówimy o tym pielgrzymie w kontekście króla Władysława Jagiełły, który przyjął chrzest w 1386 roku i prawdopodobnie, kiedy był tutaj chyba przed chrztem, kiedy pielgrzymował tu na Łysiec, miał wyciągnąć rękę i pokazać paluchem na relikwie i krzyknąć: a co to takiego? I miała go za to spotkać kara, on stracił władzę w rękach, ukorzył się oczywiście, błagał o przebaczenie razem z braciszkami i władza w rękach mu została przywrócona i on na tą okoliczność miał kazać wykuć właśnie swoją podobiznę takiego już osoby takiej pielgrzymującej i mocno wierzącej.
6: No jest taka też wersja, to są dwa, tak?
7: To mamy dwa.
6: Jest taka wersja, która jest podawana przez Wikipedia. My często sięgamy po te internetowe dobra, więc mówi o rycerzu z kolei. Taka wersja też jest nam znana, czy nie?
7: O rycerzu, o pielgrzymie, który pielgrzymował do wielu miejsc świętych i przybył też tutaj. Chciał na kolanach wejść na Łysiec i wędrował już na tych kolanach. W międzyczasie gdzieś zabiły dzwony kościelne. Ktoś się go zapytał: a dziadu, nie wiecie, po co to tak dzwonią? Na co on powiedział: ja nie dziad, ja świątobliwa osoba, na moją cześć one dzwonią. I wtedy miał zostać zamieniony w kamień, porusza się o ziarnko piasku. Jak dotrze, winy mu zostaną przebaczone, ale wtedy będzie koniec świata.
6: Tak.
7: No to jest trzecia.
6: To jest trzecia i to jest ta
7: najbardziej znana.
6: Tak,
7: chyba.
6: Najbardziej znana, chociaż no, mówi się Emeryk z drugiej strony i wiele osób posługuje się tym, że to jest Emeryk.
7: Jest to w ogóle jeszcze inaczej, dlatego że Emeryk mówi się z reguły do tego księcia węgierskiego. Natomiast taka legenda, pisana tam jeszcze Gwarą, mówi o tym pielgrzymie jako o Ameryku. Więc być może tu będzie to mieszanie,
6: gdzieś tak,
7: jakieś takie połączenie mogło się wkraść. Natomiast jest jeszcze, inni mówią, że to będzie święty Benedykt, założyciel benedyktynów, który tutaj został postawiony, wykuty po to, żeby prosić o błogosławieństwo dla zakonników, którzy tutaj od początku byli i dla mieszkańców Nowej Słupi. Ale jest jeszcze...
6: No ta wersja najbardziej mnie przypadła.
7: Nie, będzie jeszcze,
6: jeszcze
7: za chwilę.
6: To już znamy cztery, pięć, sześć w takim razie.
7: Jest też wersja, która mówi, że jest to Wacław Jezłowiecki Herbu Habdank. Ma to być starosta ruski, wojewoda podolski, człowiek bardzo okrutnego serca, człowiek, który będzie bardzo niedobry dla swoich poddanych, dla swojej rodziny. I on gdzieś tam w międzyczasie ma zabić jednego z biskupów, który ośmiela mu się zwrócić uwagę, ale on się w międzyczasie nawraca, coś go do tego nawrócenia pcha. I na Górze Witosławskiej naszej w Świętokrzyskiem ma wybudować kaplicę, a tutaj właśnie w Nowej Słupi ma kazać wykuć swoją podobiznę jako taki znak nawrócenia. No to jest czwarta tak?
6: Piąta chyba.
7: Piąta wersja. No i teraz dochodzimy do tej najfajniejszej, na którą Bartek czeka.
6: No czekam, bo jak tańce i jeszcze w negliżu, to
7: mówimy,
6: nocne.
7: I to jest właściwie chyba najmniej znana historia.
6: A powinna być najbardziej. No może tak się nawrócili ci nowosłupianie po tej pogańskiej nazwie.
7: Bo tu mówimy o świętym Prokopie. Uważa się, że nasz pielgrzym w Nowej Słupi to figura świętego Prokopa i że w noc świętojańską przybywają tutaj dziewczyny w wiankach na głowach, łapią się za ręce, otaczają tego świętego Prokopa w kółeczko i modlą się słowami takiej troszkę piosenki, która brzmi: Prokopie, Prokopie, daj nam po chłopie, może być o jednym oku, byle tego roku.
6: No, i ta jest wersja taka, która powinna być we wszystkich przewodnikach. No wtedy może ta noc świętojańska by nabrała jeszcze większego znaczenia też w regionie, chociaż no wiadomo, że ma znaczenie w wielu miejscach i po drugiej stronie tej góry na Łysicy z kolei też
7: tak
6: ta
7: jest.
6: Noc świętojańska ma swoją historię. I to jest pielgrzym, poznaliśmy jego historię w kilku wersjach, legendy też dotyczące pielgrzyma. No sami sobie Państwo też wybierzecie, która najbardziej pasuje lub też która jest najbardziej wiarygodna. Mnie przypadła ta ostatnia.
7: Ja też ją najbardziej lubię i zawsze ją opowiadam turystom.
6: No i pewnie zadowoleni wszyscy, uśmiechnięci, a nie tam o ziarnko maku i każdy liczy i za ile to lat chyba nie dożyje. Jednak jak on dojdzie już na górę, to na pewno nie ma szans na to, żebyśmy tych czasów dożyli. Nowa Słupia. Nowa Słupia od 2019, zdaje się, że początku 2019 to już jest też na nowo, można powiedzieć, bo odzyskała prawa miejskie po iluś tam latach, kiedy to nie była gmina miejska. I skoro prawa miejskie, to i gminy wchodzące w skład tej gminy Nowa Słupia, to jest między innymi Chucisk i Chucisko się nazywa i Dębno. I tutaj mniej wesoło będzie, bo historia będzie zahaczać o II wojnę światową i o wszystkie te straszne rzeczy, które w trakcie okupacji działy się na tym terenie.
7: Tak, ja myślę w ogóle, że te postacie, o których sobie teraz powiemy, to myślę, że do nich jeszcze wrócimy. Na pewno tu w Górach Świętokrzyskich bardzo taki krwawy ślad zostawili za sobą Albert Schuster i Franz Hans Witek, zwany Szpicbródką. Dlaczego mówimy o nich w kontekście Nowej Słupi? Dlatego, że tutaj w 1943 roku oddział Schustera stacjonował. Oni zakwaterowali się w schronisku turystycznym i stąd między innymi robili takie wypady na pacyfikację okolicznych wsi. Na obrzeżach Nowej Słupi, pod tak zwaną Skałką, są mogiły kryjące prawdopodobnie około 200 ofiar tych pacyfikacji. A w samej Nowej Słupi, tu i okolicach, właśnie Franz Hans Witek też tak mocno związany, dlatego że on mieszkał w jednej z pobliskich miejscowości. To też taka trudna historia, dlatego że on tak naprawdę na samym początku zapisał się dosyć pozytywnie wśród tych mieszkańców. On bardzo, to był w ogóle bardzo inteligentny człowiek, znający kilka języków, bardzo pomocny, pomagał niepiśmiennym na przykład pisać podania, gdzieś tam załatwiać jakieś sprawy, był bardzo obrotny. Potem, kiedy wdał się w tą współpracę z Niemcami, kiedy zrobił tą taką siatkę, bardzo rozbudowaną siatkę konfidencką, w ogóle nie miał najmniejszych skrupułów przy tej współpracy. Patrzył na to, jak ludzie, z którymi się przecież przyjaźnił, giną na skutek jego działań. No ta współpraca z Schusterem zapisała się tragicznie. No i właśnie tym, zresztą właśnie sam Witek doprowadził do tego, że tutaj w Nowej Słupi zginął Jacek Kosiński, dowódca oddziału osłaniającego radiostację na Wykusie. To było 28 listopada 1943 roku. Żandarmi z Bielin właśnie na znak dostany od jednego ze szpiegów Witka. Otoczyli dom, w którym Kosiński był ze swoim adiutantem. Kosiński się ostrzeliwał, ale no w końcu doszło do tego, że ostatnią kulę przeznaczył dla siebie. Jeśli mówimy w ogóle o tych postaciach, to taka historia dwójki rodzeństwa, Jerzyk i Andzia Pastuszkowie. I to jest historia wsi Chucisko. To jest około 3 km od Nowej Słupi. Historia bardzo tragiczna, bo właśnie ten pluton żandarmeryjny Szustera po prostu przybył do wsi. Dzieci przebywały akurat u sąsiadki, ponieważ tam matka nie wróciła. Ona zajmowała się szmuglowaniem towarów, nie wróciła. Ojca zatrzymano. Dzieci były u jednej z sąsiadek. Żandarmi te dzieci zabrali, zamknęli w domu i dom podpalili i nie odeszli od tego domu do momentu, aż dom cały nie spłonął. Dom był drewniany, potem sąsiedzi tam weszli, znaleźli te dzieci spalone żywcem w murowanej piwnicy. No, dzieci próbowały się jakoś schronić. I w ogóle ta historia tego rodzeństwa Pastuszków była takim jakby punktem zapalnym do tego, żeby szukać Szustera. I dokonał tego Andrzej Jankowski, kielecki sędzia, który nie ukrywał, że właśnie historia tych dwóch sierot, on się tak zawściekł, że postanowił po prostu doprowadzić Szustera pod sąd. I on tego dokonał oczywiście. 1972 rok. Szuster staje przed sądem i w ogóle się nie będzie chciał przyznać. On będzie kłamał, że partyzanci to byli, a nie bandyci, że on w ogóle nie miał nic z tym nic wspólnego. I tutaj, słuchajcie, wchodzimy już w kolejną miejscowość gminy Nowa Słupia Dębno, ponieważ no to kolejne miejsce, gdzie te pacyfikacje krwawe miały miejsce. Podczas tego procesu zeznawał człowiek z Dębna, Wacław Dziuba, który tą pacyfikację przeżył. Co ciekawe, on ją przeżył dzięki żandarmowi Szustera, ponieważ jak żandarmi strzelali, no to jakoś tak postrzelili go, że on po prostu nie zginął na miejscu. I on się próbował podnieść i jeden z tych żandarmów kategorycznie kazał mu leżeć. Po prostu. I dzięki temu człowiekowi przeżył. I to właśnie Wacław Dziuba na tym procesie Szustera powiedział. I do tego momentu Szuster się wypierał kategorycznie wszelkich powiązań, ale kiedy usłyszał to, co powiedział Dziuba, zerwał się i powiedział, że to jest nieprawda, że jego żandarmi byli tak
6: nigdy
7: lojalni,
6: by go nie zdradzili.
7: Tak, byli tak wobec niego lojalni, że nigdy w życiu by tak nie postąpili. I to był właściwie gwóźdź do trumny. Oczywiście dowody i tak były, niemniej jednak no, tym się po prostu przyznał.
6: Można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość w tym przypadku, chociaż też po latach, ale wiadomo jak długo też trwało polowanie nie tylko na takich żandarmów, ale w ogóle na nazistów, którzy w różnych rejonach całego świata stawali się katami dla lokalnych społeczności i tak w tym przypadku też było.
7: Tak, polowanie na kata jest taki film, on chyba był puszczany przez telewizję Kielce. Myślę, że jeśli ktoś by może chciał tak bardziej wgłębić się w tą historię, to tutaj zachęcam. Jeśli chodzi o Franca Witka, no to też Diabeł Piątej Kolumny. Ja nie pamiętam, przepraszam, autorki, bo to chyba kobieta napisała. Mam tą książkę i no, bardzo trudna lektura, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie tam zerknąć.
6: No trudna nasza historia, ale ważne jest też, żebyśmy o niej pamiętali i takie wydarzenia z historii lokalnej, z historii tutaj w tym przypadku okolic Nowej Słupi, a wsi Dębno czy wsi Chucisko też poznawali, przekazywali dalej, a żeby historia cały czas gdzieś żyła też w kolejnych naszych pokoleniach. Skończymy jednak odwiedziny w Nowej Słupi i okolicy też legendami, tymi mitami krążącymi wokół tej miejscowości. Legenda dotyczy pewnego Tatara, który się nawrócił na naszą z kolei religię. No pewnie, no skoro się nawrócił i przyjechał tutaj, no to mogło chodzić tylko o jedno. Pewnie jakąś białogłowę. Białogłowę, tak.
7: Więc... To znaczy, to było tak, bo mówimy właśnie o miejscowości Dębno. Po pierwsze, to wieś, która należy do najstarszych osad tutaj w naszych, na naszych terenach, w Łysogórach. Znajdował się tutaj jeszcze przed rokiem 1260 gród drewniany. Pozostałości po tym grodzie do dzisiaj mamy, to jest wzgórze Świętej Cecylii. Tam zresztą w latach 70. ubiegłego wieku były prowadzone prace archeologiczne, które potwierdziły faktycznie istnienie tego grodu. To, co tam wtedy wykopano, dzisiaj można oglądać w muzeum na Świętym Krzyżu. Także też zachęcam. No i legenda. To był właśnie ten najazd tatarski. Postanowiono przybyć i złupić Święty Krzyż, ponieważ krążyły legendy o bardzo cennym skarbie. No Tatarzy prawdopodobnie nie wpadli w ogóle na to, że tym najcenniejszym skarbem to są te relikwie.
6: Z drewna.
7: Tak. No ale ukradli je oczywiście, ponieważ no, skusił ich krzyż, którym, złoty krzyż, w którym te relikwie były. Krzyż z Han tatarski nie wiedział bardzo, co to jest. Zabrany w niewolę chrześcijanin powiedział mu, że to jest najświętsza relikwia, która czyni cuda, więc Han tatarski sprawdzał, rzucał ją w ogień, rzucał ją do wody, próbował ją utopić, tak, spalić, nic się nie dawało. Ale w międzyczasie, kiedy te relikwie pozostawały w obozie tatarskim, no wszystkie plagi świata spadały na ten obóz. I w końcu właśnie tenże chrześcijanin miał powiedzieć, że dopóki krzyż nie wróci na swoje miejsce, dopóty te plagi nie opuszczą obozu tatarskiego. No i Han się w końcu decyduje na to, wysyła jednego ze swoich podwładnych razem z branką, która została wzięta właśnie z Dębna w niewolę, z Adelaidą. Każe im ten krzyż odwieźć i oni odwożą oczywiście, no nie bardzo mają też dokąd, ponieważ no Tatarzy jak skrali, to przy okazji zostawili tam ze sobą pogorzelisko, tak? Ale oni ukrywają gdzieś tam w skałach relikwie drzewa Krzyża Świętego. Dopóki nie zostanie kościół wybudowany, oni się tym krzyżem opiekują. I w międzyczasie oczywiście Tatarzyn, który...
6: Co robić w międzyczasie? No.
7: Tatarzyn Dębrota zakochuje się w Adelaidzie, nawraca się pod jej wpływem. No i oczywiście...
6: Parę lat trzeba było czekać, żeby się wybudowali.
7: Więc no zakochuje się, tak jak już mówiłam, tak? Są ze sobą. On dostaje później, zostaje ochrzczony, zostaje nadany mu tam szlachecki stan, herb. No i właśnie dzięki nim do tego herbu Habdang dostawia krzyż i literę W i powstaje herb Dębno. Zresztą Adelaida zostaje uczczona, także no, jakaś prawda musi w tym tkwić, ponieważ na terenie kościoła, to znaczy na placu kościelnym właśnie pod wezwaniem świętego Mikołaja w Dębnie jest krzyż kamienny, na którym jest napis tam z 1906 roku, gdzie dziękuje się Adelaidzie za przywrócenie relikwii ziemi świętokrzyskiej.
6: No, na te relikwie drzewa Krzyża Świętego to zasadzali się przecież nie tylko Tatarzy, zasadzali się też Litwini, o tym opowiadaliśmy w przypadku chyba Łysicy i
7: Klepaczy.
6: Tak, klepaczy, tam był dąb Maciej,
7: tak.
6: I tam też relikwie swoje zrobiły, więc też były plagi różnego rodzaju. I tak upłynęło nam pół godziny, mieliśmy jeszcze jedną.
7: No jeszcze jedną, na pewno nie mamy czasu.
6: 30 sekund.
7: Chełmowa Góra, przepiękne miejsce, też polecam i też jest legenda, ponieważ skąd nazwa Chełmowa Góra? Ano stąd, że wojska polskie, znaczy żołnierze, rycerze, przepraszam, polscy stają naprzeciwko wrogich wojsk Jadźwingów. Po to, żeby ich oszukać, uciekają się do pewnego fortelu. Swoje hełmy zakładają na modrzewie. Te błyszczą w słońcu i Jadźwingowie uciekają, ponieważ sądzą, że naprzeciwko nich wystąpiła strasznie ogromna armia Polska.
6: No, olbrzymów co najmniej.
7: Tak, na stąd od tych hełmów, Hełmowa Góra, piękne miejsce należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obszar ochrony ścisłej, też serdecznie polecam.
6: Hełmową Górę na koniec i legendę Hełmowej Góry w skrócie poznaliśmy z Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, była naszym gościem, za co serdecznie dziękuję i jednocześnie zapraszam na strachowice.sk.pl. Każdy weekend można sobie planować i taką wycieczkę naszymi śladami, no wybrać się z rodzinką, czasami nawet dnia może nie starczyć, bo jak pomyślałem sobie o Skarżysku Końskich i tych rezerwatach wszystkich, to rzeczywiście dnia by nie starczyło. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.

0: Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784-478-290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Verwa 98 i Verwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
1: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
4: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
3: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
4: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
3: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku.

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: Radio
1: S. Radio SK.
0: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: SK Starachowice.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la